0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Dzisiaj znowu wracamy do podcyklu, który ma na celu prezentowanie bardzo bogatego życia zakonnego, zgromadzeń, zakonów najróżniejszych, które są bogactwem Kościoła katolickiego. I dzisiaj będziemy rozmawiali o takim zgromadzeniu, które w Polsce jest dosyć znane. Znane jest także na świecie, księża redemptoryści. Moim i Państwa gościem jest, jakżeby inaczej, przedstawiciel tegoż właśnie zgromadzenia, ksiądz profesor Paweł Mazanka. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie.
1: Gdy rozmawiamy o zakonach, to najczęściej przed oczyma wiadomo, że rozumujemy zawsze jakimiś stereotypami. I jeżeli mówimy zakonnik, to widzimy osobę w habicie, na ogół w kapturze na głowie, czasem przepasaną jeszcze sznurem, z jakimiś klapkami na nogach. Wygląda to bardzo romantycznie. No ale z drugiej strony nie wszystkie zakony w tej chwili tak wyglądają. Zacznijmy może od tego, czy zakon redemptorystów jest zakonem starym, średnio starym, czy też stosunkowo młodym w historii Kościoła.
2: Tak, chyba jesteśmy gdzieś po środku. Istniejemy już 284 lata, czyli jak czasami firma reklamuje się, że istniejemy od, no to nasza firma, że tak powiem, no prawie 300 lat. Dokładnie zostaliśmy założeni w 1732 roku przez świętego Alfonsa Marię Liguoriego na południu Włoch koło Neapolu. A więc istniejemy 300 lat, około 300 lat już blisko będzie, a w Polsce jesteśmy już od roku 1800.

0: 1883. Już na stałe sprowadził nas ojciec Bernard Ubieński, kandydat na ołtarze.
1: Proszę powiedzieć, zakony, taki ogólny podział na zgromadzenia, z tego co ja się orientuję, to są albo zakony ściśle mnisze, czyli oparte na regule świętego Benedykta, są zakony zbiorczo nazywane zakonami żebrzącymi, czyli franciszkanie, dominikanie, augustianie, karmelici, są instytuty, też jest takie pojęcie. I czy do którejś z tych dużych rodzin, dużych kategorii dałoby się redemptorystów zaliczyć?
0: Tak, ściśle mówiąc, my nie jesteśmy zakonem, jesteśmy zgromadzeniem i pełna nazwa naszego zgromadzenia brzmi Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela w języku polskim. W języku łacińskim jest to congregatio, zgromadzenie, congregatio sanctissimi redemptoris, bo odkupiciel po łacinie to redemptor i stąd utarła się krótka nazwa redemptoryści, od tego słowa odkupiciel. I my jesteśmy zgromadzeniem, a więc zakonem, który został nieco później założony, bo te zakony stare, jak zakony dominikanów, franciszkanów, no to właśnie mają ten przydomek, że to są zakony i oczywiście tam troszkę inne jest prawodawstwo.
1: W łacinie ordo, prawda? Tam zawsze w nazwie się pojawia ordo.
0: Tak, a u nas jest congregatio. Ale istota tych zgromadzeń czy zakonu jest oczywiście ta sama, bo każdy z zakon, czy później zakładane w nowożytności zgromadzenia, no zakonnicy składają trzy śluby i to jest jakby stanowi o domenie naszego życia. To jest śluby na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa, a więc ślub ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Z tym, że nasz założyciel dołożył jeszcze ślub, przysięgę wytrwałości po to, aby realizować cel zgromadzenia, no, żeby też nie było pokusy cofania się czy występowania, mamy tak zwany ślub wytrwałości. I żeby jeszcze może zakończyć ten wątek, nasz założyciel złożył jeszcze prywatny ślub. To chyba jedyny ze świętych, a mamy ich pewnie już ponad około 3000 w kościele, jedyny ze świętych, który oprócz tych trzech ślubów i tej przysięgi wytrwałości złożył jeszcze dodatkowy ślub, to znaczy nie zmarnowania ani chwili czasu. Może to się wydaje dosyć dziwne, ale przecież nie chodziło mu o to, żeby ciągle pracować. Nie, on wspaniale przecież i grał na pianinie, układał pieśni religijne, chociażby pieśń Stąpiłeś z gwiazd dalekich, ta kolęda przepiękna we Włoszech, szczególnie znana, to jest jego autorstwa, malował i też przecież cieszył się wycieczkami różnymi, przechadzkami w góry, ale kiedy odpoczywał, to odpoczywał, ale kiedy pracował, to pracował, kiedy się modlił, to się modlił. I ten ślub jest bardzo charakterystyczny. Nasz założyciel jest to święty wieku oświecenia, bo zmarł w roku 1787, a więc jest to czasy oświecenia. On napisał 111 książek. Proszę sobie wyobrazić. Kiedy on to robił, to ja nie bardzo wiem. Nie
1: miał do komputera. Założyciela jeszcze sobie przejdziemy, natomiast chciałbym moment jeszcze zatrzymać się przy tych kwestiach, nazwijmy formalnych, związanych chociażby z zewnętrzną symboliką.
0: Tak jest.
1: Te zakony, o których już wspominaliśmy wcześniej, czyli właśnie stare, średniowieczne, o rodowodzie średniowiecznym, zawsze mają jakąś charakterystyczną cechę zewnętrzną, czy to krój, czy kolor habitu, czy kształt krzyża, ale z kolei jezuici nie mają ani jednego elementu i to też był taki punkt jakby honoru świętego Ignacego Loyoli, że żadnego wyróżnika nie przyjmuje. Jak jest z redemptorystami?
0: Proszę pana, drodzy państwo, nasz założyciel też należał do tych zakonników, którzy raczej skromnie i z prostotą patrzyli na rzeczywistość. Dlatego on w zasadzie nie zmienił stroju dla naszego zgromadzenia w stosunku do tego stroju kapłańskiego, którego nosili księża w Neapolu w wieku XVIII, bo przypomnę założenie naszego zgromadzenia 1732 rok. A więc, czyli krótko mówiąc, nasz strój zakonny to jest strój księży, którzy chodzili tak ubrani właśnie, a nie inaczej, w wieku XVIII na południu Włoch. I czym on się charakteryzuje? No bo jest to troszkę inny strój niż kapłanów tu w Polsce czy w obecnym czasie. Znaczy, mamy czarną sutannę,

0: mamy pas, przepasani jesteśmy pasem i właśnie tutaj dodał nasz założyciel różaniec. Różaniec z boku przy pasie i do tego jest biała koloratka na zewnątrz, duża biała koloratka do tego habitu. Także jesteśmy rozpoznawalni. Prawdopodobnie po tej koloratce, która jest biała na zewnątrz, no i czarna sutanna, czarny habit i z tym różańcem. To jak ludzie nas widzą, to którzy się troszeczkę orientują w życiu kościelnym, o, redemptorysta. Tak, to tylko tym się różnimy.
1: Wspominał ksiądz już o tym czasie powstania zakonu, że był to czas, no, w ogóle dla Europy dość gwałtownych, chociaż początkowo niezauważalnych zmian i dla Kościoła teraz z perspektywy czasu widzimy okres bardzo trudny.
0: Tak.
1: Okres oświecenia, kiedy już nie pojedyncze osoby czy jakieś grupki ludzi, ale całe potężne instytucje zaczęły z tym Kościołem walczyć. Najpierw tylko piórem, ale potem zaczęła się ta walka w sposób bardziej instytucjonalny. Czy życie założyciela też w jakikolwiek sposób naznaczone było tymi właśnie czasami i tą walką? To jest Królestwo Neapolu, prawda? Południe Włoch.
0: Tak, no tam ta walka się odzwierciedliła między innymi w tym, że przez długi czas nie mógł nawet marzyć, żeby powołać nowe zgromadzenie, dlatego że była taka tendencja, że nowych zgromadzeń w Królestwie Neapolu absolutnie już nie będą zakładać, z racji też, trzeba powiedzieć szczerze, ilości tych zakonów. Proszę sobie wyobrazić, że w samym Neapolu było no kilkaset księży. W każdym bądź razie, no w tej chwili nie mogę dokładnie powiedzieć, przepraszam, ale było bardzo dużo księży. Bardzo dużo księży. I dlatego nie dziwmy się, że i władze świeckie też nie były zainteresowane tym, żeby...
1: Kolejnym zgromadzeniem.
0: Podobnie, gdy jeszcze może wybiegnijmy troszkę naprzód, gdy pierwszy redemptorysta przyszedł do Polski, był to święty Klemens Maria Hofbauer, czyli dworzak, i osiedlił się w Warszawie w roku właśnie w W, w roku

Wybiegnijmy troszkę naprzód. Gdy pierwszy redemptorysta przyszedł do Polski, był to święty Klemens Maria Hofbauer, czyli dworzak, i osiedlił się w Warszawie w roku właśnie w roku

0: Mieli iść dalej na północ do Kurlandii, ale zła pogoda, zatrzymali się na Starówce, na Nowym Mieście i tam zostali do roku 1820. A zostali, jak się zakończyła ta pierwsza misja redemptorystów w Polsce, po prostu zostali wypędzeni na skutek intryg ludzi oświecenia, w tym masonerii, którzy wprost pisali do Napoleona, bo wtedy władza była pod władzą francuską i Napoleon osobiście podpisał dekret kasacyjny redemptorystów, wtedy zwanych benonitami, bo od kościoła świętego Benona na Starówce w Warszawie, że po prostu w ciągu pół godziny musieli się wynieść do postawionych powozów i zostali skasowani. No dzięki absolutnie tutaj walce wrogów kościoła z tym taki słynny mason Zachariasz Werner, który wszedł do naszego, to był austriacki człowiek z Austro-Węgier wtedy i wszedł do naszego kościoła na Starówce i zauważył, jak redemptoryści pięknie odprawiali nabożeństwo z krzyżem, to było wielkopostne nabożeństwo i pisze do swojego kolegi do Wiednia w ten sposób: wyobraź sobie, że wszedłem do kościoła tych benonitów i widziałem wielki krzyż położony na posadzce. Z chęcią bym rozbił ten krzyż na plecach z któregoś z tych klechów. I proszę wyobrazić, to Zachariasz Werner, znany pisarz, i on, proszę państwa, w Wiedniu spotkał się z wypędzonym świętym Klemensem i na skutek dyskusji, rozmowy zamieszkał w jednym pokoju, został księdzem i wspaniale głosił, bo był człowiekiem wykształconym, wspaniale głosił Słowo Boże właśnie w Wiedniu. Zachariasz Werner, ten ówczesny.
1: Czyli taki powtórzenie manewru świętego najpierw Szawła, a potem świętego Pawła.
0: No dokładnie, dokładnie.
1: Takie historie się zdarzają, na szczęście się zdarzają w historii świata cały czas. Wróćmy znów do Królestwa Neapolu, do XVIII wieku i do samej postaci założyciela. No bo najczęściej wiele o założycielu i o późniejszych losach jego dzieła możemy dowiedzieć się poprzez studiowanie historii jego rodziny, skąd on pochodził, skąd się wziął, gdzie wzrastał, dlaczego się ukształtował taki właśnie człowiek?
0: Bardzo dobre pytanie. Święty Alfons urodził się w 1696 roku w pobliżu Neapolu i był pierworodnym synem wielkiej rodziny neapolitańskiej szlachty. Otrzymał solidne wykształcenie, studiował języki klasyczne, nowożytne, poznał literaturę, zajmował się malarstwem, muzyką. Dość powiedzieć, że mając lat 16 był bardzo zdolnym pierworodnym synem państwa Liguori. Mając lat 16 zdobył doktorat prawa kościelnego, ale również prawa świeckiego. I był bardzo cenionym adwokatem. Gdy zaczynał pracę adwokata, napisał sobie takie 10 punktów, 10 takich jakby kanon, jak będzie pracował, w jaki sposób będzie realizował to swoje powołanie jako adwokat. Między innymi było takie tam zdanie, jeden punkt, że nigdy nie podejmę się sprawy nieuczciwej. I w wieku lat, jeszcze w 23 roku, a więc gdy już był znanym adwokatem, podjął się bardzo złożonego procesu pomiędzy dwoma znakomitymi, znanymi rodami właśnie w Neapolu. Zobaczył, że jest sprawa słuszna i zgodził się, że będzie bronił tej jednej właśnie rodziny. Tymczasem druga strona i sąd na skutek intryg doprowadzili do tego, że Alfons przegrał tę głośną sprawę. Cały Neapol się, tam chodziło o sprawy majątkowe, wielkie połacie ziemi. W każdym razie on przegrał tę sprawę. Był bardzo ambitny, przeżył to i wtedy na sali sądowej tylko powiedział: żegnajcie sądy, już mnie więcej tu nie zobaczycie. I to był moment po gruntownym potem przemyśleniu i pomimo ostrych sprzeciwów ojca postanowił wstąpić do seminarium i przyjął święcenia jako ksiądz diecezjalny w wieku lat 30. 30, czyli już troszkę, no już miał pewne doświadczenie. I zaczął pięknie pracować, bardzo oddanie wśród biedoty neapolitańskiej. I pewnego dnia musiał wyjechać troszkę dalej na południu, tam w stronę Amalfi, na południu jeszcze Neapolu, żeby odpocząć. I tam między

0: górami spotkał pasterzy, biednych pasterzy, którzy to było niedaleko od Neapolu, gdzie tych księży było, tam jeden ksiądz, zdaje się, było na 200 osób, czy nawet mniej. I pyta się tych pasterzy tak, czy wychodzicie do kościoła? A oni mówią, że nie, nie chodzą. Aha, nie chodzicie. W ogóle nie chodzicie do kościoła? No nie, bo tu nie ma kościoła. Aha. A czy wy się umiecie modlić? No nie bardzo. I w końcu zadał im ostatnie pytanie, a czy wy jesteście ochrzczeni? A oni się pytają, a co to jest chrzest?
1: I to, niesamowite, i to, Włochy,
0: i to bardzo mi to wstrząsnęło. Tak, niedaleko Neapolu, gdzie tam ksiądz i tych kaplic, tych różnych kapliczek, zakonów, a tu ludzie są, którzy nie są ochrzczeni. I to tak mi wstrząsnęło, że właśnie to był ten impuls, który prowadził do założenia zgromadzenia Ojców Redemptorystów. I może jeszcze tylko powiem, że naszym głównym celem jest iść za przykładem Jezusa Chrystusa, głosząc Ewangelię ubogim. Ubogim, właśnie akcent na tych, którzy są ubodzy, którzy są i ubodzy materialnie i duchowo.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o zakonie redemptorystów, no i siłą rzeczy do rozmowy o założycielu tegoż zakonu, czyli świętym Alfonsie. Ksiądz przed przerwą mówił tutaj o pewnej jego drodze życiowej, że był w ogóle człowiekiem, no, w jakiś sposób genialnym, bo przed 20 rokiem życia uzyskać już doktorat z prawa nie jest rzeczą taką prostą. Oczywiście. Mówił ksiądz o takim gwałtownym zwrocie w jego życiu, jakim była na pewno porażka osobista, choć niezawiniona, ale porażka boleśnie, którą odczuł czyli przegrany proces w wyniku, on był adwokatem, proces został przez jego stronę przegrany, czyli przez niego przegrany. No i że to był taki wstrząs, który zaowocował pójściem do seminarium.
0: On 3 dni zamknął się, nie wychodził. Nie wychodził w ogóle z mieszkania.
1: Czyli silna depresja zapewne. Chciałbym wrócić trochę jeszcze do jego dzieciństwa, do przeszłości i zapytać o jego drogę duchową. Czy zachowały się jakieś relacje na temat jego drogi duchowej? Bo jak czytamy sobie żywoty różnych świętych, to często jest tak, że takie gwałtowne zwroty w życiu wiążą się również z gwałtownym zwrotem właśnie w kwestiach religijnych. I tutaj święty Ignacy, którego imię już przywoływałem w tej audycji, wiemy, że do pewnego momentu prowadził życie bardzo światowe, no mówmy otwarcie, bardzo grzeszne. Tak. On miał na koncie ileś pojedynków, podobno zresztą świetnie władał rapierem, miał jakieś skandale natury obyczajowej też za sobą. No tak. Potem gwałtowne przeżycie, też kalectwo fizyczne, ileś dni odosobnienia i zmiana życia, ale całkowita. Również ta zmiana życia duchowego, religijnego. Co wiemy o życiu religijnym założyciela redemptorystów przed tym zwrotem gwałtownym w jego życiu cywilnym?
0: Tak. No, dobre pytanie. Tu jest, mamy troszkę inną postawę, inną osobowość niż wspomniany święty Ignacy. Święty Alfons Liguori wzrastał w religijnej neapolitańskiej rodzinie. Zarówno jego ojciec, a szczególnie mama. Mama mu zaszczepiła bardzo taką pogodną, ciepłą duchowość, jeśli można tak powiedzieć. To znaczy ukierunkowaną na Eucharystię, a szczególnie na przeżywanie kultu świętych, w tym kultu i wielkiej atencji do Matki Bożej. Także on miał te fundamenty religijne, to on miał ugruntowane w rodzinie i to na pewno też zaowocowało, że on tą porażkę wielką, to on umiał wykorzystać. On owszem, miał te 3 dni jakby, czy dłużej też, załamania. Ojciec bardzo nalegał, żeby nie rezygnował z tej adwokatury.

miał te 3 dni jakby, czy dłużej też, no, załamania. Ojciec, no, bardzo nalegał, żeby nie rezygnował z tej adwokatury.

0: Przecież mógł zostać dziedzicem majątku.
1: Dziedzicem wielkiego majątku. Ojciec był admirałem całej floty Neapolu. To był bardzo, była to bardzo znana postać i szykował tego pierworodnego syna na, również na jakieś no, poważne stanowisko. I wtedy, gdy Alfons mu, syn ten pierworodny, że mimo tego wykształcenia starannego, tych i środków finansowych i tak dalej, przecież on miał nauczycieli w domu prywatnie, że jednak idzie do seminarium, to ojciec go uderzył w twarz. Był porywczy, to był żołnierz. No mama zaczęła płakać, tam uspokajać ojca, męża swojego i ojciec zresztą wiedział, że Alfons jak sobie coś już postanowi, to już go nie odwróci. No i z czasem tata, no jak człowiek, prawda, jak ojciec, no przyjął tą pewną życiową porażkę, ale sobie tak to wymyślił, że no dobrze, zostanie na pewno biskupem, a może kardynałem.
0: Tak, a może tak. I wyżej.
1: A może i wyżej, bo zdolny, zna języki, religijny człowiek. On nie miał jakiegoś właśnie przeszłości takiej, jakiejś bardzo negatywnej. Dlatego tak sobie wykoncypował ojciec, że a zostanie, ja tam załatwię, biskupem na pewno zostanie. I się uspokoił właśnie, I druga...
0: Czyli znowu myślenie w kategoriach takich światowych. Droga kościoła, ale niech będzie kimś
1: No nie tam zwykłym takim ojczulkiem, jak to mówią, ale na stanowisku. Święty Alfons, właśnie mówimy, że miał te dwa takie wyjścia, exodus, prawda, biblijne wyjście. Miał to wyjście z tego starego życia. To pierwsze wyjście było wtedy, gdy on wyszedł z tej adwokatury, z tych sądów. To było ten exodus jego bardzo też no, zasadniczy, pewnie i bolesny. Tak. To było pierwsze wyjście. Poszedł do kościoła z szpadę, miał taki sztylecik, bo wtedy ta szlachta na polu tak no, się złożył.
0: Czyli pod bronią
1: złożył
0: wszyscy.
1: Na ołtarzu Matce Bożej jako pewny taki symbol, że rezygnuje z życia świeckiego, idzie do seminarium. To było to pierwsze wyjście. No jakoś to ojciec przyjął. Ale proszę jeszcze zauważyć, że czekało go drugie wyjście i drugie bolesne też doświadczenie ojca. Bo gdy on już jako ksiądz i bardzo znany, bo on szybko znowu zdobył sławę jako ksiądz w Neapolu, bo pracował z biednymi, zakładał tak zwane kaplice wieczorne, gdzie gromadził młodzież, gromadził biednych ludzi bezdomnych i tych kaplic już tam było bardzo dużo, no był bardzo znany już. Cenionym był spowiednikiem, rekolekcjonistą, zapraszali go. No i rzeczywiście miał przed sobą karierę. I gdy on się znalazł w tych górach i wrócił z tego odpoczynku i powiedział, że on rezygnuje z życia diecezjalnego, zakłada zakon, to mówimy, że to jest to jego drugie wyjście. To wyjście, można powiedzieć, z Egiptu było i z Babilonii. Tak jak każdy człowiek ma te dwa wyjścia, co najmniej w swoim życiu osobistym. I wtedy ojciec się całkiem już na niego zezłościł i po prostu nie mógł tego zaakceptować. Jak ty będziesz mieszkał ubogo w jakichś prymitywnych domach, mieszkaniach jakichś, to nie. I dopiero gdy przechodząc, tak mówią źródła, koło kościoła wieczorem, ten ojciec i zobaczył tłumy ludzi przed kościołem i ktoś przemawia. I on się tam podszedł i kto to przemawia? I zaczął słuchać, a mówią, że to Alfons Liguori. I on wtedy zaczął płakać i wtedy dopiero podobno zaakceptować już całkowicie
0: ten wybór.
1: Mhm. Także, że no tak tu było te właśnie od strony takiej osobistej. Także, że ten fundament religijny nasz założyciel wyniósł no Bogu dzięki z domów i on się charakteryzował tą ogromną takim ciepłą religijnością. Dlaczego? No dlatego, że proszę Państwa, jeszcze może wspomnijmy krótko, że te czasy właśnie oświecenia w kościele, no, charakteryzowały się między innymi dwoma skrajnościami. To był rygoryzm i laksyzm. Rygoryzm, tam proweniencji jeszcze jansenistów i innych kierunków, no, mocno akcentowano przykazania i wypełnienie prawa. No, z drugiej strony był laksyzm. To znaczy, no, nie przejmujmy się tak zbytnio tym przykazaniami bożymi i tak dalej, no, sumienie rozstrzygało wszystkim i tak dalej. I święty Alfons, jemu udało się iść drogą środkową. To znaczy, że on potrafił pogodzić godność człowieka, wolność człowieka z wymaganiami, które płyną z objawienia. I to konkretnie właśnie zaowocowało przez ponad 10 lat pisał tak zwaną teologię moralną. To są 4 bardzo opasłe tomy i wydał tą teologię moralną, która była przez wiele dziesiątków lat jeszcze wydawana i całe

0: seminaria w Europie uczyły się na teologii moralnej świętego Alfonsa. I chociażby Jan Paweł II napisał z okazji 200-lecia śmierci naszego założyciela, że ta jego teologia moralna, ten złoty środek jest wzniosłym dziełem nie tylko poprzez wysoki poziom doktryny chrześcijańskiej, ewangelicznej, a i przez szczególne wyważenie sądów, ale również przez to takie bardzo duszpasterskie nachylenie, tak, że chociażby to dzieło, teologia moralna, no bardzo znane w Kościele, właśnie nasz założyciel zasłynął właśnie tym złotym środkiem.
1: To jest niesamowite, co ksiądz profesor tutaj opowiada o założeniu.

0: też popada w konflikt z ojcem, który też widzi ukochanego syna jako dziedzica swojego interesu, bo że on miał dobrze prosperujący handel, bławatny i też nie może się pogodzić z czym? Z tym, że jego syn dobrowolnie wybiera skrajne ubóstwo i takie poniżenie wręcz. Także jak widać...
1: Edyta Stein, tak, chociażby też.
0: Rezygnuje z kariery uniwersyteckiej wspaniałej.
1: Na przekór z ogromnemu zdziwieniu całej rodziny wykształconej, ówczesnej. Prawda?
0: Także bycie świętym czasem jest niełatwe. I to nie tylko dlatego, że nam się wydaje, święty to musi być męczennik rzucony lwom na pożarcie albo gotowany w oleju. Nie. Czasem to jest popadnięcie w konflikt z najbliższymi osobami, które nas kochają i my ich kochamy. Ale nie do końca ich wyobrażenia pokrywają się z tą drogą, która dla tego świętego jest najlepszą. I to, ja domyślam się, że w życiu każdego świętego, który takich wyborów dokonywał, które nie spotykały się z akceptacją albo pełną akceptacją najbliższych, to też musiało być bolesne, bo przecież oni widzieli tą czasem płacz, czasem smutek, czasem wściekłość tych swoich najbliższych i po ludzku musieli to odczuwać, a jednak wybierali tą drogę, która w ich przekonaniu była drogą dla nich przez Boga jakoś naznaczoną. No i Kościół to później jednak zatwierdził, wynosząc te osoby na ołtarz. Wspominał ksiądz o tym, że taką osią pracy po tym drugim Exodus świętego założyciela była praca wśród osób ubogich, zarówno materialnie, jak i ubogich, zaniedbanych. W tej chwili jest takie modne słowo, zwłaszcza w kręgach lewicowych, wykluczonych. Ono chyba pasowałoby jak najbardziej do tych osób.
1: Wykluczeni, tak.
0: Osoby wykluczone. Był dobrym kaznodzieją?
1: Świetnym kaznodzieją. No, na pewno, jeżeli my jako redemptoryści, jeżeli tak możemy powiedzieć trochę nieskromnie, jesteśmy znani w Kościele polskim i w ogóle w Kościele powszechnym, to z racji tego, że my prowadzimy misje ludowe po parafiach i rekolekcje. I to jest nasz charyzmat. I no, trzeba powiedzieć, że jakoś nam to wychodzi. Dlaczego? Dlatego, że no, to jest nasz charyzmat. My jesteśmy w seminarium też tak wychowywani, kształceni, bo nasz założyciel był świetnym kaznodzieją. Proszę Państwa, naprawdę tu wielu było świetnych kaznodziejów w innych zakonach, ale czym się charakteryzowało jego przepowiadanie? Po pierwsze, umiał pogodzić głębie treści, to nie były to jakieś popularne, religijne, że tak powiem, slogany, bo widzimy, ileż on miał przykładów ze świętych, z pism. Ja nie wiem, jak on to w ogóle spamiętał.
0: Przecież no właśnie, czy zachowały się jakieś spisane kazania?
1: Oczywiście, mamy dokumentację, to kilkadziesiąt tomów jego, no, samych tych książek, 111 poważnych książek, niektóre mniejsze, niektóre większe, ale to jest 111 dzieł, proszę Państwa, on w wydaniu przebił Szekspira, w wydaniu swoich dzieł. Był tak znany, że w Europie były dwie oficyny wydawnicze. Jedna była w północnych Włoszech, to dyrektor tej oficyny napisał, że co ojciec przyśle, natychmiast wydrukujemy, nawet gdy będzie to jedna strona. On był bardzo znany. Ale wróćmy, proszę Państwa, do kaznodziejstwa. A więc głębia z prostotą. On bardzo kładł nacisk na bezpośrednie przepowiadanie proste i pisał nam, jako synom duchowym, że masz mówić tak kazanie, że gdy w trakcie kazania wejdzie contadina, czyli chłopka, do kościoła, czyli osoba niewykształcona, ona ma od razu zrozumieć, o czym ty mówisz. I nawet był u nas taki zwyczaj, że jeżeli kaznodzieja, nasz współbrat, wychodził i mówił kazanie i zaczął coś albo zbyt górnolotnie, albo niezrozumiale, to przełożony miał prawo zadzwonić delikatnie w kościele dzwonkiem i on musiał przerwać kazanie. To było upokorzenie. Teraz już tego nie ma. Może by się
0: przydało. Może by się czasem przydało i to nie tylko u redemptorystów. Jak się czasem słucha niektórych kazań.
1: Powiedz amen, idzie to dobrze, trzeba to przemodlić i przemyśleć. Co ty chcesz powiedzieć? Jaką ty chcesz puentę dać? Czy to tak mówisz? No daj, jeszcze 15 minut by mówił, jeszcze 20 by mówił w zasadzie. I to w zasadzie nic to nie dodaje. Dlatego nasz założyciel

0: mocno kładna na przygotowanie, na przemodlenie i na prostotę i na przykłady. I jeszcze może, proszę Państwa, zwróćmy uwagę, co charakteryzowało przepowiadanie i w czym jest nowość. Otóż do czasów Alfonsa misje, które prowadzono w parafiach, kładły akcent na znaczenie, na straszliwość grzechu i na nawrócenie. I ewentualnie straszono konsekwencjami, czyli potępieniem. I rzeczywiście ten element strachu w kaznodziejstwie XVIII-wiecznym, on był bardzo obecny i też przynosił owoce, ale założyciel nas zrozumiał, że te owoce są krótkotrwałe. Człowiek na skutek strachu, on się nawróci, ale nie jest to nawrócenie trwałe, bo za tydzień, dwa jemu to przejdzie i wróci do grzechu. Dlatego nasz Alfons położył, nasz założyciel, święty Alfons Liguori, położył, proszę Państwa, uwagę przede wszystkim na miłość do Boga. To miłość ma prowadzić do nawrócenia, a ta miłość, ona się jakby rozpala na bazie trzech tajemnic. I on akcentował narodzenie, czyli żłóbek, mękę Chrystusa, Kalwarię, krzyż i zmartwychwstanie i trzecia sprawa, Jezus obecny w Eucharystii. Te trzy rzeczy, to były jakby trzy centra wokół, oczywiście Matka Boża też, kult do Maryi, ale te trzy centra, żłóbek, ta miłość Jezusa, który narodził się jako to bezbronne dziecię w Betlejem, następnie jego męka, jego straszliwa śmierć i Jezus obecny w Eucharystii. I wokół tego budował, żeby porwać ludzi, ale nie poprzez strach, tylko przez Bóg nas tak cię kocha. I wprowadził te tygodniowe, czasami dwa tygodnie misji po parafiach i wprowadził nowość, że za pół roku ci sami misjonarze mieli przyjechać i przyjeżdżali do parafii i odprawiali tak zwane renowacje, czyli jeszcze raz misji, żeby odnowić i umocnić te owoce tej misji. I każdy z uczestników mógł nabyć tam za grosze bardzo dobry podręcznik misyjny. Tam to był modlitewnik, ale świetnie zrobiony. Szkoda, że teraz tego nie ma. Jest tych modlitewników dużo, różnej jakości, ale redemptoryści mieli swoje modlitewniki i dawali ludziom. I wieczorami były szkoły modlitwy. Nie tylko seria kazań, msza święta i idźcie, ofiara spełniona. Nie. Wieczorem uczył ludzi modlić się. Zostawał po mszy świętej, wieczorem uczył się ludzi modlić. Różaniec, ale przede wszystkim rozmyślanie. O medytacji, to nie wiem, czy mamy czas, ale to on wprowadził kapitalną metodę medytacji, bardzo prostą. Właśnie, że bez modlitwy, bez słuchania Boga, księża przyjadą, powiedzą swoje i jadą, a życie sicut erat in principio. Jak na początku, tak i zawsze. Dlatego on tutaj próbował coś zrobić i trzeba powiedzieć, że jemu się to udawało. Dlatego konkludując ten wątek, redemptoryści, proszę Państwa, w Polsce znani są przede wszystkim z misji rekolekcji. My mamy zaproszenia czasami na dwa lata do przodu po naszych klasztorach, bo nas w Polsce redemptorystów jest, mamy 20, wszystkich 24 klasztory w Polsce, nas jest 383 polskich redemptorystów, którzy należą do prowincji naszej polskiej, czyli warszawskiej, ale mamy jeszcze 67 współbraci, którzy pracują w innych jednostkach, w Niemczech, w Ameryce, w innych, także wszystkich polskich redemptorystów jest obecnie 450.
1: Jeszcze bym do tych kwestii związanych z wygłaszaniem kazań na chwilę wrócił. Ksiądz powiedział, że to jest szczególna cecha, szczególny charyzmat po tym się rozpoznaje też redemptorystów, że dobrze kazania głoszą, ale tak, charyzmat.
0: Może powiem skromniej, powinni głosić,
1: tak, że możemy oczekiwać od redemptorysty, że kazanie...
0: Proszę Państwa, ja mieszkam na Karolkowej w Warszawie i kiedyś 6 września mieliśmy uroczystości związane z rocznicą rozszczelania naszych współbraci w czasie powstania, bo to jest jedyny
1: na Woli, w czasie tego, tych wielkich rzeźni.
0: Wszyscy zginęli, redemptoryści, jezuici zginęli, inni zginęli, owszem, ale 30, cały nasz klasztor redemptorystów na Karolkowej rozszczelali i spalili grupa Dirlewangera 6
1: w czasie
0: sierpnia.
1: Tych strasznych dni rzezi Woli.
0: Czy nawet 6 dni, bo już potem, i kiedy były te uroczystości, tam jeden z naszych mówił kazanie i tak

0: A pani szlachetna podeszła, mówi, proszę księdza, proszę ojca, do redemptorystów przychodzi się posłuchać kazania. No tak mi powiedziała, przychodziło się. No i dobrze, że trzymacie ten poziom. No daj Boże, no ale to różnie to bywa.
1: No tak, ale mówisz, że no właśnie, dość chwalenia, przejdźmy do konkretów, bo charyzmat jest darem. Tak, to jest dar. Tak. Ale no, o dar można się modlić, on zostanie bądź nie udzielony. No tutaj można ufać, że wstawia się też założyciel.
0: Tak, że to nie jest zasługa
1: ale
0: nasza.
1: Ale z drugiej strony też i jakaś własna praca musi być. Ta. Wiemy o tym, że istnieje wręcz taki przedmiot jak homiletyka. Czy homiletyka w zakonie redemptorystów jest jakoś oddzielnie wykładana? Czy macie inny, nie wiem, inną metodologię nauczania tego, jakieś swoje własne triki. Używam tutaj takiego już slangowego określenia, ale chodzi o to, czy macie swoje metody, którymi że jesteście pewni, że swoich braci nauczycie dobrze te kazania głosić.
0: Tak, proszę państwa, tak jak każdy zakon ma swój charyzmat,

0: Dlatego w seminarium mamy więcej homiletyki i bardziej praktycznie ona jest postawiona. Na przykład na trzecim roku każdy kleryk musi w kościele wyjść na ambonę i jeszcze przy drzwiach zamkniętych, że seminarium tylko siedzi klerycy i profesor. Ale wychodzimy na ambonę, musimy powiedzieć po trzecim roku kazanie, które potem idziemy do sali i jest po prostu omawiane przez kleryków i przez profesora. Bardzo to kosztuje. To naprawdę, ja pamiętam to pierwsze kazanie, to człowiek już 2 dni przeżywał i oczywiście wcześniej w mniejszych tak zwanych kołach musieliśmy to kazanie przeczytać, przygotować, nie? Także tam sobie samą tego. I potem ono jest, że tak powiem, recenzowane. I tak to wygląda, że co roku publicznie musimy te kazania wygłaszać. Następnie, no w czasie seminarium już też klerycy jeżdżą z ojcami, misjonarzami. Na przykład teraz mamy Wielki Post, no to jeżdżą na jeden raz przynajmniej na jakieś misje czy rekolekcje po parafiach różnych od Gdańska po Śląsk i tak dalej, żeby zobaczyć też w praktyce, no i też już podpatrywać
1: czyli
0: tych starych misjonarzy.
1: Mistrza, taki uczeń się uczy, najpierw obserwując
0: dokładnie.
1: Go.
0: Dokładnie. I następnie poświęcenia, gdy już jesteśmy wyświęceni na kapłanów, część z nas idzie do tak zwanego tirocinium, czyli to jest roczne przygotowanie, ale tylko kaznodziejskie. I tam jest mistrz, ojciec, który jest doświadczonym kaznodzieją, który ma za sobą wiele misji, rekolekcji, jeździł po Polsce, ma różne głębokie doświadczenia, bogate. I on przez rok przygotowuje tych młodych księży już i oni tam tylko piszą tak zwane kazania misyjne. Nic w zasadzie przez rok, oczywiście już wyjeżdżają na pracę, już coś tam, ale są wyłączeni z takiej pracy duszpasterskiej, tylko mają ten rok taki błogosławiony na jeszcze pogłębienie, na właśnie odbycie tego tirocinium i na końcu otrzymują tak zwane krzyże misyjne, to są takie czarne, duże krzyże, no i jadą już w Polskę i głoszą misję, rekolekcję. Zwykle po dwóch jeździmy, jak to są misje tygodniowe, ze starszym kapłanem. No i ten starszy wprowadza tego młodszego. Także, że ten akcent kaznodziejski jest u nas dosyć poważnie traktowany i postawiony znacznie, bo chyba bardziej obficie niż to w innych seminariach.
1: Przypomina mi to, co ksiądz profesor mówi, tak naprawdę dawny system średniowieczny jeszcze wykształcenia na uniwersytetach, gdzie bardzo mocno kładziono nacisk na taki schemat i on chyba dawał dobre owoce. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie w ostatniej już części naszej rozmowy o zakonie redemptorystów. Przed przerwą mówiliśmy o tym, że taką cechą wyróżniającą spośród innych współczesnych zakonów jest to głoszenie kazań. Wróćmy znów do wieku XVIII i powiedzmy trochę o historii rozwoju zakonu. Wiemy, że założyciel zmarł jeszcze przed końcem wieku XVIII, tak, ale za jego życia już zakon zaczął się rozwijać i także rozszerzać swoją działalność.
0: Tak. Pierwszy redemptorysta, który przeszedł Alpy i zaczął zakładać wspólnoty tak zwane zaalpejskie, czyli w Europie Północnej, to był właśnie święty Klemens i jego towarzysz ojciec Hybl. To było dwóch redemptorystów, którzy przeszli właśnie z północnych Włoch, z Włoch przeszli do Europy. I tu w Polsce oni byli jako to pierwsi redemptoryści. Oni zostali potem redemptoryści. Tu ta misja redemptorystów w Warszawie, ona odbywała się na Starym Mieście, mieszkali w kościele świętego Benona, pięknie się rozwijała, była tak zwana nieustanna misja. I ta misja, jak wspomnieliśmy, została zahamowana w roku 1808 i redemptoryści zostali wypędzeni z Polski. Święty Klemens osiedlił się ostatecznie w Austrii i tam zmarł w 1820 roku. I redemptoryści z czasem zaczęli zakładać nowe placówki, w tym w Ameryce Północnej. Tam święty ojciec Jan Neumann bardzo pięknie działał i na różnych kontynentach. Dość powiedzieć, że obecnie jesteśmy w 82 krajach, czyli w większych krajach w zasadzie są obecni redemptoryści i wszystkich współbraci jest około 5 tysięcy. Także no, jesteśmy do

0: Dosyć jeszcze znanym w świecie i dosyć prężnym zgromadzeniem, jakkolwiek no, pewne symptomy braku powołań daje się zauważyć. No,
1: ale to w ogóle jest problem całego Kościoła chyba w tej chwili.
0: Kościoła.
1: Także... Wspominał ksiądz o misjach, kilkakrotnie padało słowo misje, ale do tej pory w naszej rozmowie mówiliśmy o misjach w rozumieniu tak naprawdę... rekolekcji, takiej
0: nieustannej
1: ewangelizacji obszaru, nazwijmy, chrześcijańskiego. Chociaż przykład z pasterzami z założyciela świętego Alfonsa świadczy o tym, że i w tamtych czasach w krajach, zdawać by się mogło, od wieków chrześcijańskich można było na niezewangelizowane, nieochrzczone osoby natrafić. Ale czy redemptoryści prowadzą też misję w tym rozumieniu ścisłym, czyli wśród absolutnie niechrześcijańskich ludów, plemion, nie znających w ogóle Chrystusa?
0: No oczywiście, no bo jesteśmy w takich krajach jak na przykład w Japonii, jesteśmy w Korei Południowej, no jesteśmy oczywiście też w ogromnym kraju, jakim są Indie i tam na przykład w Indiach, w Wietnamie bardzo dużo jest powołań. Właśnie w tych krajach Azji Dalekiej, no tam są trudne warunki, ale redemptoryści funkcjonują i nawet się rozwijają, szczególnie w Wietnamie. To mamy bardzo dużo powołań w tamtych rejonach. Jeśli chodzi o polskich redemptorystów, to my prowadzimy też przede wszystkim w Ameryce Południowej, w Boliwii, w Amazonii, w Brazylii. Bardzo biedne obszary. To ja nie spodziewałem się, jak tak współbracie opowiadają, że Brazylia ma takie ogromne kontrasty, taka wielka bieda. Podobnie w Argentynie też pracujemy. W Ameryce też północnej i w niektórych krajach zachodnich. Także no, rzeczywiście no dzisiaj no trudno już chyba takie tereny znaleźć, gdzie o Chrystusie zupełnie ludzie nie słyszeli, no z racji mass mediów, ale oczywiście no są bardziej te pogańskie kraje, czy jakoś negatywnie nastawione, czy pod wpływem innych religii, ale również i w Europie Zachodniej, no i czy nawet w Polsce spotykamy takie sytuacje, że ludzie naprawdę wydawać by się mogło, że żyją w tej kulturze chrześcijańskiej, ale nawet są nieochrzczeni też i u nas, w naszym kraju, to jest oczywiste, także że tej pracy nam, pracy nie brakuje. Jest
1: bardzo... No mówi się wręcz o tym, że Europa się zdechrystianizowała i to błyskawicznie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Pytanie, czy się ponownie udają zewangelizować, czy miejsce krzyża zajmie półksiężyc. Wydarzenia ostatnich lat, a nawet miesięcy, każą się głęboko nad tym zastanowić, czy redemptoryści mają jakieś doświadczenia z islamem, jakiejkolwiek pracy, czy choćby właśnie w krajach zachodnich, bo to staje się coraz bardziej napięty problem.
0: No, jako polscy redemptoryści, my chyba tak z tego, co wiem, bezpośrednio tych tematów nie jakoś, na szczęście można powiedzieć, nie doświadczamy tych problemów. Jakkolwiek niedawno otworzyliśmy bardzo trudną placówkę w Albanii i tam stosunkowo duży procent jest muzułmanów, ale z tego, co mówią tam współbracia, no relacje są bardzo dobre. To jest, no mamy też w Iraku też placówki i w innych tych stronach, ale no nie było takiego przypadku na szczęście, jak do tej pory, żeby było do jakiejś dramatycznej sytuacji dochodziło to.
1: Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś więcej, zarówno o założycielu, o świętym Alfonsie, jak i o działalności, historii, ale także działalności dzisiejszej redemptorystów, co by ksiądz naszym słuchaczom zaproponował? Jakie książki, jakie strony internetowe?
0: Tak, no, bardzo zachęcam drogi słuchaczy do strony internetowej, po prostu redemptoryści.pl, i mamy tam nową stronę, bardzo myślę atrakcyjną, różne zakładki są i tam historia jest i również możliwość kontaktu. Jak najbardziej jesteśmy na to otwarci, są wręcz, jest kilku ojców, którzy tylko zajmują się sprawą właśnie kontaktu, szczególnie z młodymi. Tak, no i jeszcze bym tu wspomniał może na zakończenie, że istnieją też siostry redemptorystyczne w Bielsku Białej, które też wywodzą się właśnie z tego czasu i założyła ich sługa Boża, siostra Celeste Krostar.

0: Roza, która będzie błogosławiona już za kilka tygodni w Rzymie. Także też możecie Państwo, drodzy słuchacze, wejść na stronę sióstr redemptorystek i zobaczyć, jest to przeciwny zakon, bo jest to zakon kontemplacyjny, tak jak karmelitanki, ale z akcentem otwarcia się na zewnątrz, to znaczy no, przyjmowanie ludzi świeckich i udzielanie porad, modlitwy i tak dalej. Także to bardzo ciekawe zgromadzenie, które rozwija się w Polsce i modli się również, modlą się siostry za nas, wspierają nas naszą działalnością już tą bezpośrednio duszpasterską. Także, że tu bym najkrócej, no dzisiaj internet jest tym medium bardzo znanym, a z książek właśnie, no to właśnie to umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Świetna rzecz. Druga pozycja, modlitwa, środek zbawienia. To ta książka miała też no, niesamowite ilość wznowień. Następnie, proszę Państwa, chyba tylko taka głośna książka to przez naszego założyciela Przygotowanie na śmierć.
1: No brzmi to groźnie.
0: Ale jakże to potrzebne. Ja 2 lata pracowałem jako kapelan w Gliwicach. Widzę, jak ludzie są, no, my jesteśmy po prostu bezradni, gdy staniemy w obliczu umierającego kogoś z rodziny, czy sami odchodzimy, no to czasami nie wiemy, co powiedzieć. Dlatego polecam tę książkę.
1: A to jest jedyna pewna rzecz w naszym życiu. Wszystkie inne są tylko prawdopodobne.
0: Jedyna, jak już Seneca powiedział, sprawiedliwość, że proch zrówna wszystko. I bogatych, i biednych. I...
1: Moim i Państwa gościem był przedstawiciel zakonu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, a tak naprawdę kongregacji redemptorystów, ksiądz profesor Paweł Mazanka, któremu bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do obrazu z historii Kościoła. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękuję.
2: Historia Kościoła.

opony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości.

0: naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: SK Rock Warszawa.

0: Polska Rock Warszawa.
1: Synu, mam z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja.

swoją wartość w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Kolejne spotkanie na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i oczywiście niezmiennie bardzo się cieszę, że kolejna, jak mam nadzieję, wspólna godzina

0: jest przed nami. Ja zacznę od pytania, które wydaje mi się, że codziennie pada z naszych ust kilka, a może nawet kilkanaście razy. Jest dosyć naturalnym wstępem do rozmowy i zagajeniem. Pytanie pewnie brzmi, jak często zależy nam na prawdziwej odpowiedzi. To jest pytanie, jak się czujesz? Chyba warto, żebyśmy byli czujni na to, że często słyszymy, dobrze, wszystko w porządku, jest okej. Ale co za tym stoi? Czy to okej pokrywa się z rzeczywistością? Czy mówiąc, czuję się okej, naprawdę mam to na myśli? Przecież nie zawsze jest tak, że to samopoczucie fizyczne idzie w parze z naszą kondycją psychiczną. O tym często rozmawiamy w drogowskazach i to jest pytanie, które często się pojawia. Do tej pory nie udało się na nie znaleźć odpowiedzi. Dlaczego w przypadku różnych schorzeń natury fizycznej łatwiej jest nam pójść do specjalisty? Mam problem z oczami, do okulisty. Coś tam mnie kłuje w klatce piersiowej, to zastanowię się nad kardiologiem. Natomiast jeżeli coś mnie uwiera w środku, tak trochę bardziej wewnętrznie, to ten psycholog chyba nie zawsze jest oczywistym wyborem, a szkoda, bo chyba wielu z nas w życiu w tych zabieganych czasach potrzebuje spokoju i jak przekonuje kampania społeczna, daj sobie spokój, czeka u psychologa. Bardzo mi się ta gra słów podoba. Kampania społeczna będzie jednym z elementów naszej rozmowy, ale elementem dlatego, że będziemy rozmawiały o większej całości, czyli o projekcie badawczo-interwencyjnym Psychologia dla społeczeństwa. A ta rozmowa będzie możliwa dlatego, że zaproszenie przyjęły autorki, koordynatorki, osoby związane z tym projektem, czyli profesor Marta Marchlewska z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz dr Zuzanna Molenda, również z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Witam w drogowskazach.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pierwsze pytanie, mam nadzieję, że trochę utoruje nam drogę do dalszej rozmowy, żebyśmy mieli wszyscy taką wspólną płaszczyznę rozumienia. Co to jest dobrostan psychiczny?
1: Dobrostanem psychicznym możemy określić ogólne samopoczucie, ale tak naprawdę na kilku różnych obszarach, to w zależności od teorii możemy rozróżniać dobrostan taki wewnętrzny, psychiczny, rozumiany nie tylko jako brak objawów, ale też jako coś bardziej pozytywnego, czyli rzeczywiście, że czuję się dobrze. Ale też możemy rozróżnić na dobrostan związany z relacjami interpersonalnymi, czyli na ile mamy wartościowe relacje, jaka jest jakość tych relacji, więc to bardziej mówimy tutaj o takim ogólnym poczuciu, który jest takim jednym ze wskaźników zdrowia.
0: Jak ma się dobrostan psychiczny do jakiegoś takiego szerokiego pojęcia, jakim jest jakość życia? Innymi słowy, czy możemy mówić o dobrej, wysokiej jakości życia, kiedy ten dobrostan psychiczny, no, nie do końca nas satysfakcjonuje?
1: Myślę, że nie. I to wydaje mi się, że działa w dwie strony. To znaczy, zarówno jeżeli nasz dobrostan psychiczny, ten ogólny, czy też te poszczególne jego aspekty są obniżone, to też raczej nie będziemy mówić o wysokiej, pełnej jakości życia, ale też jeżeli inne wskaźniki jakości życia będą trochę pogorszone, to prawdopodobnie będzie to też źle wpływać na nasz dobrostan psychiczny.
0: I przejdę tutaj do badań. One są dostępne na stronie internetowej Psychologia dla Społeczeństwa. Tych badań jest całkiem sporo, badań, raportów, opracowań. Jest też taki jeden podsumowujący całą pracę badawczą, która została wykonana. Tam wyczytałam, że 64% badanych osób, które panie przebadały, deklaruje dobrą lub bardzo dobrą kondycję psychiczną. I zastanawiam się, czy to znaczy, że możemy powiedzieć, że jesteśmy zdrowym, szczęśliwym społeczeństwem. Już widzę uśmiechy i oczywiście domyślam się, że to by było za proste, ale ta podchwytliwość związana z przeważającą odpowiedzią pozytywną może zastanawiać.
2: Rzeczywiście tak jest, że my rzadko przyznajemy się do tego, że nie czujemy się dobrze psychicznie, tak, że coś złego dzieje się z nami. Dużo łatwiej jest nam mówić, że mamy jakieś problemy dotyczące naszego zdrowia fizycznego. Można by powiedzieć nawet, że jest to czasami taki fragment small talku, tak, kiedy spotykamy sąsiadów, kiedy rozmawiamy ze znajomymi, no to opowiadamy o tym, co nam się wydarzyło z naszym zdrowiem fizycznym, natomiast rzadziej narzekamy na nasze zdrowie psychiczne. No i rzeczywiście wyniki tych badań, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, pokazują, że no choćby tak fasadowo często powiemy, że czujemy się świetnie, że wszystko z nami jest w porządku od takiej strony psychicznej, no to okazuje się, że wtedy, kiedy zaczynamy pytać o przewlekłe poczucie zmęczenia, o samotność, o obniżony nastrój, po prostu o takie konkretne kwestie dotyczące zdrowia psychicznego, no to nagle się okazuje, że jednak nie jest z nami już tak dobrze.
0: Pani powiedziała już o tym przed kilkoma minutami, o tym, co składa się na to poczucie dobrostanu psychicznego. W tym podsumowaniu, o którym wspominałam, jest to też dosyć szczegółowo rozpisane. To, co mnie zaskoczyło, właściwie nie wiem, czy zaskoczyło, czy zasmuciło, czy jakoś tak poruszyło, to to, że taki obszar, w którym nie czujemy się pewni,

0: faktycznie i czujemy, że coś jest zdecydowanie do poprawy, to są relacje.
1: To się zgadza, rzeczywiście te relacje społeczne okazały się takim najsłabszym elementem, tak, jeżeli chodzi właśnie o poczucie dobrostanu, czy właśnie naszą kondycję psychiczną. No może to wynikać z wielu różnych rzeczy, pewnie też z tego tempa, w jakim w tej chwili funkcjonujemy jako społeczeństwo, z różnych zagrożeń też, z którymi musimy na co dzień obcować. No mówi się tak, że to jest też troszeczkę pokłosie pandemii COVID, że my jeszcze nie wróciliśmy tak naprawdę, nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek wrócimy do tego stanu sprzed pandemii, jeżeli chodzi o nasze relacje społeczne, o sposób, w jaki je nawiązujemy, w jaki je podtrzymujemy i tak naprawdę też w jaki je w ogóle doceniamy. Te relacje społeczne też się zmieniają. W czasie COVID-u przeszły jeszcze silniej tę sferę internetu. Taka nasza codzienność związana z pracą zawodową też przeniosła się do sieci bardzo często. No i siłą rzeczy niestety teraz skutki możemy zaobserwować po prostu.
0: Znów odwołam się do badań. 64% osób, z którymi panie rozmawiały, które wypełniały testy, deklarowały, że jest w nich nie tylko samotność, ale też tęsknota za bliskością. Rozumiem, że chodzi o ogół relacji, zarówno o na przykład przynależność do grupy, o to, żeby być wśród osób, ale też chodzi o taką relację głęboką, bliską, partnerską na przykład, albo też rodzinną.
2: Zarówno dobrostan interpersonalny, jak i sama samotność to nie jest kwestia tylko ilości relacji, tylko też ich głębokości, na ile te relacje są bliskie, na ile tym osobom ufamy, możemy uzyskać od nich jakieś wsparcie albo w to wsparcie dawać, więc to zdecydowanie jest też kwestia tych bliskich, głębszych relacji, w których czujemy się bezpiecznie.
1: Tak, ja myślę, że tutaj warto dodać, że my chyba przesuwamy się gdzieś w tym kierunku od jakiegoś czasu, właśnie od czasu rozwoju mediów społecznościowych, że ta ilość czasami wydaje nam się ważniejsza niż jakość tych relacji i wydaje się, że to zaczyna być coraz bardziej widoczne wtedy, kiedy zaczynamy mierzyć dobrostan psychologiczny, że niestety no, ta ilość jednak nie jest tak ważna jak jakość.
0: To jest wspomnienie sprzed dobrych kilkunastu lat, kiedy media społecznościowe dopiero zyskiwały popularność. To był właśnie ten moment, kiedy my wszyscy, myślę o sobie, swoich rówieśnikach, osobach z klasy, bo to był wiek szkolny, porównywaliśmy ile kto ma znajomych na różnych portalach. I wtedy było dużo, dużo mniej, miałam mniej funkcjonalności. Miałam wrażenie, że to trochę minęło, ale może to jest też kwestia wieku. Nie wiem, jak to wygląda chociażby u przedstawicieli tego sławetnego pokolenia Z. To jest pytanie trochę poza konkursem. Nie planowałam go zadawać, ale w reakcji na to, co panie mówią, to się po prostu ciśnie na usta. To znaczy, czy na problem tej, powiedziałabym, globalnej samotności, czy samotności, która nas społecznie dotyka, istnieje jakieś remedium, bo tak jak później będziemy mówiły, są różne problemy, które nas dotykają, gdzie możemy szukać pomocy u specjalistów. Są różne sposoby, żeby pomóc sobie, te problemy są nazwane, sklasyfikowane, no ale jaki jest lek, jaki jest sposób na samotność?
1: Ja myślę, że tutaj czasami można usłyszeć o różnych takich ruchach, które mają na celu zatrzymać ten mechanizm. W tej chwili osoby z młodszych pokoleń bardzo często rezygnują z posiadania właśnie mediów społecznościowych, czy robią sobie tak zwany detoks od social media. To jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie osiągnąć taki poziom, już bym powiedziała, takich nieadaptacyjnych zachowań w tym obszarze. Czy kolejnym poziomem jest przejście z relacji z mediów społecznościowych na relacje z chatbotami AI na przykład, czy musimy dojść do tego momentu, żeby rzeczywiście zdać sobie sprawę z tego, że człowiek jest jednak istotą społeczną i potrzebuje tych ludzi, potrzebuje tych głębokich relacji, żeby po prostu dobrze funkcjonować.
0: Tak, sztuczna inteligencja AI to jest temat, który oczywiście w naszej rozmowie się jeszcze dzisiaj pojawi, natomiast nie ukrywam, nie spodziewałam się, że tak szybko się to wydarzy. Myślę, że to jest taka moja jakaś ogólna obserwacja dotycząca świata, w jak wielu momentach również niespodziewanych temat sztucznej inteligencji już funkcjonuje. Odchodząc na moment od relacji, co to jest astenia?
1: Astenia jest przewlekłym zmęczeniem. Jest takim stanem, w którym odczuwamy ogromne problemy dotyczące na przykład snu, koncentracji. Przede wszystkim to polega też na tym, że różne takie działania dotyczące odpoczynku, czy próby związane właśnie z odzyskaniem energii, powiedzmy dojściem do takiej normy w naszej w tym zakresie, nic nie dają. Czyli my rzeczywiście pomimo tego, że na przykład idziemy na urlop, staramy się odpocząć, czy śpimy dłużej, budzimy się i znów czujemy się bardzo zmęczone, bardzo zmęczeni. Więc jakby to jest taki stan przewlekłego zmęczenia, który, no tak jak mówię, pomimo odpoczynku nie chce minąć.
0: Przepraszam, że to powiem, ale wydaje mi się, że opisała pani stan, który dla wielu z nas jest czymś normalnym. Robię trochę cudzysłów mówiąc normalne, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że można mieć dziecko, które ząbkuje, można mieć bardzo wymagający moment w pracy, który wymaga od nas, a

0: akurat teraz bardzo dużego zaangażowania. Można się bardzo pokłócić z partnerem albo partnerką, można stać w ogromnym korku, w dodatku mieć pustą lodówkę, bo przez ten korek nie zdążyło się do sklepu. Wypisz, wymaluj.
1: Aha, tak, na pewno jest tak, że są takie momenty, kiedy nam stan zmęczenia towarzyszy i jest to uzasadnione, to znaczy właśnie na przykład mamy bardzo dużo problematycznych sytuacji w pracy i dochodzimy do takiego momentu, że rzeczywiście pomimo tego, że staramy się odpocząć, staramy się odciąć, staramy się złapać ten oddech, to nam się nie udaje i nie czujemy się dobrze wtedy nadal. Natomiast no powiedzmy jest to sytuacja, która powinna jednak jakoś minąć. No i jeżeli my już nie mamy jakby tych bodźców, które rzeczywiście mogą nas wpędzać w te problemy, na przykład związane ze czy właśnie z taką niemożnością odpoczynku de facto, one mijają, a my nadal czujemy ten problem, on nadal jest dla nas relewantny, no to już oznacza, że powinniśmy jednak coś z tym zrobić.
0: Wydaje mi się, że to pytanie i ten wątek może być dobrym wstępem do drugiej części naszej rozmowy, w której, jak mam nadzieję, zajmiemy się rozważaniem na temat tego, jak chętnie i czy w ogóle sięgamy po pomoc w obszarze dobrostanu psychologicznego. Kiedy mówimy o astenii, to pierwszym krokiem do tego, żeby sobie pomóc, jest zidentyfikowanie problemu, zauważenie, że coś jest nie tak. Natomiast mam takie wrażenie, kiedy pani słuchałam, że te wszystkie objawy nie są do końca specyficzne, łatwo jest czymś pomylić, w dodatku łatwo je uznać za normalną konsekwencję trybu życia, jaki się prowadzi.
2: Jest to trudność, żeby rozpoznać objawy, które nam towarzyszą jako problematyczne i wymagające jakiejś interwencji, szczególnie, że najczęściej to nie pojawia się od tak, tylko powoli wkrada się do naszego życia. I powoli narasta do momentu, kiedy uznajemy, że no, czułam się tak od zawsze, więc to jest moja norma, a potem okazuje się, że jednak wcale nie musi tak być. Często też dlatego pacjenci czekają do naprawdę bardziej widocznych objawów i bardziej utrudniających codzienne funkcjonowanie, bo te objawy wcześniejsze, które rzeczywiście utrudniają życie, są trochę bagatelizowane i uznawane jako część normalności.
0: Myślę, że to jest bolączka specjalistów z różnych dziedzin. To, że pacjenci, klienci czekają, aż coś się stanie, aż organizm da już jednoznaczny sygnał, że problem jest poważny. No, niestety są takie części naszego ciała, w przypadku których oznacza to, że po prostu jest już trochę za późno. Tak się mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć, a może warto dodać, że warto zacząć leczyć na wczesnym etapie. Zrobiło się poważnie, ale też wydaje mi się, że wątki, które poruszamy, są bardzo istotne i jak mam nadzieję, rozmowa o nich może trochę pomóc nam zmienić optykę i postrzeganie. A ta rozmowa jest możliwa, dlatego że zaproszenie przyjęły ekspertki z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, czyli profesor Marta Marchlewska i doktor Zuzanna Molenda. Będziemy rozmawiać i w drugiej, i w trzeciej części naszej rozmowy, zatem zachęcam Was do tego, żeby zostać z nami i zostać z drogowskazami. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. Witam się z Wami już po raz drugi. Właściwie to mam taką przyjemność. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a w naszym radiowym studiu siedzą ekspertki z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, profesor Marta Marchlewska oraz dr Zuzanna Molenda, które opowiadają o projekcie badawczo-interwencyjnym Psychologia dla Społeczeństwa, którego elementem jest kampania społeczna Daj sobie spokój. Czeka u psychologa. Oczywiście badania są pewnym fundamentem do tego, żeby wyciągnąć z niego wnioski. I o tym dzisiaj rozmawiamy. Przed momentem koncentrowałyśmy się na tym, jak wygląda, jak kształtuje się ten nasz dobrostan psychologiczny, mówię nas jako społeczeństwie. Ale czasami przychodzi moment, kiedy warto sięgnąć po pomoc, jak w przypadku wielu innych schorzeń, problemów, trudności. Mówiłam o tym na początku spotkania. Tymczasem z badań wynika, że 84% Polek i Polaków nawet nie brało uwagę skonsultowania się z psychologiem. Mówię psycholog, mając też na myśli terapeutę, psychoterapeutę. Sądzę, że dla wielu osób są to dosyć wymienne specjalności. Nie zawsze jest to uzasadnione, jednak myślimy o osobie, która może nam udzielić wsparcia, pomocy w zakresie naszego stanu psychologicznego. Tak mi się wydaje, że to jest warunek brzegowy. To znaczy, jeżeli my nie bierzemy pod uwagę możliwości skorzystania z jakiegoś rozwiązania, no to trudno analizować to, czy w jaki sposób, dlaczego, w jakich okolicznościach my o tym w ogóle myślimy.
2: To się zgadza i myślę też, że w przestrzeni publicznej i my też troszeczkę nawet byliśmy atakowani, czasami jesteśmy atakowani, kiedy mówimy o wynikach tych badań, pojawia się coś takiego, że no przecież ta dostępność jest taka po prostu ograniczona, że państwo nie umożliwia łatwego skorzystania z tego typu pomocy ludziom. My tutaj nie chcemy walczyć z tym, to znaczy nie chcemy mówić, że jest inaczej. Chciałbyśmy może z tym powalczyć, ale nie mamy pewnie narzędzi. To jest raczej kwestia decydentów, żeby rzeczywiście to wsparcie bardziej ludziom zapewnić. To, z czym my możemy rzeczywiście już walczyć i tutaj próbujemy, to jest ta percepcja psychologii jako nauki, to jest percepcja pomocy psychologicznej. No i okazuje się, że tak naprawdę bardzo dużo osób nawet nie wie o tym, jaka jest ta dostępność, czy jest rzeczywiście dobra, czy jest zła, no bo nawet nie chce tego sprawdzić ze względu na to, że ma poczucie, że wtedy, kiedy towarzyszą im trudności, no to pomoc psychologiczna nie jest najlepszym rozwiązaniem właśnie dla nich.
1: Nie chciałabym, żeby wcielała się pani w adwokata diabła i tłumaczyła mi swoje przekonania, natomiast no, to jest, wydaje mi się, zupełnie naturalne pytanie. Dlaczego? Jedną kwestią jest to, że można w ogóle nie brać pod uwagę takiej możliwości, jaką jest wizyta u psychologa. To znaczy, w jakimś moim spektrum postrzegania specjalistów psychologa nie ma, ale sytuacja, w której ja wiem, że taka pomoc jest dostępna, ale w ogóle uważam, że ona jest nie dla mnie. Dlaczego tak się dzieje?
2: Tutaj jest bardzo dużo przyczyn. To znaczy, z jednej strony my lubimy mówić o sobie, że jesteśmy silni, czy myślisz też tak o sobie, że jesteśmy silne, że jesteśmy w stanie poradzić sobie absolutnie ze wszystkim i tutaj te problemy psychiczne wtedy, kiedy pojawia się psycholog, to on się pojawia dopiero wtedy, kiedy absolutnie trzeba jako ostatnia deska ratunku, ale też my mamy taką percepcję, że my sobie sami z tym nie poradziliśmy. My nie patrzymy na psychologa w kontekście jakiegoś specjalisty, który da nam narzędzia, żebyśmy były silne, żebyśmy rzeczywiście sobie czy silni z czymś poradzili lepiej sami, tylko mamy poczucie, że ta osoba nam odbiera autonomię. Podczas gdy wcale tak nie jest, bo to jest właśnie tak, że ta osoba ma nam pomóc pokierować naszym życiem tak we właściwy sposób. Zatem to jest jedna z barier, ale były tam różne bariery, też takie, które nam się wydały dosyć osobliwe, na przykład bariery dotyczące w ogóle samej percepcji psychologów czy ekspertów od zdrowia psychicznego, włącznie na przykład z przypisywaniem tym osobom złowrogich intencji, czy w ogóle jakieś takie ogromne zniekształcenia dotyczące na przykład tego, czego się ludzie uczą na studiach psychologicznych, tak? Że na przykład uczą się czytania w myślach drugiej osobie, więc no to jest po prostu ogromny brak edukacji, czy też brak wiedzy w

0: wśród ludzi na temat tego, czym jest psychologia, czym zajmują się psychologowie. No i z drugiej strony mamy bardzo wielu różnych influencerów, którzy próbują nam opowiadać rzeczy, które nie są w żaden sposób eksperckie i też bardzo często na tę psychologię się powołują, bo jednak ta psychologia jest czymś takim, co się dosyć dobrze sprzedaje tak naprawdę współcześnie.
1: Nie chcę otwierać puszki Pandory, ale wydaje mi się, że to jest całkiem dobry moment, że to jest a propos, żeby zapytać. Opisała pani przed momentem różne sposoby postrzegania psychologów i psychologii, że to są trochę ci, którzy czytają w myślach i tak dalej, a na drugim biegunie wydaje mi się, że lokuje się, przynajmniej ja lokuję, tak zwaną pop-psychologię. I tutaj proszę mnie trochę hamować, bo to jest taki temat, który bardzo mnie porusza i który budzi we mnie bardzo niedobre emocje, bo wydaje mi się, że dużo krzywdy w ten sposób można ludziom zrobić. Chciałam nawet powiedzieć, ale sobie pomyślałam, że to jest bardzo jaskrawy przykład pop-psychologii, tego jak język gabinetowy wylał nam się do języka powszechnego. Chciałam powiedzieć, że pop-psychologia mnie triggeruje, ale się powstrzymałam.
2: Myślę, że jest bardzo obecna, szczególnie w social mediach. Trudno się przed tym uchronić tak naprawdę, szczególnie kiedy trafimy do pewnej bańki, a jednak bardzo często czekają tam na nas niby proste rozwiązania, 5 kroków do szczęścia, bardzo uogólnione, które mają trafić do każdego. Oczywiście warto też wspomnieć o tym, że istnieje też jednocześnie mnóstwo profili czy osób, które promują faktyczną wiedzę psychologiczną, czy bardziej no, psychoedukują rzeczywiście, ale tak, zdecydowanie tej pop-psychologii jest sporo, również pseudospecjalistów, którzy oferują różne rozwiązania, które właśnie są ubrane w ten język psychologiczny, właśnie gabinetowy, jak pani powiedziała, a tak naprawdę nie mają zbyt wiele wspólnego z metodami pomocy opartymi na nauce, tak jak to na przykład dzieje się w psychoterapii.
0: Tak, i myślę też, że ta psychologia jest niestety dość często teraz używana nawet w kontekście jakichś sporów interpersonalnych, właśnie na przykład posługiwanie się jakimiś zapożyczonymi z psychologii pojęciami, typu na przykład narcyzm, gdzie...
1: Borderline.
0: Tak.
1: Toksyk.
0: No właśnie. My się zastanawiamy i robimy bardzo dużo badań i w tej chwili nawet samych form narcyzmu można wyróżnić kilka i naprawdę to jest dosyć skomplikowany temat. Myślę, że można by osobną audycję jemu tak naprawdę poświęcić. Coraz częściej możemy spotkać się właśnie z jakimiś poradnikami, tak jak sobie poradzić z narcyzem, albo słyszymy gdzieś, prawda, wśród naszych znajomych, niekoniecznie psychologów, że jakaś tam osoba jest narcyzem i właśnie tutaj lepiej się z nim nie zadawać.
1: Zanim wrócimy do rozmowy na temat wizyt czy decyzji o rozpoczęciu pracy z psychologiem czy psychoterapeutą, mogę zapytać o to, jak w takim razie weryfikować źródła, to znaczy zanim przejdziemy do jednego tematu, skorzystam z okazji, żeby trochę rozjaśnić drugi. Tak jak pani powiedziała, mnóstwo kont, profili osób, które mają mnóstwo dobrych rad, które oferują dosyć proste rozwiązania, no bo jeżeli rzeczywiście od szczęścia dzieliłoby mnie 5 prostych kroków, no to ten świat wyglądałby trochę inaczej. W jaki sposób te osoby weryfikować?
0: Ja myślę, że to jest bardzo trudne pytanie. Ja bym trochę chyba spojrzała na to tak, że co na przykład osoby, które są ekspertami czy ekspertkami mogą zrobić, żeby nie trzeba było sięgać po te źródła alternatywne, tylko co my możemy zrobić na przykład jako naukowcy czy naukowczynie, żeby lepiej trafiać z naszymi badaniami, z naszym przekazem do społeczeństwa, tak żeby rzeczywiście troszeczkę z tymi influencerami pokonkurować. Myślę, że to jest coś takiego, o czym my dużo ostatnio rozmawiamy u nas na przykład w zespole. Tak, i widzimy, że rzeczywiście samo posiadanie racji, samo posiadanie wiedzy już współcześnie nie wystarcza.
1: To jest trochę odwrotny kierunek, bo zazwyczaj kusi nas, żeby przerzucić odpowiedzialność na kogoś. Tymczasem tutaj pani tę odpowiedzialność wzięła na siebie reprezentującą grupę zawodową. Ja przyznam, że nigdy w ten sposób o tym nie myślałam, a to jest bardzo ciekawy wątek. Wróćmy do badań, tych, które powstały w ramach projektu Psychologia dla Społeczeństwa. Powiedziałam na początku, że 84% Polek i Polaków nawet nie bierze pod uwagę, czy nawet nie brało pod uwagę możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej. Nie zdziwię też nikogo, mówiąc, że w takim razie 16% takie myśli miało, ale tylko w przypadku 9% te myśli stały się czynem, to znaczy 9% badanych osób potwierdziło, że rzeczywiście z takiej pomocy korzysta. Czy mają panie jakieś wnioski, jakieś podejrzenia? Co dzieje się, że tak wiele osób nie myśli o pomocy? Jest grupa, która myśli, ale jeszcze mniej w ogóle na taką pomoc się decyduje.
2: Kolejną taką grupą trudności stojących przed tym, czy w ogóle zdecydujemy się na pomoc psychologiczną, to są normy społeczne. To jest to, jak ta pomoc jest postrzegana, jak my możemy być jako osoby korzystające z takiej pomocy postrzegani. I to właściwie była jedna z kluczowych barier, również taka, którą gdzieś tam adresowaliśmy w naszych badaniach też

0: przekonana, że takiego myślenia, wiązania, korzystania z pomocy psychologicznej, z byciem wariatem, znów robię cudzysłów, że to już minęło.
1: To nie minęło, to jest rzeczywiście kwestia baniek, tak jak tutaj pani słusznie zauważyła. Tutaj też temu były poświęcone nasze badania, bo my gdzieś tam jako taki wyznacznik podejścia do psychologii analizowaliśmy klasę społeczną. No i okazało się właśnie, że te osoby, które są powiedzmy lepiej sytuowane, mają wyższe wykształcenie, tutaj ich charakteryzuje, czy też mają większą styczność na przykład z kulturą, bo ta klasowość była tak definiowana w taki sposób dosyć różnorodny przez nas. To są takie osoby, które no chodzą do psychologa, mają mniej barier z tym związanych i też traktują na przykład psychologa w kontekście rozwoju, tak? Czyli to nie musi tak być, że my idziemy do psychologa tylko wtedy, kiedy są problemy, ale na przykład idziemy tam po to, żeby jeszcze popracować nad sobą, żeby być jeszcze lepsi, żeby na przykład mieć jeszcze to poczucie dobrostanu jeszcze lepsze niż mamy, ale też tak jakby nie diagnozując jakichś bardzo konkretnych problemów związanych z naszym psychicznym funkcjonowaniem. Natomiast osoby z klas tych niższych, one postrzegają psychologię i jakby korzystanie z psychologii jako coś, co albo nie jest dla nich, bo jest zarezerwowane raczej dla celebrytów, czy no właśnie takich osób, które mają takie prawdziwe problemy, że z nimi można iść do psychologa, a takie zwykłe problemy, które dotyczą ich grup, no raczej wydaje mi się, że to nie jest powód, żeby iść do specjalisty, żeby skorzystać z tego typu pomocy. No i też tak jak tutaj doktor Molenda słusznie zauważyła, dosyć ważnym elementem w tym wszystkim jest kwestia samych uprzedzeń wobec osób, które korzystają z pomocy psychologicznej, czy też które chorują psychicznie. No, o tych uprzedzeniach już psychologia społeczna dosyć dużo wie i jakby te badania są też międzynarodowo prowadzone. Natomiast no rzeczywiście one, to uprzedzenia są i nie należy się dziwić, że my gdzieś tam boimy się w pewnym sensie, że trafimy do grupy, która jest stygmatyzowana i przez to też czasami możemy mieć niską gotowość do tego, żeby po prostu sobie pomóc.
0: Bolesne, tak mi się wydaje, wnioski, które nadal sporo mówią o nas jako o społeczeństwie i tym, jak głęboko zakorzenione są przekonania, które przecież idą z nami pokolenie za pokoleniem, pokolenie za pokoleniem. Mam nadzieję, że to się zmieni, a może nie jest to kwestia nadziei, a konkretnych działań, które mogą i są podejmowane. Sądzę, że jednym z takich działań było rozpoczęcie, stworzenie i przeprowadzenie projektu badawczo-interwencyjnego Psychologia dla Społeczeństwa. Rozmawiam dzisiaj z profesor Martą Marchlewską oraz dr Zuzanną Molendą z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, które za ten projekt odpowiadały. W trzeciej części naszej rozmowy w dalszym ciągu będziemy zajmowały się wnioskami, które płyną z tegoż dokumentu. Natomiast wydaje mi się, że trochę zmienimy medium, nie wiem, czy jest to odpowiednie słowo, dlatego, że do naszej rozmowy wkroczy ta usławiona sztuczna inteligencja. Bo znów pojawiła się dyscyplina, czy też sposób wykorzystania sztucznej inteligencji, o którym ja nie myślałam, którego nie brałam pod uwagę, a jak pokazują badania, jest on dosyć często stosowany. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Ja się nazywam Aleksandra Galant i niezmiennie mam przyjemność gościć w studiu ekspertki z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, czyli profesor Martę Marchlewską oraz doktor Zuzannę Molendę. Kanwą tego spotkania jest projekt badawczo-interwencyjny Psychologia dla Społeczeństwa. W ramach tego projektu powstało kilka raportów, badań. One są opisane też w sposób przystępny, graficznie opracowane i dostępne na stronie projektu, tamże ja miałam możliwość się z nimi zapoznać w ten sposób. Rozmawiałyśmy już o tym, jak my, podkreślam celowo my, jako ludzie, podchodzimy do swojego zdrowia psychicznego, co nas w związku z nim niepokoi, jakie działania jesteśmy gotowi podjąć, a z jakimi mamy trochę większy problem. No ale teraz na scenę wkracza sztuczna inteligencja, dlatego że ona również w kontekście zdrowia psychicznego jest wykorzystywana, czy w sposób dobry, czy nie, no to już jest kwestia interpretacji i na pewno nie mojej oceny w tym programie. Zacznijmy w ten sposób, zanim powołam się na dane, zanim powołam się na raport, jestem ciekawa, czy sztucznej inteligencji właśnie w tym kontekście dobrostanu psychologicznego widzą pani bardziej szanse czy zagrożenia?
2: Ja myślę, że raczej to drugie chyba jednak, to znaczy oczywiście pewnie można by w jakiś sposób znaleźć jakieś atuty tego rozwiązania, gdyby ono mogło prowadzić na przykład do znalezienia jednak pomocy w człowieku docelowo. Wtedy myślę, że tak. Natomiast na ten moment sposób, w jaki to funkcjonuje, czyli że my rzeczywiście no, możemy zacząć w pewnym momencie traktować tego chatbota w kontekście no właśnie jakiegoś naszego pseudoterapeuty, czy przyjaciela, czy kogoś takiego, gdzie wiemy, że jednak te chatboty mają tendencję konfirmacyjną, czyli tak potwierdzają nasze wypowiedzi. Tak naprawdę nie są w stanie empatyzować z człowiekiem. No, to są po prostu bardzo zaawansowane modele językowe, ale to nie jest drugi człowiek i to nie jest psychoterapeuta. Myślę, że tutaj się zgodzimy pewnie z dr Molendą, że nie chciałbyśmy, żeby ludzie traktowali chatboty AI w ten sposób.
1: Nie wiem, czy w ten sposób nie robimy trochę pętli do początku naszej rozmowy, kiedy zastanawiałyśmy się nad tematem relacji, tego jak one w naszym życiu wyglądają, czy jesteśmy z nimi zadowoleni, czy nie. Bo jeden wątek to jest traktowanie chatbota jako eksperta, który może nam doradzić, który być może podjąć za nas decyzję, ale drugi, co mnie jakoś tak wewnętrznie bardzo porusza, to jest to, że my traktujemy sztuczną inteligencję jako osobę, której możemy się poradzić, której możemy się zwierzyć. Dla mnie świadczy to o jakimś takim upadku tych naszych relacji. Rozumiem, że może pojawić się wstyd, że bardzo nie chcemy podzielić się z bliskimi tym, co się dzieje, tym, co nam się przydarzyło. Z drugiej strony, z jakiegoś powodu te osoby są nazywane bliskimi i one chyba mogą być przez nas traktowane jako to ramię do wypłakania, jako osoba, której możemy się zwierzyć. Tymczasem ta chłodna, bezosobowa sztuczna inteligencja budzi w nas

co się dzieje, tym, co nam się przydarzyło. Z drugiej strony, z jakiegoś powodu te osoby są nazywane bliskimi i one chyba mogą być przez nas traktowane jako to ramię do wypłakania, jako osoba, której możemy się zwierzyć. Tymczasem ta chłodna, bezosobowa sztuczna inteligencja budzi w nas

0: tej polskiej w związku z kierowaniem gróźb karalnych pozbawienia życia z użyciem broni palnej.
1: Powiedziała nam Anna Baran z Policji w Zielonej Górze. Prokuratura wysłała już do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Z kolei policja wystąpi z wnioskiem o deportację. 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia. Władimir Putin oświadczył, że Rosja będzie kontynuować realizację swojego celu na polu bitwy, jakim jest całkowite zajęcie 4 regionów Ukrainy. Relacjonuje agencja Reutera. Rosyjski przywódca odrzucił, jak to określił, nową propozycję Ukrainy dotyczącą ograniczenia działań wojennych w trwającej już ponad 4 lata wojnie. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie wyróżniony za opiekę nad pacjentami z udarem mózgu. Placówka jako pierwsza w Polsce dostała specjalny certyfikat. To najwyższy poziom w zakresie udarów mózgu, który promuje wyśrubowane standardy leczenia i organizacji opieki. Jest to wynik współpracy całego zespołu, mówi Kamila Ćwik, PO dyrektora szpitala.
2: Oczywiście jesteśmy dumni z tej nagrody, bo to jest wyróżnienie na poziomie światowym, które tak naprawdę potwierdza jakość tych świadczeń, które udzielamy i jak dobrze zajmujemy się naszymi pacjentami i dbamy o ich bezpieczeństwo.
1: W USK nr 4 w Lublinie powstał specjalny zespół, tak zwany Stroke Team, w skład którego wchodzi lekarz dyżurny, przeszkolona pielęgniarka oraz ratownik, którzy w przypadku podejrzenia udaru mózgu przystępują natychmiast do działania. To właśnie czas ma kluczowe znaczenie w leczeniu udaru, mówi profesor Anna Drelich-Zbroja, kierownik Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii USK nr 4 w Lublinie.
3: Czas od momentu, kiedy pacjent wjeżdża na SOR, do momentu, kiedy zostaje nakłuta tętnica, to jest około 60 minut. Proszę Państwa, to jest rewelacyjny czas. W związku z czym należy tutaj śmiało podkreślić, że nasz zespół, cały team udarowy jest naprawdę optymalnym, wręcz wzorcowym i myślę, że wiodącym w tej chwili w kraju.
1: Rocznie w Polsce diagnozuje się około 80-90 nawet tysięcy udarów mózgu. W ciągu roku od wystąpienia udaru umiera około 30% pacjentów, czyli około 25, nawet 30 tysięcy osób. Zataszenie trybun na boisku sportowym czy plac zabaw przy remizie to tylko 2 z wielu przykładów lokalnych inicjatyw wspartych finansowo przez Totalizator Sportowy w ramach akcji Kiedy grasz, wszystko gra. Łącznie do klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, sołectw czy domów kultury w całym kraju trafiło 7,5 miliona złotych. O wyróżnieniu poszczególnych uczestników decydowały głosy internautów. Uroczyste wręczenie czeków odbyło się na torze wyścigów konnych na Służewcu.
4: Przede wszystkim jestem wzruszona tym, jak bardzo zaangażowali się nasi gracze w tę akcję, w naszą inicjatywę, bo proszę sobie wyobrazić, że obdarowaliśmy małe ośrodki, lokalne inicjatywy zostały dzisiaj wyróżnione w całej Polsce, a więc nie wyróżnialiśmy nikogo ani pod względem, nie było żadnych kryteriów poza tymi, że one były wskazane przez graczy, przez lokalne społeczności, które były w stanie przekonać do tego, że ta inicjatywa jest warta wsparcia. 4,5 miliona głosów zostało oddanych.
1: Mówiła chwilę po wręczeniu nagród prezes Totalizatora Sportowego Beata Stelmach. Jadą po 1 000 000 złotych dla dzieci poszkodowanych w wypadkach. Spod wrocławskiej hali stulecia wystartowała wielka wyprawa maluchów. Kilkadziesiąt Fiatów 126P przejedzie przez Czechy, Niemcy, Austrię, Szwajcarię oraz Francję. W upale i bez klimatyzacji, mówi Szymon Szumniak, twórca internetowy.
5: Malusiek się ma super, przetestowany przed tą wyprawą, także mam nadzieję, że bez większych problemów przejedziemy całość. Mamy kilka pomysłów, mamy wiatraczki przygotowane, mamy takie spryskiwacze na wodę, także będziemy się zraszać cały czas. Coś tam może zawsze pomoże.
1: To już 4. edycja wyprawy, dodaje Kajetan Kajetanowicz, utytułowany kierowca rajdowy.
6: Mam nadzieję, że zbierzemy więcej pieniędzy, że dotrzemy do większej liczby ludzi, którzy będą wpłacać pieniądze, którzy będą starać się wpajać młodym ludziom bezpieczeństwo, bo taki jest też cel od początku naszej wyprawy.
1: W wyprawie biorą udział również m.in. Rafał Sonik, Bartosz Ostałowski, Remigiusz Erezji Wierzgoń czy Krzysztof Diablo Wodarczyk. Fiaty 126P, czyli tak zwane maluchy, zakończą wyprawę 6 lipca na Omaha Beach w Normandii we Francji. Pieniądze można wpłacać poprzez zrzutka.pl.

0: SK Rock Warszawa. Niemcy sensacyjnie poza mundialem, awans z Paragwaju. Robert Lewandowski już oficjalnie w Chicago Fire. Upał wstrzymał transport konny do Morskiego Oka.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta, Michał Poklękowski, dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś wtorkowy raport. Paragwaj pokonał w rzutach karnych 4-3 Niemcy w meczu 1-16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, który został rozegrany w Bostonie po regulaminowym czasie gry i dogrywce był remis 1-1. A to już zdecydowanie najważniejsza informacja piłkarska ostatnich godzin dla polskich kibiców. Robert Lewandowski już oficjalnie w Chicago Fire. Polak podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2020.

0: 2027-28. Hello Chicago Fire, napisał Lewy, oznaczając swojego pracodawcę w opisie posta. Podpisaliśmy kontrakt z ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, napisano z kolei w komunikacie klubu. Głos w sprawie transferu zabrał już w jednym z internetowych nagrań szkoleniowiec amerykańskiej drużyny Greg Berhalter.
1: This is true.
0: Mogę oficjalnie potwierdzić, że Lewandowski już zawodnikiem Chicago Fire. Jakie to uczucie mówić o tym w kategorii faktu? To niesamowite. Chcemy budować w klubie światowe struktury i do tego potrzebujemy piłkarza światowego formatu. Kiedy zadebiutuje? Już 16 lipca. Tak szybko. To się naprawdę dzieje. Lewandowski ma zarabiać w nowym klubie za oceanem 20 milionów dolarów rocznie.
2: To jest raport.
0: Ponad 9,5 godziny trwało przesłuchanie w charakterze świadka doktora Emila Jędrzejewskiego w warszawskiej prokuraturze. Lekarz zeznawał w sprawie śledztwa dotyczącego potencjalnych błędów medycznych oraz możliwych nadużyć na szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Południowego w Warszawie. Tym tematem zajmował się Mateusz Głębiewski. Mateuszu, jak przesłuchanie ocenił sam lekarz po złożeniu zeznań?
3: Doktor Jędrzejewski nie chciał rozmawiać z mediami po opuszczeniu prokuratury, za to do dziennikarzy wyszedł prokurator Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury. Ocenił, że śledczy są zadowoleni z treści przesłuchania.
4: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć. W oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe.
3: Jak przekazano, prokuratura będzie chciała teraz zabezpieczyć dodatkowe dokumenty ze Szpitala Południowego. Śledczy chcą także przesłuchać kolejne osoby. Co ciekawe, na razie wśród nich nie będzie doktora Kacprzyka. Mimo to śledczy nie wykluczają również tej możliwości.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Upał wstrzymał transport konny do Morskiego Oka. Trasę z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka można pokonać tylko pieszo. Tak było wczoraj.
5: Obserwujemy alerty pogodowe i obserwujemy również odczyty wskaźnika WBGT. To jest wskaźnik, który określa obciążenie termiczne.
6: Rozumiem, że to jest w kilku miejscach na trasie badane.
5: Na Palenicy Białczańskiej i na Włosienicy.
6: To jaka temperatura może być dopuszczalna, żeby konie mogły pracować?
5: Wskaźnik nie powinien przekraczać 28. Po przekroczeniu, no to już konie nie powinny się tam znajdować.
0: Mówi nam Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego, z którą rozmawiał Łukasz Bobek. Na górskich szlakach turyści znajdą miejsca z dostępem do wody pitnej. Są zlokalizowane w Kuźnicach, przy wozowni, przy wejściu do Doliny Strążyskiej i Małej Łąki oraz w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Zakopanem.
7: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: Pogoda. No, chciałam powiedzieć, że upał zelżał, przynajmniej z rana, bo potem znowu się ta temperatura podniesie, ale jest inaczej. Wczoraj jak wychodziłam z domu, to było 27, bo dzisiaj było raptem 21, chociaż temperatura pokazuje, że już jest 22 w Warszawie, ale w Gdańsku 18, w Koszalinie 17, a w okolicach Poznania i Wrocławia to podobno i Opola to już kropi, i w Rzeszowie też kropi, ale będzie się to powolutku przetaczało, co nie zmienia faktu, że temperatura się jeszcze dzisiaj dosyć mocno podniesie i na przykład w Warszawie 31 się wyświetli.
9: Ta, jeszcze zatęsknimy za tym upałem. Drodzy Państwo, 30 czerwca, dokładnie 1908 roku, miała miejsce katastrofa Tunguska i dlatego dzisiaj obchodzimy Dzień Asteroid. Byliśmy tam oczywiście wtedy już z naszym mikrofonem.
10: No i piorun pierwszy. Nie będę mówił, bo ja tak się wystraszyłem, że hej. Ja mówię, Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
7: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
9: Dzisiaj będzie bardzo wakacyjnie.
8: Tak jest, dzisiaj opowiadamy sobie o najbardziej niesamowitych wakacyjnych przygodach, bo w końcu te wakacje się zaczęły. Michał, masz wakacje?
0: Jakim prawem Wojtka nie ma a propos wakacji?
9: Spokojnie, nam też się to nie podoba. Jutro go tu sprowadzimy, no. We'll be right back.

0: A skoro miasto stołeczne zostało już wywołane do tablicy, to sprawdzamy, jak tam pogoda w Warszawie, bo państwo donosicie. Wierzyć się nie chce, ale
1: podobno. Wierzyć się nie chce, no ale, ale jednak.
2: Pada.
3: Kochani, mam dla was wiadomość dnia. W Warszawie pada deszcz, temperatura na termometrze 24 stopnie. Rewelacja.
4: Pani Asiu, mimo komunikatów pogodowych, że od trzeciej dostawałem informację, że za kilka godzin przestanie padać, to właśnie przed chwilą w Warszawie również zaczęło, przynajmniej na Okęciu.
5: Cześć, chciałem wam powiedzieć, że koło Zalesia Górnego to pół godziny temu lało, a w tej chwili sobie kropi, więc może w Warszawie też popada trochę dzisiaj.
1: No ale to jest logiczne, ludzie na wakacje pojechali, to przecież musi padać deszcz, to innej opcji nie ma, dlatego dzisiaj pomyśleliśmy sobie, że porozmawiamy o wakacjach i o naszych najbardziej zwariowanych przygodach wakacyjnych. I od razu wiecie co, przypomniały mi się wszystkie zwariowane za młodu wycieczki pod namiot. Mhm. I tak pamiętam taką, a propos deszczu, pamiętam taką wycieczkę pojechaliśmy, w ogóle to było strasznie śmieszne, ponieważ pociągiem pojechałam z nadmorza w góry. Bardzo długo to trwało i graliśmy w karty, jedliśmy kanapki z jajkiem, to był taki w ogóle klasyk absolutny pociągowy, ale fakt, że rozbiliśmy namioty, położyłam się spać i po rano się obudziłam się se, w głowie mi się kręci, przecież tyle, w ogóle nie było takiej imprezy, co jest grane, a się okazało, że mój materac pływa, ponieważ nas po prostu tak pięknie zalało, że na tym materacu tak się położyłam, jak na łóżku wodnym, wiesz, tak.
0: Pamiętam, jak miałem 10 lat i pierwszy raz byliśmy na obozie harcerskim i też mieliśmy mokre materace, ale wtedy nie padało.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Oranżada się wylała.
0: Jak jeden mąż, wszyscy ze strachu po prostu. Nocna warta, potem wracasz do śpiwora i... No co wam będziemy mówić? Nothing but Thieves teraz w SC Rock Evolution.

0: Pada deszcz, temperatura na termometrze 24 stopnie, rewelacja.
1: A wszystko to zasługa naszego prezesa i nie jest prawdą, że zaduszkami dach przeciekał. Szczególnie, że prawie nie padało. Prezes bał nas jak ojciec najlepszy.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.

0: 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: W licznych basenach pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago. Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
4: Reklama.

0: kiedy tak sobie rozmawialiśmy o tym dzisiejszym naszym temacie, Taśka mówi, fajnie będzie wakacyjnie, wiesz, przytujemy sobie wakacje z duchami i inne
1: wakacje
0: takie, nie?
1: Wakacje z duchami, słuchajcie, kochałam wakacje z duchami, to Brunhildo, no. Po prostu, jak to było, przebacz mi, Brunhildo.
0: A nie przerażało troszkę? Śmieszne.
1: Oczywiście, że przerażało, ale to był cudowny w ogóle film i słuchajcie, ja a propos, zawsze jak mówię, jak jedę gdzieś na wieś, dzieją się takie właśnie różne śmieszne rzeczy, to mi się przypominają wakacje z duchami, zawsze mówię, o, wakacje z duchami. Ja miałam takie wakacje z duchami, moja Agata miała chyba, nie wiem, ze 4 lata albo może 5, postanowiłam, że zabiorę ją na wycieczkę na Ukrainę, wyobraźcie sobie, gdzie miałam przyjaciół we wsi pod Lwowem. To były autentycznie wakacje z duchami. Słuchajcie, wyciągnęłam właścicielowi domu i mojemu serdecznemu znajomemu ze szopy starego, stary motocykl, który odpalało się jeszcze z kopa i jeździłam na tym motocyklu razem z moim dzieckiem nad rzekę, a tam oczywiście pikniki, rzeka, no mówię ci, po prostu wakacje przepiękne.
0: Drodzy Państwo, Messenger Eskirok do Waszej dyspozycji. Tutaj czekamy na Wasze głosówki. Kto przebije historię Joanny? Pan będzie próbował, ale to takie marna próba.
2: Ja byłem w kryminale. No bo to wakacje akurat były. Zamiast być gdzieś nad jeziorem, nad morzem, no to ja byłem za kratami. Grałem w gry, te wojskowe. 6 na 9.

0: punktualnie 6:30, czas na raport Westerok, Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. W zamkniętej strefie wokół nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu na północy Ukrainy trwa akcja gaszenia potężnego pożaru. Promieniowanie pozostaje w granicach normy, podała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych w Kijowie. Po przesłuchaniu widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i organizacyjnej z warszawskiego Szpitala Południowego, poinformował po zakończeniu przesłuchania byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej.
3: To jest raport.
2: Będzie można otwierać szampana. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył właśnie proces corocznego udostępniania informacji o stanie konta ubezpieczonego i prognozowanych emeryturach. Informacje za 2025 rok można uzyskać w aplikacji mZUS albo za pośrednictwem platformy usług elektronicznych eZUS.

0: SK Rock Sport.
1: Robert Lewandowski już oficjalnie w nowym klubie. Polski napastnik podpisał kontrakt z Chicago Fire. Według nieoficjalnych doniesień w nowym zespole ma zarabiać około 20 milionów dolarów rocznie. Szansę na debiut Lewandowski będzie miał zaraz po zakończeniu mundialu. Paragwaj sprawił olbrzymią niespodziankę, a Niemcy jadą do domu. Cóż poradzić? Po remisie 1-1 i dogrywce Paragwajczycy w karnych wygrali 4-3 i wyrzucili z Mistrzostw Świata jedynych faworytów. Prezydent Paragwaju Santiago Pena ogłosił, że wtorek będzie w tym kraju świętem narodowym, by uczcić zwycięstwo paragwajskiej reprezentacji nad drużyną Niemiec w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Do kolejnej sensacji doszło też w meczu Holandii z Maroko. Po dogrywce było 1-1, a w karnych lepsze okazało się Maroko. Wcześniej do 1/8 finału awansowała Brazylia, która 2-1 wygrała z Japonią.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: 6 na 9. Ziętarska. Olszewski.

0: dzisiaj pytamy Państwa o wakacyjne przygody i niech to będą nawet przygody motoryzacyjne, na takie jesteśmy najbardziej łasi, a niech tam, niech to będą nawet przygody motoryzacyjne z tramwajów w Poznaniu.
1: Tak, to prawda. Przejedziemy się teraz tramwajami. A właściwie, przepraszam, nie przejedziemy się. Mam nadzieję, że Jaro się dzisiaj do pracy nie spóźni w związku z tym, bo Poznań miał kupić 24 wagony tramwajowe, które wycofano z eksploatacji w niemieckim Bonn. Też się stałem, po co my kupujemy tramwaje, które wycofano gdzieś z eksploatacji, ale spoko. Ostatecznie miasto zdecydowało się na zakup 16 tramwajów za niespełna 200 tysięcy złotych sztuka. Mhm. Ty to, tak jak wiesz, taki porządny samochód kosztuje 200 tysięcy, nie chciałbyś sobie kupić?
0: Ale z drugiej strony wiesz, jak nowy tramwaj kosztuje bańkę pewnie, no to 200 tysięcy to jest za grosze.
1: Więc niby taniocha jak na tramwaj, ale mają za 30 lat te tramwaje i z 16, które jeżdżą po Poznaniu, to jeżdżą teraz tylko już dwa. Mhm. 14 stoi w warsztacie, bo się oczywiście psują, więc się zastanawiam, co to za biznes oni tam zrobili, powiedz ty mi.
0: No i tam mechanicy próbują cały czas naprawiać, nawet negocjują z tymi tramwajami, ale tramwaje twardo...
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Reklama.
9: Eskaro.
2: Gramy dla was.

0: Dzisiaj opowiadamy sobie o waszych najbardziej niesamowitych przygodach wakacyjnych, nie tylko motoryzacyjnych, ale o motoryzacyjne to ja zawsze bardzo chętnie pytam. Albo w ogóle podróżowanie to jest coś, co się wiąże z jakimś środkiem komunikacji, czy to jest samochód, czy to jest pociąg. Wiecie co, chyba z 2 lata temu wracałam z mojego ukochanego Osetna na Mazurach i akurat było tak, że musiałam wracać pociągiem. Coś tam się wydarzyło, nieważne. Wsiadłam w Iławie do takiego pociągu, który jeździ tylko w wakacje, który jest dwupiętrowy i ja się nie spodziewałam, że tam będzie tyle ludzi. To było niebywałe. Myślę sobie, Boże, nie wcisnę się, nie ma takiej siły. Po prostu jeden człowiek siedział na następnym człowieku, wszyscy po prostu sobie na kupie, jak za starych czasów. I się okazało, że to była super podróż. Po prostu
1: naprawdę?
0: Ludzie śpiewali piosenki, siedzieli na plecakach, dzielili się kanapkami. Jak siedzą, to miałam takiego banana przyklejonego do twarzy, że hej.
1: No przyznaję bez bicia, że te pociągi dwupiętrowe to była tak naprawdę zmora mojego dzieciństwa, bo faktycznie wtedy jeździło się tymi piętrusami. Jeszcze wszędzie jeździło się nie przyspieszonymi, tylko takimi zwykłymi pociągami. 80 kilometrów jechało się 2 godziny, wiesz, masakra jakaś. I plastikowe siedzenia tam były jeszcze na początku, później już były takie gąbkowe i miękkie. Drodzy Państwo, Was pytamy o Wasze wakacyjne przygody, a niech będzie i o pociągach, i o kładach. Słuchamy.
2: Ja jestem podobnie normalny do pani Asi. Kocham jeść, kocham latać na lasa i kocham jeździć starymi autami z dużymi benzynowymi silnikami. Z wakacyjnych przygód to tych takich, których nie lubię, czyli żadnych tych all inclusive i tak dalej, kojarzę jeden fajny epizod, kiedy zaraz z 10-letnim chrześniakiem urwaliśmy się panu przewodnikowi w Egipcie 2 kładami i zrobiła się z tego straszna afera. A z takich fajnych wspomnień właśnie i chęci pokazania dzieciom tego, co mogą już nie zobaczyć, to w 2010 roku pojechaliśmy sobie na wakacje ja i 2 dzieciaków w wieku lat 4 i 6 pociągiem, żeby pokazać im, co to w ogóle jest pociąg, nie? Bo to przecież nie każdy wie dzisiaj, że można było podróżować pociągiem. W jednym z przejazdów mieliśmy miejsca w wyznaczonej strefie dla rowerów. Siedzieliśmy na walizkach, więc było naprawdę super.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: To my Państwu opowiemy o tych, którzy nie są samotni. Kubicka i Zaorski ruszyli w romantyczny rejs. Sandra przejęła stery łodzi. W żeglarstwie ster trzyma się, przypomnę, za rumpel, a zatem chwyciła go za rumpel.
2: Czekaj, muszę sobie to zapamiętać. A? Tak jak chwycić człowieka za rumpel.
1: Człowieka, ster za rumpel.
2: Maja Bohosiewicz rozpływa się z kolei nad kaloryferem męża. 43 lata i wygląda całkiem, a ja sobie myślę, kaloryfer na upały? Odradzam.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Express Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i .pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
9: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
13: Eska Rock Warszawa.
14: Prokuratura będzie wyjaśniać okoliczności śmierci dwóch kolarzy, uczestników niedzielnego wyścigu w podwarszawskich Markach. W Gdyni podpisano kontrakt na dostawę 3 okrętów podwodnych dla polskich sił zbrojnych.
15: Eska Rock. Raport.
14: Minęła 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Ponad 1700 interwencji strażaków w całym kraju, z czego przeszło 1000 na Śląsku. To skutki nawałnic, które wciąż przechodzą przez Polskę. Bardzo trudna sytuacja też w zachodniopomorskim. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, gdzie burze spowodowały największe problemy, no i gdzie w tej chwili się przemieszczają?
16: Dzień dobry. Potężna ulewa przeszła nad Gryfinem koło granicy z Niemcami. Wiele ulic miasta zostało zalanych. Nawałnice spowodowały szkody też w okolicach Rybnika. Tam ponad 300 interwencji strażaków. W wyniku tej niebezpiecznej pogody dwie osoby zostały lekko ranne. Strażacy musieli pracować też w Łódzkiem. Usuwali połamane drzewa i słupy, które zablokowały drogę krajową numer 74. Wichury dały się we znaki w miejscowości Grębenice.
17: Na jednej ze stacji benzynowych wiatr zerwał blaszaną i stalową konstrukcję zadaszenia dystrybutorów na stacji paliw. Uszkodzone zostały 4 pojazdy.
16: Mówi kapitan Łukasz Górczyński z Łódzkiej Straży Pożarnej. Nad ranem nawałnice przeszły przez Świętokrzyskie i kierują się na Lublin.
15: To jest raport.
14: Tragiczny finał poszukiwań i prokuratura w akcji. Śledczy będą wyjaśniać szczegółowo okoliczności śmierci dwóch kolarzy w podwarszawskich Markach. Mężczyźni brali udział w wyścigu Poland Bike Marathon. Rowerowa rywalizacja odbyła się w trakcie przechodzącej przez Polskę fali potężnego 40-stopniowego upału. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
12: Pierwszego z kolarzy udało się odnaleźć jeszcze w dzień wyścigu około godziny 16. Ciało 30-latka znaleziono około 200 metrów od trasy zawodów w zalesionym terenie. Drugi z zaginionych, 71-letni kolarz, został odnaleziony dzień później. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.
13: Śledztwo będzie wszczęte w kierunku czynu z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
12: Mówi prokurator Karolina Starus z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Grzegorz Weiss, jeden z organizatorów, zapewnia, że trasa była dostosowana do trudnych warunków, a kolarze jechali w zacienionych miejscach.
18: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy, ponad stan, mi się wydaje nawet, więc to wszystko zadziałało tak, jak powinno zadziałać na tego typu wyścigach.
12: Trasa zawodów wynosiła 52 lub 28 km. Mężczyźni startowali na krótszym dystansie.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: To milowy krok dla marynarki wojennej w Gdyni. Podpisano kontrakt na dostawę 3 okrętów podwodnych dla polskich sił morskich. Jego wartość wynosi około 20 miliardów złotych. Porozumienie zostało zawarte ze szwedzkim koncernem Saab i należy do większych przedsięwzięć modernizacyjnych realizowanych przez polskie siły zbrojne w ostatnich dekadach.
19: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych, mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu podwodnego, mogącymi zarządzać całą infrastrukturą i całą architekturą bezpieczeństwa Bałtyku.
14: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej. Umowa przewiduje dostawę pierwszej jednostki w latach 2031-32.
20: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
21: Pogoda.
2: Tak sobie teraz patrzę i myślę sobie, dziś na przykład kliknę w sumę opadów. No i co mi pokazuje, i kłamią mi po prostu w sposób dramatyczny. Mówią, że tak właśnie nie ma nie być opadów. Będzie, bo pada, nawet za oknem już w tej chwili pada i państwo donoszą, że pada, w związku z tym szykujcie się, bo wszędzie pokropić może.
1: No tak, ale w sumie, jeżeli chodzi o sumę opadów, to wyjdzie, ja wiem, może pełen słoik. I to nie wiem, czy litrowy, czy...
2: Patrzę, słuchajcie, bo to jest oszustwo. Patrzę dzisiaj 0,0000 mm, a za oknem co? Mokro. Mm-hmm.
1: No tak, czyli kłamie jak zawsze. Media kłamią.
20: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: SK Rock 6 na 9.
22: Zientarska, Olszewski, Góralski.
4: Od 6 do 9
22: w SK Rock.
1: O wasze wakacyjne przygody pytamy, może być pikantnie.
2: Może być pikantnie, może być też deszczowo. Ja pamiętam wiele razy wakacje na Helu. 13 i leje 2 tygodnie.
1: Tak było, to prawda. To prawda, bo ja wiem, Jastarnia i Jurata to są

0: O wasze wakacyjne przygody pytamy. Może być pikantnie.
1: Może być pikantnie, może być też deszczowo. Ja pamiętam wiele razy wakacje na Helu. 13 i leje 2 tygodnie.
0: Tak było, to prawda. To prawda, bo ja wiem, Jastarnia i Jurata to są

0: spakowani, no to zapraszamy, drodzy Państwo, w podróż taką wakacyjną.
1: Bo dzisiaj, znaczy właściwie wczoraj to się już tak zaczęły wakacje tak na dobre i dzisiaj wspominamy nasze najśmieszniejsze, najdziwniejsze historie motoryzacyjne. Ja jednak najbardziej wspominam, jak jeździłam takim starym miniakiem, nie tym, co teraz jest nowym, tylko staruszkiem, takim przekochanym i tam się do bagażnika mieściła tylko taki malutki namiocik Chinka, jedna poduszka i jechałam sobie, tankowałam po drodze, bo miał maleńki baczek i zatrzymywałam się na kempingach i było spoko.
0: Tak, na takie historie, drodzy Państwo, czekamy. Ta historia, przyznam bez bicia, zawsze miałem ochotę, ale nigdy nie miałem odwagi.
2: No właśnie, żeby pojechaliśmy do Hiszpanii z dwójką małych dzieci samochodem i jak wjechaliśmy do Francji, zatrzymaliśmy się wieczorem na stacji benzynowej. Tam było zamieszanie z tankowaniem, bo Francuzi blokują dystrybutory. No i w pewnym momencie poszedłem po tankowaniu, poszedłem z młodszym synem do łazienki. Wyszliśmy, może ona skończyła rozmowę z jakimś Francuzem. Wsiedliśmy do samochodu, wyjeżdżamy i już właśnie mam wjeżdżać na autostradę, jak młodszy syn się pyta, a Bartek to już z nami nie jedzie. Ja w tym momencie hamulec, w ostatniej sekundzie, żeby jeszcze nie zdążyć na autostradę wyjechać, cofam się pod budynek stacji, a tam nasze starsze dziecko elegancko, spokojnie wychodzi sobie z budynku stacji. Jest zdziwione, że samochód rodziców podjeżdża pod... Później się okazało, że mówił żonie, że idzie do łazienki. Ja się z nim podobno minąłem w drzwiach, ale jakoś żeśmy tego nie zarejestrowali.
0: A, to nieprawda, to nieprawda. My znamy.
1: Mi się ten brat podoba, potem Bartek już z nami nie jedzie.
0: Ale my znamy tę historię. Pan tak naprawdę podjechał po tą stację benzynową 2 tygodnie później, wracając z Hiszpanii po drugie dziecko.
3: Poranne 6 na 9. Escero. Ten kawałek. Dobrze rokuje.
0: Zapomniałaś kiedyś dzieciaka?
1: Nie, akurat nie, ale sam powiedziałeś, że ciebie to akurat korciło. Dobrze, że Oskar rok, dobrze rokuje. Suede teraz. O, proszę bardzo, to jest coś dla rodzica, który ma dość emotionally

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. W

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Reklama.
5: SK Rock Warszawa.

0: To Guns N' Roses, dokładnie 24,5 minuty po godzinie 7. Drodzy Państwo, Joanna ma dla nas ciekawą ciekawostkę.
1: Słuchaj się, bo dzisiaj o różnych przygodach wakacyjnych. Ja uważam, że to jest jakiś rodzaj przygody wakacyjnej. Policjanci z Żuromina dostali zgłoszenie, że po mieście spaceruje sobie krowa. Przybyli na miejsce, zabezpieczyli krowę, znaczy w sensie wzięli ją za postronek. Okazało się, że nie ma kolczyków identyfikacyjnych, więc co zrobili? Zostawili krowę pod opieką funkcjonariuszy drogówki. Sami zaczęli ustalać, kto jest właścicielem krowy. Okazał się 73-letni pan. Jeszcze go teraz ukarają, że nie dość, że nieoznakowana, to jeszcze, że ją zostawił samopas. Ale mnie ciekawi co innego. To wiesz, jakby no. Wyobrażasz sobie tą sytuację. Jest krowa, oni muszą ustalić kto. Podchodzą do patrolu, który suszy suszarką i tak, słuchajcie wy tu, popilnujcie tej krowy, a my pojedziemy szukać właściciela. I oni tak stali, suszyli suszarką, a ta krowa obok,
0: stała.
1: Co?
0: Tak, krowie się spodobało, została w jednostce, po jakimś czasie została komendantem.
2: Kto kierowca był? Ile razy tłumaczyłem? Jest kierowca ty i żaden inny nie ma bez mojej wiedzy dostawać. 6 na 9.

0: A teraz Michał Poklękowski w raporcie będzie mówił prawdę.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Policjanci ze Stołecznego Mokotowa zabezpieczyli 131 kg środków odurzających i substancji psychotropowych, których czarnorynkową wartość oszacowano na niemal 7 milionów złotych. Zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 12 lat więzienia. Blisko 560 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy znaleźli funkcjonariusze podlaskiej skarbówki w ciężarówce skontrolowanej na trasie S8 Białystok-Warszawa. Szacunkowa wartość rynkowa tego towaru przekracza 11,5 miliona złotych. W związku ze sprawą dwie osoby trafiły do aresztu.
3: To jest raport.
2: W Wenezueli trwa przeczesywanie gruzów po trzęsieniach ziemi. Oficjalny bilans zabitych przekroczył w poniedziałek, czyli wczoraj, 1700 osób, ale nie sprawdzono jeszcze wielu zawalonych budynków. Przedstawiciel ONZ-u poinformował o dostawie do tego południowoamerykańskiego kraju około 10 tysięcy worków na zwłoki.

0: SK Rock Sport.
1: Niespodzianka goni niespodziankę. Podczas piłkarskich mistrzostw świata z turniejem już na etapie 1/16 finału pożegnała się reprezentacja Niemiec. Lepszy od niej okazał się Paragwaj, który wygrał po rzutach karnych. Także karnych potrzebowali piłkarze w meczu Maroko-Holandia. Tu po 2 godzinach gry był remis 1-1. W karnych wygrali piłkarze Maroka. Wcześniej Brazylia 2-1 wygrała z Japonią. Nieudany start polskich tenisistów w Wimbledonie. Już w pierwszej rundzie z rywalizacji singlistek odpadły aż 3 Polki. Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch. Dobrze poradził sobie Hubert Hurkacz, który awansował dalej, a dziś swoje spotkanie rozegrają Iga Świątek oraz Kamil Majszak.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. 6 na 9. Ziętarska, Olszewski.

0: Kiedy powiedziałeś, jedziemy do Turcji, ale tam już chyba nie ma miejsc, drugi raz nie musiałeś zachęcać.
1: A jak podróż?
0: Pojechaliśmy obwodnicą, więc raptem 3 tygodnie.
1: A na ile przyjechaliście?
0: Na tydzień.
2: O takie przygody państwa pytamy, wakacyjne przygody. Na przykład mogą być motoryzacyjne przygody wakacyjne, prawda?
3: Tak, mogą być jak najbardziej. Tych wakacyjnych, motoryzacyjnych przygód na pewno mieliście całe mnóstwo.
2: My o krowie mówiliśmy parę chwil temu. O tej krowie takiej, co to została wręczona drogówce. Drogówka nie wiedziała, co z krową zrobić. Krowa została później komendantem. No ale mniejsza o krowę, tą, która została komendantem. Państwo macie podobne historie wakacyjne z krowami w roli głównej.
4: U nas krowa robi sensację, ale wróciłem niedawno z wakacji w Albanii i tam krowy, owce, kozy biorą normalnie udział w ruchu drogowym pośrodku niczego. Wokół same wzgórza, a one sobie płynnie między samochodami przechodzą. Nie płoszą się, nie panikują, tylko normalnie poruszają się płynnie po drodze. No. A najlepsze jest to, że tam pierwszeństwo na rondzie czy na skrzyżowaniu ma ten, który pierwszy zatrąbi.
2: Czujesz to?
3: Poczekaj, ty wiesz, jak trąbi koza?
2: Z klaksonem krowa.
5: Koń, krowa, kura, kaczka, drób. O, jest, widzę, droga chyba na Ostrołękę.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
7: Reklama.
8: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Genwa lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Cześć, sąsiad, nowe auto?
2: No tak, to nowy Changan.
1: Pierwszy raz słyszę.
2: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
1: No, robi wrażenie.
2: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
1: A cena?
2: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
1: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
2: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
3: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
4: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym. Nowa stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Reklama.

0: W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Reklama.

0: Lodem, pociągiem i oczywiście pod namiot. Ja mówiłam, że jeżdżę, jeździłam z taką maleńką Chinką w maleńkim bagażniku, maleńkiego miniaka. No i proszę bardzo.
1: No wielmożna Ziętara mówiła, że miała taki mały namiocik, a ja z przyjaciółką w Maruchu miałyśmy taką wielką ruską czwórkę i wielki namiot po robotnikach i on zajmował całe tylne siedzenie. Na wierzchu mieścił się tylko jeszcze czajnik i suszarka. I tak jeździłyśmy po kempingach od Helu przez całe polskie wybrzeże. Były to naprawdę niezapomniane wakacje.
0: Jakie tęsknię za takimi czasami, że człowiek się tak szwendał w ogóle. Wiesz, miał kupę czasu wtedy. Można było robić różne rzeczy. Już nie mówiąc o tym, że ja piekielnie zazdrościłam zawsze wszystkim tym, którzy mieli takie wielkie namioty. Mhm.
2: Ale zobacz, to były takie czasy faktycznie, że człowiek tak naprawdę nie zarabiał wtedy pieniędzy, przynajmniej w moim przypadku, kiedy byłem, nie wiem, nastolatkiem, a zawsze na wszystko było mnie stać, bo a to rodzice podrzucili, a to gdzieś skądś się jakoś zorganizowało, a to butelek się nazbierało i wtedy, wiesz, tydzień nad morzem, zbierało się butelki na plaży i można tam było spokojnie przeżyć.
0: Już nie mówiąc o tym, że generalnie najważniejsze było to, żeby była mielonka.
2: Otóż to.
0: Jakiś paprykarz szczeciński.
2: Do końca życia.
0: Kawałek czerstwego chleba i już.
2: Do końca życia do ust nie wezmę paprykarza, naprawdę.
0: No co ty mówisz, ja uwielbiam. O proszę cię.
2: A ile tego zjadłaś?
0: Słuchaj, mnóstwo, ale ciągle bardzo lubię, od czasu do czasu robię sobie tę przyjemność.
2: No to drodzy państwo, Messenger Skirok do waszej dyspozycji. Czekamy na wasze głosóweczki a propos wakacyjnych wojaży i przygód.
3: Poranne 6 na 9 w Escerok.

0: szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Dwie minuty tylko do ósmej, drodzy państwo, ostatnie dzisiaj szkoda gadać. Czekaj, które jest moje? A tutaj, rzeźniczakowie. Rzeźniczakowie wybyli na Maltę. Paulina popijała drineczka w basenie, a Jakub moczy stopy. I ja ci powiem, że też kiedy podskoczyły stopy procentowe, to umoczyłem.
2: Nie ty jeden. Ja swoją drogą kocham takie informacje, które kompletnie niczego w życiu nie wnoszą. Roger Sala wozi ciężarną Karolinę Pisarek po Warszawie w aucie za 1 000 000 złotych. I to jak się zastanawiam, to po prostu, co za w ogóle news? Mm-hmm. I oni tak cały czas się wożą, tak? Mm-hmm. Wożą się. Na pewno nigdy nie chodzą na spacer po prostu. A nie, spacer się nie klika przecież.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie. Wsparcie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
8: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
9: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
10: I dokąd wtedy jedziemy?
9: No nie wiem.
10: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
9: A, dobry komona.
10: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Tragiczny wypadek drogowy w centrum Lublina. Jedna osoba nie żyje, kilka jest rannych. Szczegóły za chwilę w relacji naszego reportera. Prokuratura zabezpieczy kolejne dokumenty ze Szpitala Południowego w Warszawie. W raporcie też bezpieczne wakacje pod okiem sanepidu.
2: SK Rock.

0: Raport.
1: 8:02, Michał Poklękowski, zapraszam. Nie żyje nastolatka, 7 osób jest rannych i trafiło do szpitala. To po tragicznym wypadku, do którego doszło w nocy w centrum Lublina. O szczegółach Jacek Werner.
2: W tym momencie wciąż zablokowana jest ulica Lipowa na wysokości cmentarza. To ścisłe centrum miasta. Przed 4:00 rano zderzyły się tam dwie osobówki. Na miejscu jest policja i straż pożarna.
3: Zginęła jedna osoba. Była to kobieta w wieku 16 lat. W oczekiwaniu na przyjazd karetki pogotowia strażacy rozpoczęli resuscytację krążeniowo oddechową. 3 osoby mają połamane nogi.
2: Przekazał mi Bartłomiej Pytka z Lubelskiej Straży Pożarnej. Objazd wyznaczono m.in. przez Okopową i Narutowicza, także dla komunikacji miejskiej.
0: To jest raport.
1: Prokuratura zabezpieczy kolejne dokumenty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Po całodniowym przesłuchaniu byłego ordynatora chirurgii tej placówki, doktora Emilia Jędrzejewskiego, śledczy uznali, że nowe informacje przekazane przez świadka wymagają rozszerzenia materiału dowodowego. W najbliższych dniach rozpoczną się także kolejne przesłuchania personelu medycznego placówki.
4: To przesłuchanie rodzi konieczność gromadzenia dodatkowej dokumentacji ze Szpitala Południowego w Warszawie. W zeszłym tygodniu były dokonywane zatrzymania dokumentacji i nośników elektronicznych. W oparciu o te dokumenty rozplanowano już rozpoczynające się w tym tygodniu przesłuchania w charakterze świadków.
1: Mówi prokurator Piotr Skiba. Po trwającym cały dzień przesłuchaniu byłego ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym prokuratura poinformowała, że protokół jego zeznań liczy 29 stron.
4: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć. W oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe.
1: A śledztwo dotyczy m.in. podejrzeń nadużyć przy funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz innych nieprawidłowości w tej placówce.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Główny inspektor sanitarny rozpoczyna letnią kampanię edukacyjną LAS, czyli Letnią Akademię Sanepidu. Przez całe wakacje eksperci będą przypominać, jak chronić się przed upałami, bezpiecznie wypoczywać nad wodą, unikać zatruć pokarmowych i zagrożeń w internecie.
5: Rusza filar pierwszy, czyli ten, który jest w tej chwili najbardziej chyba według nas widocznie potrzebny, czyli odporność na ekstremalne warunki pogodowe, wysokie temperatury, duże nasłonecznienie i kwestia szybkich, nagłych zmian pogody. Tu adresujemy to przede wszystkim do osób, które będą w tym momencie korzystały z uroków pobytu na świeżym powietrzu.
1: Sanepid zapowiada spotkania z mieszkańcami, działania edukacyjne w terenie oraz materiały informacyjne przygotowane we współpracy m.in. z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i NASK.
6: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: Pogoda. Idą chmury, idą, nadciągają czarne chmury nad bardzo wiele miejsc w Polsce. Tak naprawdę lać to chyba ma tak na solidnie, to ma jutro i będzie potem się robiło ochłodzenie, coraz chłodniej i nawet w poniedziałek przyszły, patrzę, 21, teraz będziemy wszyscy, Boże, jak zimno, gdzie są te upały. No widzisz, kurczę, człowiekowi nie dogodzisz.
8: Wiesz co, namówiłaś, powiedziałaś, że czarne chmury, proszę bardzo.
6: Program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: 6:00 na 9:00. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6:00 do 9:00 w SC Rock.
8: Kiedyś to były seriale, nie?
7: O rany, jak ja kochałam czarne chmury. I on tak tytum na tym koniu. Tak tytum,
8: tak
7: tytum.
8: No. Kiedyś to nawet przygody wakacyjne były. Teraz to już nie ma przygód prawie.
7: Stań bez przesady. Michał na pewno ma przygody.
1: Z kim, z czym, w jakich okolicznościach i za ile?
7: No proszę. Nie wiem, proszę bardzo.
8: Opowiadaj.
1: No mówcie.
7: Na pewno będą taparaty.

0: aż się nie może się opędzić. Ale to są takie sytuacje, że ciężko powiedzieć słuchaczowi: słuchaj stary, naprawdę, no przepraszam cię najmocniej, ale teraz gadamy do ludu.
1: Gadaj do ludu, bardzo pozdrawiam słuchacza, który wszystkim do mnie dzwonił, bo go tak po prostu zrzuciłam w końcu. No ale coż zrobić, nie ma lekko, my dzisiaj o wakacjach, w związku z tym rozkręciliście się, co mnie niezmiernie cieszy.
0: No tak, Aśka zrzuciła jednego pana, wy też o czterech panach w jednym namiocie, chyba.
2: Pamiętam, jak swego czasu jeździliśmy do Hartowca pod Działdową, nad jezioro. Jednego roku przyjechało na pole namiotowe czterech panów. Nie było w tym nic dziwnego, żeby nie to, że oni mieli taki bardzo malutki namiot dla dzieci, który przystawiał dom. No, stawiało się go, wyglądał jak domek, taki bardzo mały. Tak naprawdę to tam duży pies miałby problem, żeby się zmieścić. I najfajniejsze to było to, że ci panowie potrafili we czterech spać w tym namiocie. Co prawda część ciała wystawała z jednej strony, część ciała z drugiej strony. Ale im to wtedy nie przeszkadzało, bo akurat oni spali w nim tylko wtedy, kiedy, tak powiem, odsypiali upojenie, które w ciągu pozostałych godzin, jak się budzili, uzupełniali sukcesywnie i tak, że tak powiem, przez kilka dni to funkcjonowało, że było ogień i komar, ogień i komar. Prześmieszny był to widok.
0: Dobre.
1: Proszę, płakam cię, ile wakacji ludziom tak upłynęło? Ogień, komar, ogień, komar.
0: I jaka częściowa wystawała z namiotu, to nawet nie będziemy drążyć.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jedna z jednej strony namiotu, druga z drugiej strony namiotu, gdzie wystawały pozostałe dwie części, tego nie będziemy.
1: Nie drąż, ja ci bardzo proszę. Nie, teraz po prostu wsłuchajmy się w zupełnie nowych Stonesów, In the Stars.

0: Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
2: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca

0: Radio SK. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na ebilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
3: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Sobie dzisiaj opowiadamy historię o tym, co robiliście w wakacje. Takie najbardziej niesamowite przygody, ale teraz uwaga, je odfrunę, bo będzie za chwilę historia o oponie. Mhm. Jest taki film pod tytułem Mordercza opona, ale Klaudia mnie właśnie uświadomiła, że jest taki film Śmierć w miękkim futerku. Ja cytuję, skrywający się w ciele zwykłego kota agresywny stwór poluje na nieświadomych zagrożenia pasażerów jachtu. I takie filmy ktoś robi. Słuchajcie, ale wróćmy może do tematu wakacji.
1: Wiesz co? Myślałem, że będzie na poważnie. Wiesz, jak mi kiedyś opona strzeliła w samochodzie, to miałem luz, ale jak strzeliła w kole samolotu, to nie powiem, jak wyglądały moje spodnie z tyłu.
0: No, strzelające opony i w ogóle strzelające gumowe rzeczy to nie jest dobra sprawa.
1: No to historia z oponą w roli głównej.
2: Dobry poranek, ekipo z przygód motoryzacyjnych. Słuchajcie, już dawno temu, jak podróżowaliśmy sobie po Austrii i Szwajcarii, jadąc dosyć szybko, gdzieś tam wysoko, przegapiliśmy punkt widokowy, więc mówię, ach, zajadę tym drugim wjazdem. No i tak nieszczęśliwie zajechałam tym drugim wjazdem, zahaczyłam kołem o krawężnik, a tam niestety w Szwajcarii są krawężniki z kamienia ostrego, no i rozwaliłam nowiusieńką oponę kupioną właśnie specjalnie na ten trip. Więc mieliśmy piękny pit stop na 2000 metrów. Żona, to znaczy ja, wkurzona na maksa, no bo przecież nowe opony. Ale wiecie co? Powstał z tego film, bo moje dziecko dorwało kamerę i nagrywało tę całą naszą wymianę tej opony, moje wkurzenie, mojego zadowolonego męża. I jak będziecie chcieli, to poszukajcie sobie na YouTubie. Przygoda każdej chwili szkoda.
1: Mhm, opona strzeliła, film powstał, mamy ten film, znaleźliśmy.
3: Strzelaj w opony, mówię! Strzelaj w opony!
4: Instrybutor strzel! Człowieku! Instrybutor żebyś się strzelił!
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: 8.30 się zbliża, w związku z tym może przez Melinę prosto do raportu.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Este Rock.
2: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu zniweczył, podpisując decyzję, która w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk profesor Grzegorz Motyka.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Z bólem obserwujemy wzrost wzajemnego napięcia i odradzające się nastroje wrogości między Polakami a Ukraińcami, napisali hierarchowie kościelni z Polski i z Ukrainy we wspólnym stanowisku w sprawie relacji polsko-ukraińskich. Rodzice 15-miesięcznych dzieci, które zmarły w wyniku odwodnienia we Francji, zostali zatrzymani. Region, w którym doszło do tragedii, znajdował się w strefie najwyższego alertu pogodowego z powodu upałów.
4: To jest raport.
5: Trzy osoby zostały ranne w wyniku eksplozji plecaka, do której doszło w godzinach wieczornych w Monako. Trwają poszukiwania osoby, która zostawiła ładunek.

0: SK Rock Sport.
1: Iga Świątek rozpoczyna dziś walkę o obronę tytułu podczas Wimbledonu. O 14.30 polska tenisistka zagra w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend. A wcześniej, bo w samo południe, Kamil Majchrzak zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tavilo. A dziś w nocy poznamy kolejne reprezentacje, które awansują do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. O 19.00 Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią. O 23.00 Francja zmierzy się ze Szwecją. O 3.00 w nocy Meksyk z Ekwadorem.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Ziętarska Olszewska.

0: do łeby na pole namiotowe dwóch koleżków. Oni przyjechali rozwalonym maluchem, przednia szyba zbita, tylna zbita, zderzaki z tyłu wystają, które zdjęli w międzyczasie. No i kłótnia, bo się okazało, że usnęli obaj, tym kierowca też świętej pamięci niestety, Mirek. I najlepszy tekst, jaki usłyszałem. Ty usnąłeś, to i ja usnąłem.
1: Bąbel, nie śpi.
2: Nie śpię. 6 na 9 w SC Rock.

0: Bardzo mi się podobają te nasze różne opowieści, które sobie snujemy, wakacyjne. Ja z kolei pamiętam, jak myśmy z moim bratem potrafili jechać z jego kolegami MZ-kami i CZ-kami na Mazury. Jechaliśmy 2 tygodnie, bo co i rusz trzeba było się zatrzymywać i któryś z tych motocykli naprawiać.
1: Drodzy Państwo, bo tych historii wakacyjnych, motoryzacyjnych mamy tyle, że nie jesteśmy w stanie wszystkich Państwu przedstawić, ale między innymi była taka historia, szybko opowiedzmy, naszego słuchacza, który jechał MZ-ką, która mu się po drodze rozsypała i później musiał w szczerym polu lutownicy szukać. Udało się,
0: znam
1: na szczęście.
0: Znam to.
1: Ale tak, mamy pamiętam. Też inne historie, prosto z Doliny Pięciu Stawów.
2: Kiedyś z przyjaciółmi nocowaliśmy w Dolinie Pięciu Stawów. No i po całym dniu wędrówki w górach byliśmy bardzo zmęczeni, doszliśmy na miejsce i okazało się, że nie ma prądu, jest awaria. Okej. Dlaczego nie? Możemy być bez prądu. Tylko akurat tam w schronisku wszystko jest na prąd, łącznie z papierem toaletowym, który znajduje się w maszynie na prąd. Także mieliśmy bardzo ciekawą przygodę. Z całej ekipy umył się tylko mój mąż, bo woda była lodowata. Cała reszta, poszliśmy spać na brudasa, ale było bardzo fajnie. Pamiętamy to do dzisiaj.
1: No tak, o tej historii już nawet kronika filmowa powstała.
3: Co to? Patrzcie, proszę pani, gdzie pani zdobyła ten skarb? Powtarzając słowa wieka, życzymy sobie wszyscy, by ten papier przestał być papierem wartościowym.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
5: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara, rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
9: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klinczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
10: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
11: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama.

0: Romantyczna natura Joanny od zawsze mnie zaskakuje. Poprosiła, skończmy dzisiejszy program krowami.
1: Słuchajcie, bo o tych krowach dzisiaj było trochę. Ja pomyślałam sobie, że w momencie, w którym, kiedyś jak byliśmy mali, jeździliśmy na wakacje, zauważ, bardzo dużo krów pasło się na pastwiskach. Mm-hmm. I to było super. Teraz tych krów jest mało i ja sprawdziłam. Mniejsza liczba krów na polach wynika z przejścia rolnictwa na system alkierzowy. Współczesne, wysoko wydajne rasy wymagają precyzyjnego żywienia, trzymanie ich w budynkach ułatwia zarządzanie stadem, ochronę przed stresem cieplnym oraz optymalizację doju. I te biedne krowy siedzą teraz w tych oborach, zamiast się paść na pastwiskach.
0: I państwo o krowach.
2: Pan tu zachwalał zagraniczne krowy, że takie mądre, że poruszają się samodzielnie po ulicy. To nie trzeba za granicę jechać, proszę pana. Proszę odwiedzić kiedyś Wyśmierzycę, taką wieś w Mazowieckim, nad Pilicą położoną. Tam wieczorami i ranem też krowy same albo wracają, albo idą na pastwisko o ustalonej godzinie, po prostu wychodzą sobie same z obory, wychodzą sobie same z bram i biegną 2 kilometry, żeby się paść, a potem wrócić same spokojnie, kiedy już słońce zachodzi.
0: Ale jakie to piękne.
1: Prawda.
0: Krowy wychodzą sobie same, żeby się paść. Dój, jak powiedziałaś, jest ważny dla krów.
1: Ale potem przychodzą, ktoś je wydoi. No. One sobie przychodzą.
0: Cudowne.
1: Potem się relaksują.
0: Cieplarniane i warunki,
1: taka
0: wiesz.
1: Taka krowa, to jest szczęśliwa krowa.
0: To jest normalnie taka krowa, żyje sobie jak w Gołębiewskim. A ty wiesz, że to kosztuje? Ja wiem.
3: 100 zł od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: No i tyle.
1: Raz. Przestańcie stawiać na optymalizację doju i wypuśćcie krowy na łąki.
2: Tak jak nas teraz z radia. Dziękujemy, do jutra.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Halber, wychodzimy!
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama.
7: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
10: Cześć, sąsiad, nowe auto?
11: No tak, to nowy Changan.
10: Pierwszy raz słyszę.
11: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
10: No, robi wrażenie.
11: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
10: A cena?
11: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
10: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
11: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
12: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
13: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
14: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
15: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
16: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Ponad 1000 interwencji strażaków na Śląsku to w związku z nawałnicami. Skarbówka udaremniła przemyt 1 200 000 paczek papierosów. Kontenery z kontrabandą zatrzymane na Lubelszczyźnie.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po 9:00. Michał Poklękowski, zapraszam. Od jutra ceny na stacjach mogą wzrosnąć o nawet kilkadziesiąt groszy za litr. Dziś warto zatankować, bo to ostatni dzień funkcjonowania rządowego programu CPN. To oznacza, że od jutra nie będzie już maksymalnych cen paliw, które przez ostatnie miesiące określał minister energii. O czym więcej, Michał Rawa.
2: Sytuacja na stacjach paliw wróci do normy. Zdaniem ministra finansów spadki cen na rynkach są na tyle duże, że nie ma potrzeby, by przedłużać pakiet CPN. Ten w ostatnich tygodniach oznaczał jedynie obniżony do 8% VAT na paliwa. W połowie czerwca rząd zrezygnował z obniżonej akcyzy. Minister energii zapewnia, że po wygaśnięciu pakietu CPN ceny na stacjach nie uderzą mocno w portfele Polaków. Zdaniem analityków biura Reflex za litr paliwa możemy zapłacić o około 60 groszy więcej. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, 98 6,68, a diesla 6,19 zł.
0: Przypomnę, rząd wprowadził pakiet CPN pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen paliw. Był spowodowany wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie.
1: To jest raport.
0: Ponad 1000 interwencji strażaków w województwie śląskim. To w związku z nawałnicami, które przeszły między innymi przez Katowice, Tychy czy Chorzów. Najwięcej interwencji odnotowano na południu województwa w powiecie rybnickim.
3: Głównie dotyczą powalonych drzew.

0: nadłamanych konarów, gdzieś tam na posesjach, na drogach, na budynki. Pojedyncze przypadki uszkodzonych dachów, pompowań wody z budynków. Nie ma takiej informacji, żeby ktoś ucierpiał w jakichś zdarzeniach.
1: Mówił nam Wojciech Rduch ze Straży Pożarnej w Rybniku. Dziś w miastach Śląska i też Zagłębia również występować będą lokalne, gwałtowne burze.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: To byłby największy przemyt papierosów ostatnich lat w Polsce, ale się nie udał. KAS, czyli skarbówka, udaremiła przemyt 1 200 000 paczek papierosów. Kontenery z kontrabandą zatrzymane w Małaszewiczach na Lubelszczyźnie. Funkcjonariusze skarbówki prześwietlili urządzeniem RTG pociąg towarowy wjeżdżający do Polski, na którym znajdowały się kontenery, w których miały się znajdować szyldy reklamowe.
3: Obraz rentgenowski skłonił funkcjonariuszy do przeprowadzenia szczegółowej rewizji. Przeprowadzona rewizja potwierdziła wskazania RTG. W obu kontenerach funkcjonariusze znaleźli foliowe paczki wypełnione papierosami, ukryte wewnątrz zadeklarowanych szyldów. Wyroby tytoniowe nie były oznaczone polskimi znakami akcyzy. W wyniku przeprowadzonej kontroli funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1 200 000 paczek papierosów.
1: Mówi nam Michał Deruś, rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej w Lublinie. A wartość rynkowa nielegalnego i zarekwirowanego towaru to ponad 25 milionów.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
1: W kilku regionach dziś zagrzmi, spadnie deszcz, a lokalnie także grad, przed czym ostrzega IMGW. Poza tym chmury na przemian ze słońcem. Pogoda ustabilizuje się po południu. Dziś będzie już nieco niższa temperatura niż wczoraj. Choć i tak ciągle jeszcze gorąco. Na termometrach od 23 stopni na wybrzeżu do 33 w centrum i na południu.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
6: Kultowe kawałki, kultowe historie.
7: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Walking on the Moon. W niedzielę pomyślałem sobie o tym, że może na Księżycu byłoby przyjemniej, jeśli chodzi o temperaturę, ale potem sprawdziłem, że z tym Księżycem to jeszcze większe jaja niż z Ziemią, bo w ciągu dnia temperatura może dochodzić do plus 120, a w nocy do minus 130. No to już chyba wolałbym te upały. Choć dziś akurat wcale tak gorąco nie jest. Na szczęście. 13 minut po 9 pan Jaro mówi: dzień dobry, zapraszam na kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Teraz będziemy w objęciach pana Artura.

0: Obranocka w Esteroga. Teraz wrócimy do przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku.
1: Kultowe historie w Esterog.
0: Już wtedy zaczęła sprzedaż muzyki, no i trzeba było wykombinować, jak zespoły, w szczególności te największe, będą musiały sobie odbijać spadającą wartość ich płyt w sklepach. YouTube wpadli na pomysł, by wyruszyć na trasę koncertową z taką sceną, z której będzie można obserwować chłopców z YouTube z każdej strony stadionu, na którym się pojawią. Taka scena, która na przykład ostatnio stanęła na Narodowym. Na koncercie Dawida Podziadło po raz pierwszy pojawiła się, jeżeli chodzi o wielkie zespoły, właśnie w przypadku YouTube w 2009 roku. Trasa o nazwie właśnie 360 stopni objeżdżała świat od 2009 do 2011 roku. No i okazało się, że już nie ma co się przejmować jakąś stroną stadionu, której się nie da sprzedać, da się już sprzedać wszystkie. Ta trasa koncertowa o nazwie 360 stopni ruszała dokładnie 30 czerwca 2009 roku w Barcelonie. 109 koncertów, ponad 600 milionów zarobionych pieniędzy, dolarów, a nawet chyba 700. Przebili to, co zrobili Stonesi dwa lata wcześniej, no i tak naprawdę musieli chwilę poczekać na taką Taylor Swift, żeby jakaś artystka albo jakiś artysta się z nimi równał albo ich przebił. Ten 2009 rok będziemy miło wspominać, bo to też była trasa koncertowa, na której panowie przyjechali do Chorzowa. I to był ostatni koncert, jaki dali w Polsce do tej chwili. Mam nadzieję, że to się w przyszłym roku zmieni. Bad z Unforgettable Fire. YouTube.

0: We are living in America. Coca-Cola Sometimes War. Jak to pięknie pasuje do tej Ameryki, prawda? Zawsze pasowało, a teraz w czasach Trumpa jeszcze bardziej. Zespół Rammstein w Este Rock. A cóż przed nami? No i za moment będziemy mówić o płycie nierokowego zespołu. Ale jak się Państwo sami przekonają, płycie ważnej dla fanów rocka. Mimo wszystko, taki paradoks. Ale najpierw Jefferson Airplane.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche,

0: super niskich cenach.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit łączny w okresie promocji. Dwie sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Reklama.
3: Hey, this is Billy Gibbons,
4: Dusty Hill,
5: and Frank Beard of ZZ Top.
6: I'm Alanis Morissette.
7: This is Jeff Ament
8: and Stone Gossard from Pearl Jam,
9: and you're listening to Eska Rock.

Jefferson Airplane w Ester Rock. A teraz kapela, która nigdy rockową nie była i nigdy rockową nie będzie. The Prodigy. Kapela ta 29 lat temu wydawała na rynek płytę, która od razu się kojarzy. Gdyby Państwo weszli do któregokolwiek z jeszcze istniejących sklepów muzycznych i gdyby Państwo zobaczyli tego kreba na okładce, wszystko byłoby jasne. To nie jest żadna praca grafika, tylko najprawdziwsze zdjęcie zrobione na plaży Playa Las Gemelas w Parku Narodowym w Kostaryce. A tytuł albumu The Fat of the Land pochodzi od staroangielskiego zwrotu Living of that Fat of the Land, co oznacza życie dobre lub po prostu bycie bogatym. Ta płyta, która ma dzisiaj 29 urodziny, Boże, jak to zleciało, znakomicie się sprzedawała i sprawiła, że zespół stał się jednym z najpopularniejszych, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną na świecie. I chyba takim zespołem jest do dziś. To z tej płyty zagrajmy sobie Firestarter.

0: Zastanawialiśmy się w tym momencie, gdy Kaśka Nosowska powiedziała, że chce robić też solowe rzeczy, czy jej się uda. Czy nie będzie tak, że to jednak będzie cały czas ta pani z Heja. No i okazało się, że to ona miała rację. No i bardzo pięknie. 10. raport Deski Rock przed nami, a później Highway to Hell.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł.

0: Świat, nowe auto?
1: No tak, to nowy Changan.
0: Pierwszy raz słyszę.
1: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
0: No, robi wrażenie.
1: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
0: A cena?
1: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
0: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
1: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
2: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Reklama. Prokuratorskie śledztwo w sprawie tak zwanych dwóch wież zostało umorzone. Za chwilę szczegóły. W zdarzeniu dwuchosobowych zginęła 16-latka, 7 innych osób jest rannych. To w nocy w centrum Lublina.
7: SK Rock. Raport.
6: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Głośne postępowanie w sprawie tzw. dwóch wież zostało wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dokładnie 10 lutego 2025 roku. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna działce w Warszawie.
7: To jest raport.
6: Ulica Lipowa w Lublinie jest już przejezdna. To po tragicznym w skutkach wypadku drogowym, do którego doszło tam nad ranem. Jego dokładne przyczyny i też okoliczności bada już policja pod nadzorem prokuratury. Przypomnę, w zderzeniu dwóch osobówek zginęła 16-latka, a 7 innych osób zostało rannych.
8: Kierujący samochodem marki BMW poruszał się od strony Alei Racławickich. W pewnym momencie kierujący stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i tam zderzył się z jadącą z naprzeciwka Toyotą. Po zderzeniu zachował. W wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć. Na miejscu była to pasażerka samochodu marki BMW. 7 kolejnych osób przewiezionych zostało do lubelskich szpitali.
6: Mówi Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Droga w miejscu zdarzenia jest już przejezdna. Autobusy i trolejbusy wróciły na swoje podstawowe trasy.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Kraków likwiduje strefę grillową na Zakrzówku. Z terenu parku usunięto oznaczenie oraz kosze na popiół i odpady po grillowaniu. Powód, jak tłumaczy Zarząd Zieleni Miejskiej, wszystko przez skargi mieszkańców oraz przypadki łamania regulaminu.
9: Doświadczenia ostatnich sezonów pokazały, że ta strefa w tej lokalizacji po prostu się nie sprawdza. Jej funkcjonowanie wiązało się z wieloma uciążliwościami zarówno dla mieszkańców, dla osób korzystających z parku, ale też przede wszystkim dla przyrody. Niestety strefa grillowa w parku Zakrzówek funkcjonowała w sposób, który intensyfikował negatywne zjawiska.
6: Mówi nam Aleksandra Mikolaszek z ZZM-u. Jednocześnie zapowiada konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia nowych miejsc do grillowania w Krakowie. Podobne strefy wcześniej zlikwidowano także z podobnego powodu w parku Krowoderskim i parku Bagry Wielkie.
10: SK Rock Biznes.
6: Co piąta osoba w kraju zalega co najmniej 3 wierzycielom, a rekordzista ma ich aż 29, poinformował Big Info Monitor. Z danych wynika, że za 40% zadłużenia polskich konsumentów odpowiadają multidłużnicy, czyli osoby z kilkoma wierzycielami. Elektroniczne licytacje skarbowe, które startują w lipcu, pod pewnymi względami będą jak sklep internetowy, poinformował wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łobota. Jednak, jak przyznał, przynajmniej na razie nie będzie można zamówić wysyłki kupionego przedmiotu do nabywcy. Bitcoin notuje w tym roku serię spadków, która doprowadziła najpopularniejszą kryptowalutę na świecie poniżej granicy 60 tysięcy dolarów. Dla rynku kryptowalut Bitcoin nadal jest głównym barometrem sentymentu, ale obecny spadek pokazuje, że sama instytucjonalizacja rynku nie wystarczy, tak to tłumaczą analitycy. Jeszcze aktualne ceny walut. Dolar wyceniany jest na 3,75 zł, euro na 4,28 zł, frank szwajcarski na 4,64 zł i funt brytyjski kosztuje dzisiaj 4,96 zł.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
6: W kilku regionach dziś zagrzmi, spadnie deszcz, a lokalnie także grad, przed czym ostrzega IMGW. Poza tym chmury na przemian ze słońcem. Pogoda ustabilizuje się po południu. Dziś będzie już nieco niższa temperatura niż wczoraj, choć i tak jeszcze ciągle gorąco, na termometrach od 23 stopni miejscami na wybrzeżu do 33 w centrum i na południu.

Pogoda ustabilizuje się po południu. Dziś będzie już nieco niższa temperatura niż wczoraj, choć i tak jeszcze ciągle gorąco, na termometrach od 23 stopni miejscami na wybrzeżu do 33 w centrum i na południu.

0: leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl.
2: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Nie jest to bardziej skomplikowana piosenka w historii świata, ale przejmująca bardzo, bo opowiada o rzeczach z lat 70, właściwie 80., które działy się na Górnym Śląsku. Zespół Perfect pojawił się w Esce Rock. A teraz będzie nowość.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Singiel stworzony przez znanego kompozytora muzyki filmowej, serialowej i do gier, który jest autorem m.in. ścieżki dźwiękowej do serialu Outlander. W towarzystwie Slasha, Duffa McKagana, Chada Smitha i Brendana McCreary'ego. Cool Kids, Beer, McCreary.

0: Czy to jeszcze dzisiaj do Państwa nie dotarło? Najlepszy bramkarz to jest Bogusław Wyparło. Nie wiem, jak jest teraz, ale kilkanaście lat temu, gdy powstawała ta piosenka Plamen w słońcu, pan Bogusław się z panem Kazimierzem bardzo, ale to bardzo przyjaźnił. Człowiek, który grał na bramce przez lata, no i ja go kojarzę głównie z ŁKS-em. Choć w Łodzi się wcale pan Bogusław nie urodził. Pozdrawiam serdecznie, bo to takie wspomnienia piłkarskie z dzieciństwa. A pamiętacie teledysk do Plam na słońcu? Nie wziął udziału w kręceniu tego teledysku Lica, który wtedy właśnie zakładał i rozkręcał mocno Lux Torpeda. Poza tym, jak kiedyś Kazik wspominał, bodaj to było w jego autobiografii, idę tam, gdzie idę, gdy przyszedł czas nagrywania albumu Kazika na żywo, jak się potem okazało, ostatniego, czyli Baru la Kurwa, no to Lice już miał dystans do zespołu i nie miał do niego serca. No i stąd też nie przyjechał na plan filmowy. Plam na słońcu. Trochę szkoda, bo Kazik na żywo to był dla mnie zespół naj na polskiej scenie. Okej, teraz będzie inny zespół, nie z Polski.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Wspominałem w lutym o rocznicy tego, gdy zespół Kiss oddawał krew, a potem fiolki z ich krwią były przeznaczone do zmieszania z atramentem, który miał być użyty do produkcji komiksu. No i ten komiks się ukazywał dokładnie 49 lat temu. Komiks Marvela, w którym panowie Simon, Stanley, Fraley i Chris wcielili się po raz pierwszy w rolę Demona, Starchilda, Spacemana i Catmana i walczyli z doktorem Doomem. Ma ktoś ten komiks może? 49 lat temu musi być wart teraz miliony monet. Gods gave rock and roll to you. Kiss.

0: to Måneskin pochodzi z języka duńskiego i oznacza światło księżyca, bo Måne to księżyc i skin to światło. A gdyby komuś tego światła księżyca było potrzeba, to akurat je spełnia. To też wczoraj w nocy była, więc świeci pięknie. Bardzo nawet. Bardzo lubię pełnię księżyca. Państwo, Begin za nami. A przed nami pewien Kanadyjczyk i jego piosenka Run to You.
1: Reklama.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit. To pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Reklama.
11: Esta Rock. Radar.
12: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Festiwal Open Air powraca do Gdyni już na początku lipca, a wraz z nim niespodzianka dla telewidzów. Podobnie jak w ubiegłym roku, wybrane koncerty światowych gwiazd zostaną wyemitowane w telewizji. To doskonała wiadomość dla tych, którzy nie mogą pojawić się pod sceną osobiście. Jakie gwiazdy będzie można zobaczyć na szklanym ekranie w tym roku? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na skrok.pl.
1: Skrok. Radar.
13: This is Alice Cooper.
14: This is Marilyn Manson.
15: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

Run to You, pan Brian Adams. Czas letnich festiwali, za moment rozpoczyna się Open Air. Proszę na siebie uważać. Czasem dochodzi na festiwalach, rzadko bo rzadko, ale jednak do tragedii, jak na duńskim Roskilde w 2000 roku. Pogoda wtedy wówczas nie dopisała, to miał swój tragiczny finał podczas koncertu zespołu Pearl Jam. A to słońce świeciło, a to padało, no ale teren festiwalu zamienił się wtedy, te 26 lat temu, w błotnistą maź. Kiedy koncert Pearl Jam się rozkręcał i gdy kapela grała Daughter, do muzyka na scenie podszedł tour manager i szepnął mu coś na ucho. No i Eddie potem wspominał, że pamięta ten moment cały czas. Grupa przerwała grę, a Vedder powiedział, że robi 5-minutową przerwę oraz, że ma do zakomunikowania coś, co nie wiąże się z muzyką, lecz z bezpieczeństwem. No i poprosił o cofnięcie się tłumu. Policzę do 3, cofnijcie się, 2 kroki. Po chwili dodał, by każdy sprawdził, czy nie ma obok kogoś leżącego. Jak się okazało, w ślizgającym się po błocie tłumie zadeptanych zostało na śmierć 9 osób.

0: oryginał. 11 i pan Michał za moment znowu w studiu, raport Deski Rock przed nami, a ostatnią godzinę kultowych wtorkowej historii rozpocznie za moment grupa Myslowic.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.com.
2: Reklama.

0: za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Do 10 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy wytwarzali strofantynę, środek na serce, którego przedawkowanie może prowadzić do arytmii.
5: SK Rock. Raport.
4: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Będzie zażalenie na decyzję prokuratury. Ta umorzyła słynną sprawę dwóch wież. Chodzi o niedoszłe plany budowy dwóch wieżowców w Warszawie przez spółkę Srebrna, powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, co wiemy o tej decyzji śledczych?
6: Jak czytamy w komunikacie prokuratury, trzy badane kwestie tego śledztwa zostały umorzone, bo nie stwierdzono znamion czynu zabronionego, czyli złamania prawa. Przypomnijmy, austriacki biznesmen Gerald Birkfellner stwierdził, że został oszukany przez osoby działające w imieniu spółki Srebrna, w tym prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, przez co miał stracić 1 300 000 euro. Birkfellner był zatrudniony do przygotowania budowy wież przy ulicy Srebrnej w Warszawie. Gdy projekt wstrzymano, miał nie otrzymać za to wynagrodzenia. Austriak oskarżał też członków Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego o przyjmowanie łapówek i że był nakłaniany do ich udzielania.
4: Złożenie zażalenia na decyzję o umorzeniu śledztwa w tej sprawie zapowiedział pełnomocnik Gerarda Birkfellnera Roman Gierty.
7: To jest raport.
4: Sprzedali w internecie leki za 3,5 miliona. Ich produkcja przez 3 lata odbywała się w domowej fabryce. Do 10 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy wytwarzali strofantynę, środek na serce, mówimy to w cudzysłowie, bo jego przedawkowanie może prowadzić do arytmii. Biegli orzekli, że produkt ten mógł być niebezpieczny dla zdrowia i życia osób, które go stosowały.
8: Produkt ten wytwarzali w jednym z mieszkań na terenie Olsztyna. Wytwarzali go w warunkach, które nie odpowiadały żadnym normom sanitarnym. Nie posiadali również w tym zakresie żadnych niezbędnych zezwoleń.
4: Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Oprócz strofantyny mężczyźni sprzedawali w internecie także inne nielegalne medykamenty. Sprowadzali je z Rosji i Białorusi. Nie każdą wakacyjną pamiątkę można legalnie przywieźć do Polski. Przekonał się o tym ostatnio

0: się żadnych niezbędnych zezwoleń.
1: Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Oprócz strofantyny mężczyźni sprzedawali w internecie także inne nielegalne medykamenty. Sprowadzali je z Rosji i Białorusi. Nie każdą wakacyjną pamiątkę można legalnie przywieźć do Polski. Przekonał się o tym ostatnio pan w Bydgoszczy. Skontrolowali funkcjonariusze skarbówki. Znajdowały się tam chronione koralowce rafotwórcze objęte przepisami dotyczącymi ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem. Podróżny nie miał wymaganych pozwoleń na przewóz takich obiektów. Wyjaśnił, że zebrał koralowce na plaży w Egipcie i zabrał je sobie na pamiątkę do Polski. No i teraz ta niewiedza może go kosztować nawet 5 lat więzienia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: To sportowo nie jest awans, ale marketingowo to mądry ruch Roberta Lewandowskiego. Tak eksperci oceniają wyjazd Polaka za ocean. Lewy, przypomnę, podpisał kontrakt z amerykańskim Chicago Fire. Z zapisów umowy, którą Lewandowski zawarł z klubem z Illinois, wynika wiele korzyści dla niego, ale i jego najbliższych, mówi nam szef działu sportu w Superekspresie Przemek Ofiara.
3: Chicago Fire będzie chciało tego Roberta wypromować na rynku amerykańskim i Robert sam też będzie chciał się wypromować, żeby no, też otworzyć się na rynek również reklamowy amerykański. Sportowo jest to na pewno krok w tył, no to nie ma co tutaj dyskutować. Amerykańska Liga MLS to jest często liga dla piłkarskich emerytów.
1: Ale stadion zespołu z Chicago na pewno będzie zapełniał się polskimi kibicami.
3: Tam jest mnóstwo naszych, tam jest Jackowo polska dzielnica. To też dla tych Polaków, dla Polonusów Lewandowski został sprowadzony, bo jestem przekonany, że stadion z Chicago będzie biało-czerwony podczas szczególnie tego pierwszego meczu.
1: Lewandowski podpisał z Chicago Fire 2-letni kontrakt. W nowym zespole najpewniej zadebiutuje już w połowie lipca. Ma zarabiać $20 milionów rocznie.
4: $20 milionów rocznie? Ja nie wiem, czy za te pieniądze chciałbym się gdzieś przeprowadzać, a ty?
1: Nie prowokuj mnie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
1: A Jarek jest znanym antenowym prowokatorem. Dziś mu się nie poddałem. Jestem z siebie bardzo dumny. W kilku regionach dziś zagrzmi, spadnie deszcz, lokalnie też grad, przed czym zresztą ostrzega IMGW. Poza tym chmury na przemian ze słońcem. Pogoda nieco uspokoi się po południu. Dziś będzie już nieco też niższa temperatura niż wczoraj, choć i tak ciągle jeszcze gorąco. Na termometrach od 23 stopni miejscami na wybrzeżu do 33, nawet 4 w centrum i na południu.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: Na tym lutowym koncercie, na którym byłem, Paradise Lost w progresji tego numeru nie zagrali. Może to nawet i lepiej, bo nie pasowałoby do tego zestawu, który był wtedy w Warszawie grany. Paradise Lost za nami, a teraz pojawi się zespół Dziwna Wiosna z nową piosenką.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Światła miasta.

Internet mi podpowiedział, że dzisiaj rocznica rozpoczęcia seryjnej produkcji Chevroleta Corvette, rok 53. Ech, piękne auto, ikoniczne. Pierwszy rocznik legendarnego amerykańskiego samochodu sportowego. Kiedy tak myślę sobie o tych autach, tych z przeszłości, to zawsze na myśl mi przychodzi Nick Mason, bo perkusista grupy Pink Floyd jest znany z tego, że kolekcjonuje wyjątkowe samochody. Oczywiście, że ma tego Chevroleta Corvette z tego 53 roku, ale w garażu, czy też w garażach, bo to ich musi być bardzo dużo, ma też inne auta, różnego rodzaju modele Ferrari, Maserati, a także Trabanta. Jestem ciekaw, czy ma jakiś polskie auto. Niebawem będzie rocznica zakończenia produkcji Syreny. Może by mu tak w prezencie wysłać? Może by tak podwiesić, tak jak kiedyś ta świnia latała nad elektrownią w Londynie i drogą powietrzną do Anglii? No to byłaby piękna historia. Learning to Fly, zespół Pink Floyd's.

0: Urocza jest ta historia z nazwą zespół Green Day, która mówi o tym, że panowie nazwali swój zespół po tym, jak oglądali ulicę Sezamkową i palili takie śmieszne ziółka, papieroski. Trzymają się tej historii, więc musi być prawdziwa. Boulevard of Broken Dreams na antenie Eski Rock. A za moment bracia Madden.
1: Autopromocja. Melina w Esce Rock.
2: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak A, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, w drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami, że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk, profesor Grzegorz Motyka.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian?
5: Hmm?
4: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Reklama.

I Just Wanna Live, Good Charlotte w SC Rock. A teraz będzie piosenka wybitna. Piosenka, którą w sumie nawet nie wiem czemu tak rzadko gram i w sumie czemu rzadko sięgam do albumu o nazwie Love Over Gold. Ja wiem, często się mówi o tym, że tym najlepszym albumem było Brothers in Arms, ale przecież każda z płyt Dire Straits jest znakomita. Rzadko trafić na taki zespół, o którym można tak powiedzieć. Rok 82 i przepiękna ballada Private Investigation. Numer, który zawsze chwyta mnie za serducho i zrobi to teraz ponownie na antenie Eski Rock.

0: Ja tego słońca ostatnio miałem trochę dosyć i te pochmurne dni, które przed nami, będą pewnego rodzaju oddechem. Oczywiście to nie jest tak, że tego słońca w ogóle nie lubię, ale jednak było go ostatnio ciut zbyt dużo. Jeszcze takiego palącego. Ja generalnie upałów nie lubię. 12. Pan Łukasz za moment przejmie stery Wester Rock. Pan Jaromu, do usłyszenia, ale jeszcze raz się dziś usłyszymy, bo przecież wieczorem audycja to był Dobry Rok, w trakcie której dziś motywu przewodniego nie będzie, co nie oznacza, że będzie nudno. Nadrobimy parę rocznic i wspomnimy o artystach, na których trochę zawsze brak czasu tutaj w normalnych godzinach mojej pracy, czyli od 9 do 12. Zatem zapraszam serdecznie wieczorem. Pierwsze pół godziny będzie ostre, a drugie pół godziny będzie bardzo, ale to bardzo piękne i spokojne. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl.
2: Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?

0: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
1: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Reklama.
4: Powalone drzewa i słupy telefoniczne to po burzy, która przeszła przez Opolszczyznę. Zamachu stanu nie był, ocenia warszawska prokuratura.
5: SK Rock. Raport.
4: Minęła 12, Michał Przybyła, zapraszam. Burzowy front dziś przetacza się przez centralną Polskę. Gwałtowna burza przeszła przez Balcarzowice w województwie opolskim, które walczą ze skutkami majowej trąby powietrznej. Porywisty wiatr zerwał plandekę ze zniszczonego budynku.
6: Tutaj strażacy zabezpieczali dach. Ten dach jest w trakcie remontu. Strażacy musieli chwilę odczekać, ponieważ nie było możliwości rozłożenia podnośnika i dopiero po pewnym czasie udało się ten dach sprawnie zabezpieczyć.
4: Mówił Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Z kolei w Michałowicach przewracające się drzewo pociągnęło za sobą cztery słupy telefoniczne, które runęły na drogę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W sumie w regionie strażacy odnotowali 80 interwencji, wyjeżdżali przede wszystkim do powalonych drzew i konarów.
5: To jest raport.
4: Warszawska prokuratura umorzyła dwa kolejne wątki śledztwa dotyczącego tak zwanego zamachu stanu. Śledczy uznali, że nie doszło do przestępstwa ani w sprawie wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ani w sprawie rzekomego podżegania marszałka Sejmu do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według prokuratury działania Szymona Hołowni miały podstawy prawne, a medialne dyskusje nie przekroczyły granic wolności słowa. Mateusz Gołębiewski.
7: W ocenie śledczych marszałek Sejmu miał obowiązek wykonać prawomocny wyrok sądu i wygasić mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a późniejsze niewpuszczenie ich do Sejmu było zgodne z obowiązującymi procedurami. Umorzono również wątek dotyczący rzekomego podżegania Szymona Hołowni do niezwołania Zgromadzenia Narodowego i nie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Prokuratura ustaliła, że takie propozycje nie były składane bezpośrednio marszałkowi, a publiczne wypowiedzi na ten temat mieściły się w granicach konstytucyjnej debaty politycznej.
3: SK Rock Biznes.
4: Orlen podniósł hurtowe ceny paliw. 95 zdrożała symbolicznie o złotówkę za metr sześcienny. Droższa jest także benzyna wysokooktanowa i olej napędowy. Ministerstwo Finansów zapowiedziało też stopniowe wygaszanie programu cena paliw niżej, wprowadzonego po wzroście cen ropy na Bliskim Wschodzie. Dziś litr 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, a diesla 6,19.
5: To jest raport.
4: Banki i SKOK-i udzieliły w maju prawie o 47% więcej kredytów mieszkaniowych niż rok wcześniej, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Padł też rekord średniej kwoty takiego kredytu, to ponad 476 tysięcy złotych. Wzrosła również liczba kredytów gotówkowych i ratalnych. Jedynym segmentem ze spadkiem są karty kredytowe. Banki wydały ich o 11% mniej niż przed rokiem.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
4: Kolejny dzień z alertami IMGW. Dotyczą one upałów i burz. W czasie ich trwania przewidywany jest silny deszcz, a miejscami grad. Możliwe też silne porywy wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Najcieplej dziś na południowym wschodzie. Tam termometry pokażą maksymalnie 35 stopni. Na wybrzeżu najchłodniej, bo w okolicach 24.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: ale w koło jest wesoło. Tu Perwesce Rok, 11 minut po godzinie 12 we wtorek 30 czerwca 2026 roku. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu, zapraszam. Razem dziś spędzimy czas na antenie Jaski Rok aż do 15. No i podczas naszego dzisiejszego spotkania między innymi będę miał dla Państwa zaproszenie podwójne na cały festiwal Czochraj Bobra Fest w Namysłowie. Proszę być czujnym, bo już niebawem zdradzę Państwu, co należy zrobić, żeby mieć szansę na takie zaproszenie. Najpierw jednak Paul McCartney ze swojej najnowszej płyty The Boys of the Dungeon Lane, numer, który zaprasza do jego życia. Come Inside to Paul McCartney.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Beautiful Day to grupa U2 w Estrock, a ja teraz, proszę Państwa, mam dla Państwa piosenkę zespołu, który okazuje się już od 25 lat uprzyjemnia nam życie swoją muzyką, no i to ten jubileusz panowie świętują.

bardzo mocno koncertowo. Już w ten weekend, w piątek, można będzie ich zobaczyć, już usłyszeć w Sosnowcu, a w sobotę w Dębnie. Potem kolejny weekend to Polanów i Ustrzyki Dolne, a potem największe festiwale w tym kraju, czyli Jarocin Festival, Łódź Summer Festival, no i Poland Rock. Więcej szczegółów koncertów z okazji 25-lecia grupy Happy Set znajdą Państwo w ich profilach społecznościowych, w internetach. Natomiast ja mam teraz dla Państwa numer Milowy Las tegoż właśnie zespołu.

Dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. Tymczasem Westerok już za momencik. Pan, który na scenie jest od lat tak wielu, że większość to już traci rachubę. Iggy Pop.

Dla wszystkich, którzy to przegapili, przypominam, że Evanescence wydało 5 czerwca nowy album zatytułowany Sanctuary. Ja bardzo często do niego wracam, bo naprawdę mi się podoba. Państwu też polecam, oczywiście do

0: Klient na początku roboty ma na wszystko kasę. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komona.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko Dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
4: Eska Rock. Radar.
5: Zapraszam. Michał Prokopow. Dawid Karpiuk powraca z nowym utworem. Huragany to drugi singiel zwiastujący nadchodzący debiutancki album solowy artysty zatytułowany Kosmos. Za brzmienie utworu odpowiada ceniony producent muzyczny Arek Kopera, który wcześniej współpracował z Darią Zawiałow czy Igorem Herbutem. A więcej o tym nadchodzącym debiucie przeczytacie na eskarok.pl.
4: Eskarok Radar.
6: Hi, this is Daniel.
7: I'm Chad, we're from Nickelback.
8: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
9: Witajcie z tej strony, Nerg.

Def Leppard i Rejoice w Esterok za nami. To jest utwór, proszę Państwa, który powstał przy okazji serii koncertów w Las Vegas zespołu Def Leppard. No to skoro przy koncertach jesteśmy, to przypominam, że trwa festiwalowe lato w Esterok, a to oznacza, że mamy dla Państwa karnety na najciekawsze festiwale i w Polsce, i za granicą. Ja w tym tygodniu rozdaję na polski festiwal, ale bardzo ciekawy. Czochraj Bobra Fest w Namysłowie. Ten startuje już 9 lipca. Ja mam dla Państwa podwójne zaproszenie na cały festiwal. Wystarczy wymienić przynajmniej 3 zespoły, które w tym roku na Czochraj Bobra Fest w Namysłowie wystąpią. Czekam na Państwa odpowiedzi w formie głosówek na Messengerze Skirok. A już teraz Westerok, Temple of the Dog.

0: Sceno Victoria Jam, Westrock na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 13, to oznacza najświeższy raport, a po raporcie zabiorę Państwa do Kalifornii razem z Red Hot Chili Peppers.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończynowych.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Reklama.
15: Policja ustala przyczynę ataku nożem w Legnicy, opóźnienia na kolei. Robert Lewandowski podpisał 2-letni kontrakt.

0: SK Rock. Raport.
1: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. 13-latek ranił rówieśnika nożem. Policja wyjaśnia okoliczności dramatycznych niedzielnych wydarzeń w Legnicy. O przyszłości młodego napastnika zdecyduje sąd rodzinny. Po ataku obaj chłopcy trafili do szpitala.
2: 13-latek z obrażeniami został zabrany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci niezwłocznie zatrzymali drugiego z uczestników zdarzenia. Ze względu na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na dalszą diagnozę.
1: Relacjonuje Anna Tersa z policji w Legnicy. Mundurowi na razie nie informują o szczegółach tych wydarzeń i motywach ataku.
0: To jest raport.
1: Na kolei nie ma obecnie utrudnień związanych z wysokimi temperaturami, informuje PKP PLK. Nad ranem odwołano jeszcze 9 pociągów, ale ruch powoli wraca do normy. Sytuację śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak, gdzie jeszcze trzeba uzbroić się w cierpliwość.
3: Największe utrudnienia są w tej chwili w Rybniku. W nocy przeszła tam burza, która uszkodziła sieć trakcyjną. Pociągi są przeciągane spalinowymi lokomotywami. O poranku spore utrudnienia były też w stolicy, to przez awarię na stacji Warszawa-Powiśle.
4: Nasza cierpliwość się dawno skończyła, bo my dojeżdżamy do pracy kilka lat.
5: I zawsze jak są upały, to tak jest?
4: Jak są upały, jak nie ma upałów, jak jest deszcz, jak jest zimno, jak jest mróz, to zawsze się opóźniają.
3: Mówi mi jedna z pasażerek. Dziś sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Nie planujemy wstrzymywać ruchu towarowego. Zapewnia mnie Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
6: Na dzisiaj planowane jest odwołanie 6 pociągów tylko. Wczoraj było odwołanych 173 pociągi.
3: Pasażerowie w razie trudności mogą liczyć na pomoc. Na 11 dworcach w całej Polsce dyżurują mobilni informatorzy.
0: To jest raport.
1: Robert Lewandowski rozsławi na cały świat Chicago Fire. Tak uważa legendarny bramkarz polskiej kadry Jan Tomaszewski. Lewandowski podpisał 2-letni kontrakt z amerykańskim klubem i odrzucił m.in. oferty z Arabii Saudyjskiej.
7: Arabowie mogli mu zapewnić wszystko. To już się stało, to się nie wróci i w tej chwili trzeba pogratulować Robertowi i jego małżonce, bo wydaje mi się, że ta decyzja była podyktowana tym, co przez te kilka lat robili oni i dzieci.
1: Uważa Jan Tomaszewski, który podkreśla, że Lewandowski w Stanach będzie wielką gwiazdą.
7: Robert, podejmując tę decyzję, rozsławi na cały futbolowy świat Chicago Fire. Robert, życzę ci powodzenia, żebyś zdobył tytuł króla strzelców, żebyś walczył z Messi, bo to też będzie jakaś taka rywalizacja. Przede wszystkim króla strzelców.
1: Polski napastnik najpewniej zadebiutuje w amerykańskiej lidze MLS w połowie lipca.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
1: Kolejny upalny i burzowy dzień. IMGW wydał ostrzeżenia dla ponad połowy Polski bez alertów, jedynie na północy kraju. Najtrudniejsza sytuacja ma być na południowym wschodzie. Tam na termometrach dziś nawet 37 stopni, w centrum w okolicach 30, na wybrzeżu 24. Środa zapowiada się podobnie, w czwartek już zdecydowanie chłodniej.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Na razie stoję, na razie patrzę. To był rok 2021. To ostatni nowy studyjny materiał Organka. A w 2024 pojawiła się płyta Bez Prądu, MTV Unplugged. No i w 2025 roku jeszcze Tomek mówił o tym, że odwołuje wszystkie jesienne koncerty, bo chłopaki zamierzają skupić się na produkcji i na komponowaniu nowego materiału. Jest połowa roku 2026, no i coś mi pod skórą mówi, że to jest chyba moment, kiedy powolutku jakieś nowe informacje na temat nowego materiału od Organka powinny się pojawiać. Tomku, jeśli słuchasz, daj znać, co tam z nową płytą. Bardzo chętnie byśmy coś nowego usłyszeli. Organek i Mississippi w ogniu za nami. 13 minut po 13. Łukasz Szaciłowski. Dzień dobry Państwu. No to teraz nowość od Nothing But Thieves. Numer zatytułowany Evolution.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Lenny Kravitz i Stillness of Heart w Esterok. A teraz, proszę Państwa, o teoriach spiskowych troszkę będzie. Na jednym z ostatnich koncertów Kirk Hammett z Metallica wystąpił, proszę Państwa, w koszulce, która sugerowała, jakoby Taylor Swift była jedynie wykorzystywanym przez CIA narzędziem, które ma służyć do przeprowadzania na ludziach operacji psychologicznych. Oczywiście oburzyło to fanów Taylor Swift, a na kolejnym koncercie, który Metallica grała, Kirk Hammett spadł ze sceny. No i proszę spojrzeć, jak to wszystko ładnie się układa w jedną całość. To na pewno była zemsta fanów Taylor Swift. Na szczęście muzykowi nic się nie stało, koncert trwał dalej, no i kolejne koncerty już takich kontrowersji, przynajmniej na razie, nie wywołują. No ale fanów Taylor Swift. Na szczęście muzykowi nic się nie stało, koncert trwał dalej, no i kolejne koncerty już takich kontrowersji, przynajmniej na razie, nie wywołują. No ale

0: Nirvana, Westeroki, Rape Me, a już za chwileczkę, proszę Państwa, zagram dla Państwa kawałek zespołu, który aktualnie świętuje 45-lecie i z tej okazji jest w trasie po naszym pięknym kraju. A w ramach tej trasy również zagości na Rockowizna Festival w Poznaniu 20 sierpnia. Mówię o zespole Lady Punk. 45 lat już na scenie. To jest całkiem niezły wynik. Za chwileczkę posłuchamy sobie jednego z ich największych przebojów. Mniej niż zero czeka na Państwa Westerok. Już za moment.
1: Autopromocja. Melina Westerok.
2: Gdyby nie Polska, gdyby nie reakcja Polska, gdyby nie te kilkaset czołgów, gdyby nie te samoloty, gdyby nie te transporty amunicji, które idą cały czas, a przez polską ziemię, eskortowane przez polskich żołnierzy, za które przecież nie pobieramy żadnych środków, gdyby Polska zachowała się tak jak Węgry Orbana, Ukraina najpewniej by padła. Usprawiedliwiona jest reakcja żalu, pretensji do prezydenta Zełenskiego, do władz ukraińskich, bo one w moim przekonaniu zachowały się nie fair, na co z kolei nastąpiła ponadwymiarowa reakcja prezydenta Nawrockiego. Sądzę, że mógł lepiej inaczej zadziałać poprzez wsparcie różnego rodzaju działań dyplomatycznych.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk profesor Grzegorz Motyka.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
15: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
17: Volkswagen.
19: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
20: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
0: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
21: Reklama.

To Foo Fightersi i Unconditional w Esterok za nami. Foo Fightersi, którzy oj, pozamiatali na Narodowym teraz podczas swojego koncertu. Jeżeli chcą Państwo na dobre koncerty się wybrać, no to polecam Czochraj Bobra Fest w Namysłowie. Ten festiwal startuje już 9 lipca i ja na ten festiwal mam dla Państwa w tym tygodniu podwójne zaproszenia. Gdybyście Państwo takie zaproszenie chcieli dziś przytulić, to wystarczy na Messengerze Eskirok wymienić minimum 3 zespoły, które w tym roku pojawią się na namysłowskich błoniach podczas festiwalu Czochraj Bobra. Czekam na Państwa odpowiedzi na Messengerze Eskirok w formie głosówek, a teraz gram dla Państwa numer

0: leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Kubicka i Zaorski ruszyli w romantyczny rejs. Sandra przejęła stery łodzi. W żeglarstwie ster trzyma się, przypomnę, za rumpel, a zatem chwyciła go za rumpel.
3: Czekaj, muszę sobie to zapamiętać. A? Tak jak chwycić człowieka za rumpel.
2: Człowieka, ster za rumpel.
3: Poznań miał kupić 24 wagony tramwajowe, które wycofano z eksploatacji w niemieckim Bonn. I z 16, które jeżdżą po Poznaniu, jeżdżą teraz tylko już 2.
2: No i tam mechanicy próbują cały czas naprawiać, nawet negocjują z tymi tramwajami, ale tramwaje twardo...
1: Na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i .pl.
8: Bo w Biedronce w ostatni dzień miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten wtorek karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 8,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram. Do tego szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram. Biedronka.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
18: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
19: Reklama.
20: Iga Świątek już rozgrzewa się przed pierwszym meczem na Wimbledonie i pora na tankowanie. Od jutra na stacjach może być drożej.
21: SK Rock. Raport.
20: Minęła 14. Michał Przybyła, zapraszam. O powtórzenie zeszłorocznego zwycięstwa będzie bardzo trudno. Iga Świątek wchodzi do gry na wielkoszlemowym Wimbledonie. Za niewiele ponad pół godziny początek meczu naszej tenisistki z Amerykanką Taylor Townsend i tę właśnie rywalizację zapowie nasz reporter Michał Rawa.
22: Tak jest, dzień dobry. Jak podkreślał w rozmowie ze mną redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer, obrona tytułu na Wimbledonie w turnieju kobiet...

0: W ostatnich latach rzecz niespotykana, ale ze swoją dzisiejszą rywalką Polka powinna sobie poradzić.
1: Aczkolwiek to nie będzie prosty mecz, bo wydaje mi się, że wielu z polskich kibiców trochę nie docenia Amerykanki, która jest naprawdę doskonałą deblistką, ale też dobrze sobie radzi w turniejach singlowych.
0: Pod znakiem zapytania pozostaje też forma Igi Świątek na trawie. Nasza tenisistka chciała rozegrać się na tej nawierzchni przed Wimbledonem, ale już w pierwszej rundzie odpadła tydzień temu z turnieju w niemieckim Bad Homburgu.
2: Iga Świątek jest ostatnią polską tenisistką, która jest w grze na tegorocznym Wimbledonie. W pierwszej rundzie z turnieju odpadły Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch. Do drugiej rundy rywalizacji mężczyzn awansował za to Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
3: To jest raport.
2: Szykujmy się na droższe tankowanie. Wtorek jest ostatnim dniem obniżonej stawki VAT na paliwa wprowadzonej w ramach pakietu CPN oraz obowiązującej ceny maksymalnej na stacjach. Co czeka kierowców?
4: Te ceny w najbliższym czasie będą w stanie podrożyć w około 40 do 50 groszy na litrze, w zależności czy mówimy o benzynie czy o oleju napędowym.
2: Ocenia Karol Bezdra z portalu Energetyka 24. Z kolei Dawid Czopek, ekspert od rynku paliw, zauważa, że ceny między stacjami mogą się od jutra mocno różnić.
5: Z pewnością od jutra ten wzrost będzie znaczny. Myślę, że około 50 groszy to jest dużo. CPN ograniczał maksymalne poziomy cen paliw na niektórych stacjach. Na przykład na stacjach benzynowych przy autostradach może być znacznie drożej.
2: Pakiet CPN wprowadzono pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
6: SK Rock Biznes.
2: Inflacja w czerwcu wyniosła 2,5% rok do roku, wynika z szacunków GUS-u. Ekonomiści PKO BP oceniają, że to kolejny odczyt niższy od oczekiwań. Jednocześnie prognozują, że w najbliższych miesiącach inflacja ponownie wzrośnie powyżej 3,5%, głównie przez wyższe ceny paliw. Fale upałów coraz mocniej uderzają w polską gospodarkę. Z raportu Fundacji Climate and Strategy wynika, że od 1980 roku straty związane ze zmianami klimatu sięgnęły ponad 86 miliardów złotych, z czego ponad 17 miliardów przypadły na ostatnie 3 lata. Eksperci ostrzegają, że wysokie temperatury obniżają wydajność pracy, zmniejszają plony i zwiększają koszty działalności firm.
3: To jest raport.
2: Maj był rekordowym miesiącem dla polskiej kolei. Jak informuje Urząd Transportu Kolejowego, pociągami podróżowało ponad 41 milionów 400 tysięcy pasażerów. To niemal o 11% więcej niż rok wcześniej i najwyższy wynik w historii miesięcznych statystyk. Od początku roku z usług kolei skorzystało już ponad 190 milionów pasażerów.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
2: Gorąco i burzowo. Tak w skrócie można by opisać pogodę w większości kraju. Burze wystąpią głównie na wschodzie, południu i w centrum. Lokalnie możliwy grad, ulewy do 40 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Temperatura od około 24 stopni na wybrzeżu do nawet 36 na wschodzie i południu Polski. W nocy nadal możliwe będą przelotne opady i burze.

Rad, ulewy do 40 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Temperatura od około 24 stopni na wybrzeżu do nawet 36 na wschodzie i południu Polski. W nocy nadal możliwe będą przelotne opady i burze.

0: Jesień trwa, szpetnej aury czas. To takie przypomnienie dla wszystkich tych, którzy narzekają, że za ciepło latem jest, bo nie jest. Komu w ogóle przeszkadza to lato? Przecież mogłoby być przez cały rok. Taki mój mały postulat. Łukasz Szacibowski, dzień dobry Państwu. W Esterok, 13 minut po 14 we wtorek, 30 dnia czerwca. To było Hej i utwór Byłabym. Teraz nowa piosenka od grupy Suede, ale zanim to nastąpi, przypomnę, że już niebawem rozdam komuś zaproszenia na Czochra i Bobra. Proszę ze mną zostać. Suede, Emotionally Unavailable.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Wind of Change to Skorpionsi i Westerok. Wspominałem Państwu dzisiaj o teoriach spiskowych i o tym, że według Kirka Hammetta Taylor Swift jest agentem operacyjnym CIA. Po świecie krąży też plotka, że numer Wind of Change również napisało CIA po to, żeby zdestabilizować kraje bloku wschodniego. Czy to jest prawda? Tego pewnie nigdy się nie dowiemy. Za to dowiemy się teraz, proszę Państwa, tego, kto pojedzie na Czochraj Bobra Fest do Namysłowa, bo podwójny karnet trafi dziś do osobnika, który wymienił minimum 3 zespoły, które wystąpią na tegorocznej edycji Czochraj Bobra. Oczywiście wymienił je przy pomocy głosówki na Messengerze Skirok. Tym osobnikiem jest Paweł.
1: Siema, Kult, Kobranocka, Farbelnere, Turbo, Debil, Krosterkeller, chyba starczy, jadę.
0: Absolutnie starczy. Jedziesz, Paweł. Zabierasz rzeczywiście kogoś ze sobą, bo karnet jest podwójny, także powoli już możesz zacząć pakować manatki. Danzig i Mater, teraz Westerok, a kolejne podwójne zaproszenie na Czochraj Bobra. Do zdobycia będzie już jutro po 12.00.

karnet jest podwójny, także powoli już możesz zacząć pakować manatki. Dancyk i Mater teraz Westerok, a kolejne podwójne zaproszenie na Czochraj Bobra. Do zdobycia będzie już jutro po 12.00.

0: Fall Out Boy, wspierani przez Johna Mayera i ich wersja numeru Jacksona Beat It. A już za chwileczkę, proszę Państwa, wystąpi zespół Kult na antenie Eski Rock. Kult, który również wystąpi na Czochraj Bobra Fest 2026. Zagram dla Państwa numer Baranek. Coś mi mówi, że ten numer powinien znaleźć się w setliście grupy Kult na Czochraj Bobra, ale jak to mawiał klasyk, zobaczymy, czas pokaże.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama. Eska Rock. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Nadchodzi prawdziwa gratka dla wszystkich fanów Iron Maiden. Formacja właśnie ogłosiła, że już naprawdę niedługo powstanie jej własne oficjalne muzeum. Wszystko to ma miejsce oczywiście z okazji przypadającego na ten rok 50-lecia powstania Żelaznej Dziewicy. Co istotne, inicjatywa powstaje w połączeniu z innym projektem grupy, a więcej o tym przeczytacie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

To Good Charlotte i Reject w S-Rock za nami. Tak, zrobimy to, zagramy. Nasza muzyka jest bardzo wymagająca fizycznie i wkrótce nie będziemy w stanie jej grać tak, jak ją napisaliśmy. Stworzyliśmy ją jako 20-latkowie i zawsze była bardzo wymagająca. No ale doszliśmy do wniosku, że teraz damy radę. Myślę, że możemy to robić jeszcze przez kilka lat i że możemy to robić dobrze. Więc spróbujemy. To słowa Billa Goulda, basisty grupy Faith No More, który potwierdził spekulacje pojawiające się w sieci od kilku dni, że zespół powróci do koncertowania w 2027 roku. Mam nadzieję, że trasa dotrze również do Polski, no albo chociaż gdzieś blisko, bo ja jeszcze nie miałem okazji Faith No More na żywo zobaczyć. No i mam nadzieję nadrobić tę zaległość. No to sprawdźmy, jak brzmiało Faith No More w momencie swojego debiutu. Sięgamy na krążek We Care A Lot, czyli debiutancki album tej formacji i gramy numer tytułowy w Westerok Faith No More.

0: Autobiografia i Perfekt w ST Rock na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik najświeższy raport, bo zbliża się 15. Po raporcie przywita się z Państwem Michał Cieślik. Ja natomiast będę tutaj czekał na Państwa już jutro od godziny 12. Łukasz Szczeciłowski, dziękuję za dziś. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.
7: Premier spotkał się z kierownictwem NFZ. Nawet dożywocie może dostać właściciel psów, które zagryzły mężczyznę. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło nową funkcję w M-Obywatelu.
8: SK Rock. Raport.
7: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Po aferze w warszawskim szpitalu południowym i alarmujących wynikach kontroli NIK spotkanie na najwyższym szczeblu. Premier Donald Tusk rozmawia właśnie z minister zdrowia oraz prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Rozmowa dotyczy funkcjonowania funduszu i wniosków po kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Chodzi m.in. o gigantyczne zarobki lekarzy. Spotkania z szefem rządu domaga się również Naczelna Izba Lekarska.
9: W trakcie tej afery, która teraz wybuchła, już dwukrotnie prosiłem pisemnie pana premiera o spotkanie w tej sprawie naprawienia ochrony zdrowia. Na razie bez efektu, ale liczę na to, że do takiego spotkania dojdzie. Dziś mamy poważny problem dialogu z Ministerstwem Zdrowia, a dialog między nami w zasadzie utknął.
7: Spotkanie zostało zwołane po zapowiedzianej przez premiera bardzo poważnej rozmowie z kierownictwem NFZ. Impulsem były ustalenia kontroli NIK, które wykazała przypadki pracy personelu medycznego nawet przez 120 godzin bez przerwy i 488 godzin w ciągu jednego miesiąca.
8: To jest raport.
7: Właścicielowi psów, które zagryzły mężczyznę w Zielonej Górze, grozi dożywocie. Do sądu skierowano akt oskarżenia w sprawie tragedii z października ubiegłego roku. Zwierzęta należące do byłego policjanta wydostały się z terenu prowadzonej przez niego strzelnicy. Trzy psy rzuciły się na 46-latka, który zbierał grzyby w lesie przy trasie S3. Mężczyzna zmarł potem w szpitalu.
10: Oskarżony wiedział o wcześniejszych atakach na innych pokrzywdzonych i pomimo tego nie podjął działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia zwierząt przed wydostaniem się z terenu strzelnicy. Mężczyzna usłyszał również zarzut znęcania się nad psami, a także przetrzymywania ich w niewłaściwych warunkach.
7: Mówi Ewa Antonowicz z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. Oskarżony mężczyzna nie przyznaje się do zarzuconych mu czynów. Cały czas przebywa w areszcie.
8: To jest raport.
7: Dyplom ukończenia studiów w telefonie. Od dziś uczelnie mogą wydawać cyfrowe dokumenty, które absolwenci dodadzą do aplikacji.
11: Mówimy o dyplomach, które będą wydawane od teraz dobrowolnie, od 1 stycznia 2027 również obowiązkowo.
7: Mówi Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. W aplikacji mogą znajdować się wszystkie rodzaje dyplomów z uczelni.
12: Dyplomy ukończenia studiów, suplementy do tych dyplomów, dyplomy doktorskie, dyplomy habilitacyjne i odpisy tych dokumentów.
7: Informuje minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. Absolwenci będą mogli korzystać z cyfrowego dokumentu w aplikacji M-Obywatel oraz na stronie GOW-u. W razie potrzeby będą mogli również pobrać dyplom czy odpis.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
1: Kolejny dzień z ostrzeżeniami IMGW. Dotyczą one upałów i burz. W czasie ich trwania przewidywany jest silny deszcz, a miejscami grad. Wiatr w porywach może przekraczać 100 km na godzinę. W nocy również może zagrzmieć i popadać. A kto ma dość upałów, to musi jeszcze przetrwać środę. Od czwartku już zdecydowanie chłodniej.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: YouTube. Esteroki, New Year's Day. Skoro już o tym mowa, trochę ponad 180 dni pozostaje do nowego roku. No a jutro znajdziemy się dokładnie na półmetku 2026. Szybko zleciało, prawda? Nie ma co. YouTube, już za nami w Esterok, teraz chwila przerwy, po niej Tilt na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klinczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
6: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
10: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
11: Reklama.

tak, na Mundial w tym roku nie pojechaliśmy, ale jeszcze będzie przepięknie, może nawet co najmniej tak jak równo 10 lat temu, kiedy w rozegranym na Stade Vélodrom w Marsylii ćwierćfinale piłkarskiego Euro Polska przegrała, co prawda w rzutach karnych z Portugalią 3-5, ale i tak byliśmy zadowoleni z postawy naszych piłkarzy, pamiętają Państwo? Właśnie, to już mija 10 lat od tego pamiętnego dnia dla polskiej piłki. No a rzut karny Błaszczykowskiego, no do dziś nie powtórzony. Tego nie zapomnimy, na pewno. Więcej o sporcie już za niecałe 3 minuty. Tuż po tym oto utworze. Interstate Love Song, Stone Temple Pilots. Przed nami.

0: The Stone Temple Pilots w SC Rock. Jest 15:30. Michał pojawił się w studiu.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Ty też się nabiegasz, co? Po południu.
1: Oj tak, co pół troszkę godziny. Kroków zrobię.
0: Oj tak. A mierzysz sobie kroki w ogóle?
1: Mierzę. Tak około 13 tysięcy dziennie.
0: Aha, a ile już dzisiaj na...
1: 7.
0: 7. No to wszystko przed tobą jeszcze. Michał przedstawi najnowszy raport.
2: SK Rock. Raport.
1: Jutro swoją działalność wznowi OIOM Szpitala Miejskiego w Świnoujściu. Oddział od 2 miesięcy był zawieszony z powodów problemów technicznych.
3: Pojawiały się komunikaty o błędach w sieci elektrycznej, która zasilała bardzo wrażliwe urządzenia podtrzymujące życie pacjentów na OIOM-ie. Udało nam się usunąć te wszystkie niedogodności.
1: Mówi prezes szpitala Wojciech Włodarski. W czasie, gdy OIOM w Świnoujściu nie działał, pacjenci byli przewożeni do placówki w Gryficach i Szczecinie.
2: To jest raport.
1: Z okazji Dnia Psa będą pływać pieskiem. Już jutro czwarte wrocławskie mistrzostwa w tym stylu.
4: 1 lipca to jest ogólnopolski Dzień Psa, więc święto o charakterze społecznym. Dlatego właśnie w tym dniu i w tym czasie chcemy zachęcać do adopcji, bo o ile dla nas ten okres wakacyjny jest najczęściej wyczekany i wytęskniony, o tyle dla naszych przyjaciół na czterech łapach bywa często okrutny.
1: Mówi nam rzecznik prasowy Wrocławskiego Parku Wodnego. W wydarzeniu wezmą udział sportowcy, olimpijczycy czy przedstawiciele służb mundurowych. Start mistrzostw o 11 na basenie sportowym w Aquaparku Wrocław.
2: SK Rock Sport.
1: Iga Świątek rozpoczęła rywalizację na Wimbledonie. Nasza tenisistka gra z

Amerykanką Taylor Townsend pierwszego seta Polka wygrała. A jeszcze tylko przypomnę, że z turnieju odpadły Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. Do drugiej rundy rywalizacji mężczyzn awansował za to Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Rosyjscy i białoruscy łyżwiarze figurowi wrócą do międzynarodowej rywalizacji w sezonie 2026-2027. Jak poinformowała Międzynarodowa Unia Łyżwiarska, będą mogli startować wyłącznie pod neutralną flagą bez narodowych symboli i hymnów. Piłka nożna, spać nie można. Dziś kolejne mecze Mistrzostw Świata. O 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią, o 23:00 Francja ze Szwecją, a o 3:00 w nocy Meksyk zmierzy się z Ekwadorem.

Oddział zamknięty i party w SC Rock. No tak, ten świat niektórym wiruje od tego upału, ale spokojnie już zmierzamy w tym nieco lepszym, chłodniejszym kierunku. No nawet już dzisiaj w niektórych miejscach taki komfort termiczny, no tak przynajmniej mówią prognozy. Także już od jutra, ewentualnie od czwartku w całej Polsce przyjemne wartości na termometrach, ale też wiadomo, trochę tam popada z nieba. No i może być naprawdę tak mocno. Tak bym chyba to określił. Także proszę na siebie uważać, bo alerty też się pojawiają. 20 minut pozostaje do 16. Guns N' Roses, West Rock, Nothing.

0: Guns N' Roses i Nothing w Esther Rock. No tak, kończy się czerwiec. Powiedziałbym miesiąc znakomitych koncertów w Polsce. Wielu naszych ulubionych artystów, przypomnę, Gansi zagrali na początku miesiąca i to dwa razy w Gliwicach, no a w połowie czerwca w Łodzi. Kings of Leon oczywiście pod naszym patronatem. To proszę dać znać, na przykład, jakie koncerty Państwo zaliczyli w tym kończącym się miesiącu, a było z czego wybierać. Można wysłać głosówkę jak najbardziej, nasz Messenger się poleca. Podobnie jak i Kings of Leon z kawałkiem Sex on Fire. To już lada moment w Esther Rock.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl. To się opłaca.

0: jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Cześć, sąsiad, nowe auto?
2: No tak, to nowy Changan.
1: Pierwszy raz słyszę.
2: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
1: No, robi wrażenie.
2: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
1: A cena?
2: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
1: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
2: U najbliższego dealera.
0: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
3: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Akcje kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphony Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphony Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na ebilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
6: Reklama.

Love's Loaded Gun i Alice Cooper w ST Rock, a w Londynie na trawiastych kortach Wimbledonu, 1-1 w setach, Świątek kontra Townsend. Drugi set nieudany w wykonaniu naszej tenisistki, ale mecz trwa, także trzymamy kciuki za Igę Świątek cały czas. To teraz z południowego Londynu, czyli z Wimbledonu, przenosimy się do północnego Londynu, czyli tam, gdzie rozpoczyna się historia tej oto grupy, która zamyka tę pierwszą godzinę naszego wtorkowego spotkania. Rock the Casbah i The Clash przed nami. ST Rock.

0: The Clash już na finał godziny. Za trochę ponad 2 minuty będzie 16, a za chwilę Michał i najnowszy raport w Esterok. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphony Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphony Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na ebilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
12: Trwa energetyczny szczyt. Nadawca niebezpiecznej paczki zatrzymany.
13: SK Rock. Raport.
12: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. Polskie sieci energetyczne uspokajają. Na razie wyłączeń nie będzie i uruchomiły specjalny mechanizm bezpieczeństwa z powodu bardzo dużego zapotrzebowania na energię podczas upałów. Operator zapewnia, że system działa stabilnie i nie oznacza to żadnych utrudnień dla gospodarstw domowych. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
14: W praktyce chodzi o to, że w czasie upałów Polacy zużywają znacznie więcej prądu. Przede wszystkim przez klimatyzację i urządzenia chłodzące. Aby nie zabrakło energii, operator poleca dodatkowym elektrowniom czy innym podmiotom produkującym na przykład zieloną energię przygotować się do zwiększenia produkcji albo ograniczyć własne zużycie. Sięgamy po prostu po sprawdzony mechanizm zapasowy, by energii nie zabrakło. Polskie sieci elektroenergetyczne podkreślają, że nie oznacza to ryzyka wyłączeń prądu dla mieszkańców, a system elektroenergetyczny pozostaje bezpieczny i pracuje normalnie.
13: To jest raport.
12: Zatrzymano nadawcę przesyłki, która trafiła do mieszkanki Iławy, a później do Komendy Powiatowej Policji w Iławie. To 69-latek z województwa śląskiego.
15: Usłyszał zarzuty, w tym związane z posiadaniem narkotyków, posługiwaniem się substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla osób albo mienia i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby. Funkcjonariusze w miejscu przebywania mężczyzny zabezpieczyli m.in. komputer, pojemniki z nieznaną substancją, petardy, jak również krzaki marihuany.
12: Mówi Anna Sznarkowska z policji w Iławie. Mężczyzna trafił już na 3 miesiące do aresztu. Przypomnijmy, do niebezpiecznego zdarzenia doszło tydzień temu. Budynek komendy został ewakuowany. Jeden z policjantów został ranny w twarz.
13: To jest raport.
12: Niebezpieczny kolejowy trend. W

0: Polsce odnotowano pierwsze przypadki tak zwanego train surfingu. To przejazd pociągiem na jego zewnętrznych elementach, a nawet na dachu. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak bardzo niebezpieczny jest ten trend.
1: Dość powiedzieć, że w maju w okolicach Warszawy odnotowano dwie próby train surfingu i obie zakończyły się tragicznie. Spadnięcie z pociągu niemal zawsze kończy się śmiercią, a to nie jedyne zagrożenie, mówi mi Wojciech Kiełczyński, dyrektor do spraw bezpieczeństwa PKP PLK.
2: W sieci tej trakcyjnej płynie prąd o napięciu 3000 V. Wcale nie musimy dotknąć tego przewodu.
1: Tylko w tym roku na kolei doszło do 89 wypadków, w których zginęło 21 osób. Najczęściej do groźnych sytuacji dochodzi na przejazdach, mówi mi Marcin Kruszyński, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
3: Średnio dziennie w całej Polsce dochodzi do 10-11 takich przypadków.
1: W przypadku utknięcia na przejeździe kolejowym kluczowe jest wyłamanie rogatki lub telefon pod numer 112 i podanie numeru przejazdu z żółtej naklejki.
0: Dzięki temu dyspozytor będzie miał szansę szybko przekazać informacje i zatrzymać nadjeżdżający pociąg.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: Przypominamy o ostrzeżeniach wydanych przez meteorologów z IMGW. Alerty burzowe dotyczą niemal całego kraju oprócz północy. W nocy również może zagrzmieć i popadać. Środa zapowiada się bardzo podobnie. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, tam nawet 36 stopni, na wybrzeżu i na zachodzie w okolicach 20.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: Blaze of Glory w SC Rock. Dzień dobry po 16, mówi Michał Cieślik. Zapraszam na kolejną godzinę tego wtorkowego popołudnia i to będzie godzina z rozdawnictwem. Bilety na męskie granie do Poznania na za półtora tygodnia. Nie ten najbliższy, ale kolejny weekend. No to jest właśnie moja propozycja dla Państwa w tej godzinie. Mogę już teraz powiedzieć, że padnie pytanie konkursowe, jak zwykle podchwytliwe i trzeba będzie się z nim zmierzyć, żeby dać sobie szansę na takie właśnie zaproszenia. To już za parę minut, także proszę być na nasłuchu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A to już będzie Artur Rojek, który całkiem niedawno odwiedził nas tutaj w studiu Eski Rock. Opowiadał m.in. o swojej nadchodzącej płycie, która ukaże się we wrześniu. Z takimi oto kawałkami na trackliście. W objęciach. To jeden z utworów z tej nowej płyty Artura Rojka, która tuż po wakacjach się ukaże.

0: Tak, a propos, wspominałem, że tegoroczny czerwiec, który dziś się kończy, koncertowo był znakomity i obfitował w cudowne dźwięki grane na żywo. No ci panowie też zagrali w tym miesiącu i tym utworem zakończyli koncert na PGE Narodowym, który odbył się dokładnie 15 czerwca, w myśl zasady, że ważne jest, jak się kończy. No i tak właśnie ten koncert się zakończył. Everlong za nami w Esterok. To był zespół Foo Fighters. 23 minuty po 4:00. Chwila przerwy, po niej kult na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
4: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
5: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
6: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park.

0: Tak i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komona.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.

To był Kult i Czarne Słońce w ST Rock. A właśnie, podczas tegorocznej trasy męskiego grania w piątki Problem gra Kazika. Wyjątkowy projekt, podczas którego usłyszymy oryginalne interpretacje wybranych utworów z repertuaru Kazika właśnie. No i w Żywcu w piątek pierwszy z tych koncertów z Kazikiem na scenie oczywiście. I proszę mi nagrać głosówkę i przesłać ją na Messengerze i wymienić w niej przynajmniej dwa utwory z repertuaru Kazika albo Kultu, które zostały zaprezentowane właśnie na tym koncercie w Żywcu. No a w zamian bilety na męskie granie w Poznaniu, to już za niecałe dwa tygodnie. Czekam na głosówki, a za chwilę 16:30 i skrót najważniejszej informacji w raporcie.

właśnie na tym koncercie w Żywcu. No a w zamian bilety na męskie granie w Poznaniu to już za niecałe 2 tygodnie. Czekam na głosówki, a za chwilę 16:30 i skrót najważniejszych informacji w raporcie.

0: o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
1: To był Dobry Rock. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
1: Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Na piątek zaplanowano sekcję zwłok dwóch zawodników, którzy zmarli podczas zawodów kolarskich Poland Bike Marathon. Imprezę mimo prawie 40-stopniowych upałów zorganizowano w miniony weekend w podwarszawskich Markach.
4: Będą wyjaśniane przyczyny tych dwóch zgonów i czy do nich przyczyniło się jakieś działanie osób trzecich. I tego dotyczą te zarejestrowane dwa postępowania.
3: Informuje Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Organizatorzy zapewnili, że zawody były dobrze przygotowane mimo rekordowo wysokiej i niebezpiecznej temperatury.
2: To jest raport.
3: Topnieją zapasy krwi. Regionalne centra krwiodawstwa alarmują o brakach w swoich lodówkach. W wakacje zgłasza się mniej stałych dawców, a nowych wciąż brakuje. Sytuacja jest poważna, mówi Aleksandra Zakrzewska, kierownik punktu krwiodawstwa w Grudziądzu.
5: Porównując do zeszłego roku, bardzo znacznie spadły nasze stany magazynowe, a zapotrzebowanie cały czas rośnie. W tej chwili brakuje każdej krwi. Pobieramy osocze tylko AB, resztę grup krwi pobieramy krwi pełnej.
3: Mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż 6 razy, a kobiety 4 razy w ciągu roku.
2: SK Rock Sport.
3: Zacięta walka o drugą rundę Wimbledonu. Wciąż trwa mecz Igi Świątek z Amerykanką Taylor Townsend. Po dwóch setach jest remis. Robert Lewandowski rozsławi na cały świat Chicago Fire. Tak uważa legendarny bramkarz polskiej kadry Jan Tomaszewski. Lewandowski podpisał 2-letni kontrakt z amerykańskim klubem i odrzucił m.in. oferty z Arabii Saudyjskiej.
6: Trzeba pogratulować Robertowi i jego małżonce, bo wydaje mi się, że ta decyzja była podyktowana tym, co przez te kilka lat będą robić oni i dzieci.
3: Polski napastnik najpewniej zadebiutuje w amerykańskiej lidze MLS w połowie lipca. Reprezentacja Polski koszykarzy kończy zgrupowanie w Krakowie i jest gotowa do dwóch ostatnich meczów w pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata 2027. Biało-czerwoni, którzy mają już zapewniony awans, zagrają w czwartek na wyjeździe z Austrią, a w poniedziałek w krakowskiej Tauron Arenie zmierzą się z Holandią.

0: To był Alter Bridge i Open Your Eyes w ST Rock. Bilety na męskie granie do Poznania są do przejęcia. To co z tym problemem? Grającym Kazika, o tak miało być?
1: Cześć, ja niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie. Jakbym była w żywcu, to bym nie musiała jechać do Poznania, a bardzo bym chciała pojechać do Poznania, więc uśmiecham się o bilety. Pozdrawiam.
0: O nie, nie, co to, to nie, tak łatwo nie będzie. Ewelina po drugiej stronie, cześć, witaj.
2: Cześć.
0: Ty mi nagrałaś tę głosówkę i wysłałaś na naszym Messengerze przed chwilą, zgadza się?
2: Tak.
0: Wiesz, że zawsze możesz strzelać w te właściwe tytuły. Czy podejmujesz to wyzwanie?
2: No, gdybym miała strzelać, pewnie wybrałabym Arachię.
0: Aha, czyli połowa zaliczona. A ten drugi tytuł, aha, jeszcze ewentualnie jakiś?
2: Może Tata Dealera?
0: Nie może. Nie, na pewno Tata Dealera. Tak, oczywiście. No to są dobre tytuły, czyli po prostu strzał w dziesiątkę, można powiedzieć. Zresztą Tata Dealera także ukazał się na singlu jako utwór promujący tę właśnie wyjątkową trasę Problem gra Kazika. No cóż mogę powiedzieć, Ewelina? Czasami opłaca się po prostu strzelić, bo to były celne strzały, jak wspomniałem, no i bilety na męskie granie do Poznania wędrują do ciebie.
2: O Jezu, tak się cieszę. Jeżdżę prawie co roku. W Poznaniu już co prawda byłam, ale razem z mężem uprawiamy turystykę męsko-graniową, zwiedzamy całą Polskę razem z tym świętem muzyki, także bardzo cieszę się, że znowu zawitamy w Poznaniu.
0: A w tym roku tylko jeden koncert? W tym momencie już wiemy w Poznaniu, czy jeszcze jakieś inne się przydarzą tam po drodze? Czy jeszcze pani nie wie?
2: Na razie zostańmy przy Poznaniu, okay. A co przyniosą wakacje, zobaczymy.
0: We'll see, jak to mówią.

0: No dobrze, już wydostała się z tego Korska? Ruszyło coś?
1: Nie, jestem teraz gdzieś na wysokości Blue City i całe aleje bardzo powoli pełzną.
0: No i jeżeli ktoś jest poza Warszawą, to dodajmy tylko, że chodzi o aleje jerozolimskie w stolicy właśnie, które zakorkowane jak zwykle zresztą o tej porze. Także pozdrawiamy tych wszystkich, którzy tam no prawie że kwitną już w tych korkach. Ewelińska, dobrego, dobrej zabawy życzę na koncercie.
1: Dzięki wielkie, do zobaczenia.
0: Cześć, trzymaj się, pa. To będzie Inhaler i Night Call Westrock.

0: Reklama.
1: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphony Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphony Concert. Październik, Poznań i Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na ebilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
10: MediaMarkt. Reklama.

To była Meredith Brooks w Estrock. No, a ja mam dobre informacje, bo obrończyni tytułu w drugiej rundzie Wimbledonu, tak, mowa oczywiście o Idze Świątek, która pokonała właśnie Amerykankę Towson 2-1, no i melduje się jako jedyna Polka już w tym momencie w kolejnej rundzie Wimbledonu. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka

0: To był zespół Green Day. No i utwór o tym, co zaczęło się w miniony piątek, tuż przed weekendem. Wakacje. Holiday, Green Day, już za nami i na koniec tej kolejnej godziny naszego spotkania. Za chwilę 17, za chwilę najnowszy raport Westerok.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska.

0: momencie. Co prawda część ciała wystawała z jednej strony, część ciała z drugiej strony i ogień i komar. Ogień i komar.
1: Ile wakacji ludziom tak upłynęło? Ogień, komar.
2: Jaka część ciała wystawała z namiotu, to nawet nie będziemy drążyć.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski. Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
8: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Nastolatek zabrany przez śmigłowiec w Puławach. Zatankujcie auto, jutro może być drożej. Tysiące śniętych ryb na Dolnym Śląsku.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 17. Michał Przybyła, zapraszam. Dramatyczny wypadek rowerzysty w województwie lubelskim. 15-latek jadący bez kasku przewrócił się na schodach i doznał urazu głowy. Śmigłowiec LPR został zabrany do szpitala.
3: Z uwagi na obrażenia, których doznał, na miejsce zadysponowano lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało chłopca do szpitala w Lublinie. Na ten moment nie posiadamy jeszcze informacji ze szpitala, jakiej kategorii obrażeń ciała doznał chłopiec.
1: Mówi Ewa Rejn-Kozak, rzeczniczka policji w Puławach. Okoliczności wypadku będą ustalane przez policjantów. Przypomnijmy, że dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku na rowerze czy hulajnodze elektrycznej. Za jego brak rodzic lub opiekun może zostać ukarany 100-złotowym mandatem.
2: To jest raport.
1: Na stacjach od jutra może być drożej, bo przestanie obowiązywać program CPN, który obniżał podatki na paliwa, a także wprowadzał maksymalne ceny, które ustalał minister energii. Na jakie podwyżki musimy być przygotowani, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: To jak bardzo skoczą ceny, zależne jest od wielu czynników. Eksperci są jednak zgodni, że nie będzie to duży skok, przynajmniej na początek.
5: Około 40 do 50 groszy na litrze, w zależności czy mówimy o benzynie, czy o oleju napędowym.
4: Ocenia Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. Z kolei Dawid Czopek, ekspert od rynku paliw, zauważa, że ceny między stacjami mogą się od jutra mocno różnić.
6: CPN ograniczał maksymalne poziomy cen paliw na niektórych stacjach. Na przykład na stacjach benzynowych przy autostradach może być znacznie drożej.
4: Pakiet CPN wprowadzono pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
1: Mateuszu, dziękujemy.
2: To jest raport.
1: Jedni mówią o niezbędnych kosztach, inni o ekologicznej katastrofie.

0: Tysiące martwych ryb jest właśnie wyławianych z zalewu na Dolnym Śląsku. Trwają tam warte blisko 100 milionów złotych prace remontowe. Teraz jednak uwaga mieszkańców i turystów skupia się na tysiącach śniętych ryb. Ich zdaniem można było tego uniknąć.
1: Ten muł, który tutaj jest, zatyka rybom skrzela. One nie są w stanie oddychać.
2: Doki są księżycowe. Zapach jest nieziemski.
3: Trzeci raz to samo. Raz jak remontowany zapora w Siedlęcinie, drugi raz we Brzeszczynie, trzeci raz tu. Według ichtiologów wszystko gra, a według nas, praktyków, to powinno być robione dużo wcześniej, kiedy idą wody roztopowe.
2: Te służby, które tam się poruszają z drugiej strony tamy, zbierają właśnie martwe ryby, żeby nie doszło do jakiegoś skażenia biologicznego.
0: Firma Tauron Ekoenergia zaznacza, że to cena, jaką trzeba zapłacić za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i że podjęła działania, aby minimalizować straty w ekosystemie. Woda w zbiorniku ma powrócić dopiero w 2028 roku.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: Przed nami upalna środa, a od czwartku zrobi się znacznie chłodniej. Maksymalnie termometry pokażą wtedy 26 stopni, ma być też dość pochmurnie. Dziś, jutro jednak może jeszcze zagrzmieć, w czasie burz trzeba przygotować się na silne opady deszczu, a nawet grad. W nocy termometry w całym kraju mają pokazywać w okolicach 20 stopni.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: Zamki na piasku, to jest Lady Punk w East Rock. Jest już 12 minut po 17. Michał Cieślik się kłania w ostatniej godzinie naszego wtorkowego spotkania. Zapraszam do 18. No tak, nasz messenger do Państwa dyspozycji. Głosówki mile widziane w każdej sprawie. No i właśnie taką głosówkę z danego riffu, którym, jak to określił, bawił się Duff McKagan, basista Gunsów, wysłał do kolegi, niejakiego Bera McCreary'ego. No i tak się zaczyna historia tego numeru, można powiedzieć, od niewinnej głosówki. No a w tym utworze grają też Slash oraz Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No, sprawcą tego zamieszania jest niejaki Bear McCreary, wspomniany już amerykański muzyk oraz kompozytor muzyki filmowej. A ten utwór zatytułowany jest Cool Kids.

0: The Offspring w Easter Rock. No i jeszcze jedno takie a propos tego koncertowego czerwca, które właśnie się kończy, bo było na bogato w tym miesiącu, jeżeli chodzi o koncerty zagranicznych gwiazd w naszym kraju. Oni też się pojawili w Polsce, w Warszawie zagrali 16 czerwca. Zresztą to był drugi koncert w przeciągu paru miesięcy w Polsce, no bo całkiem niedawno zagrali też w Łodzi pod patronatem Eski Rock. Przypomnę, Pray the Fly for a White Guy, The Offspring już za nami, a teraz zrobimy sobie małą chwilę przerwy, tuż potem Perfect na naszej Perfect, a niech będzie tak, czemu nie?
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphony Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphony Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
5: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
6: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców.

0: wykonawców.
1: A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
2: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: Reklama.

To był perfekt w Estrog, Wyspa Drzewo Zamek. No i ten opis, tak sobie pomyślałem, że pasowałby też do charakteryzacji przyrody i krajobrazu Norwegii. No trochę tych budowli wikingowie tam wznieśli. No i wikingowie znowu ruszą do boju dzisiaj na mundialu o godzinie 19:00. Mecz z Wybrzeżem Kości Słoniowej, potem Francja ze Szwecją zagra. No i późno w nocy o 3:00 nad ranem, już jutro właściwie, Meksyk z Ekwadorem. Tak zapowiada się plan na najbliższe godziny, jeżeli chodzi o mundial za oceanem. Więcej o sporcie też już za chwilę od Michała w serwisie o godzinie 17:30.

0: Into the Great Wide Open i Tom Petty w ST Rock. To jest artysta, który urodził się na Florydzie, ale my nie na Florydę, a do Chicago wybierzemy się już za chwilę przy okazji raportu sportowego, bo Michał tak pojawił się w studiu. Lewy, Chicago Fire, to jest temat właściwie taki numer jeden w Polsce, tak, jeżeli chodzi o piłkę nożną.
1: Dokładnie.
0: Prawda? Bo już wiemy oficjalnie, gdzie zagra Lewy w kolejnym sezonie i między innymi na ten temat już za chwilę w raporcie. A właściwie to nie za chwilę, tylko już teraz.
2: SK Rock. Raport.
3: Sprzedali w internecie leki za 3,5 miliona złotych. Ich produkcja przez 3 lata odbywała się w domowej fabryce. Do 10 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy wytwarzali m.in. środek na serce. Biegli orzekli, że produkt mógł być niebezpieczny dla zdrowia osób, które go stosowały.
4: Wytwarzali w jednym z mieszkań na terenie Olsztyna, wytwarzali go w warunkach, które nie odpowiadały żadnym normom sanitarnym. Nie posiadali również w tym zakresie żadnych niezbędnych zezwoleń.
3: Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.
2: To jest raport.
3: Rowerzysta chciał dojechać do Szczecina drogami ekspresowymi S6 i S3. Jako pierwsi zainterweniowali policjanci z Nowogardu. Wówczas 29-latek otrzymał mandat i został wyprowadzony na drogę boczną.
5: Niestety mężczyzna zignorował polecenia i ponownie wjechał na drogę ekspresową, kontynuując jazdę w kierunku Szczecina. Tym razem na drodze S3 interweniowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, którzy ponownie ukarali 29-latka mandatem karnym.
3: Mówi Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Za jazdę na rowerze po drodze ekspresowej grozi mandat w wysokości 250 zł.
2: SK Rock Sport.
3: Dobre wieści z kortów w Londynie. Świątek zwyciężyła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Polka pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-1, 2-6 i 6-3. W drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową. Lewandowski zadebiutuje w Chicago Fire najprawdopodobniej w połowie lipca. A jak mówi nam szef działu sport w Super Expressie Przemysław Ofiara,
6: Chicago Fire będzie chciało tego Roberta wypromować na rynku amerykańskim i Robert sam też będzie chciał się wypromować, żeby też otworzyć się na rynek również reklamowy amerykański.
3: I jak podkreśla, stadion zespołu z Chicago na pewno będzie zapełniał się polskimi kibicami.
6: Tam jest mnóstwo naszych, tam jest Jackowo polska dzielnica. To też dla tych Polaków, dla Polonusów Lewandowski został sprowadzony, bo jestem przekonany, że stadion z Chicago będzie biało-czerwony podczas szczególnie tego pierwszego meczu.
3: Lewandowski podpisał z Chicago Fire 2-letni kontrakt.
0: Jak to tak dalej pójdzie, to kto wie, czy to Jackowo nie zmieni się w Robertowo albo Robercikowo. Na przykład. Tak, zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać.

To jest You Still Haven't Found What I'm Looking For. Wspominałem parę minut temu o mundialu, o meczu Norwegów, którzy dzisiaj zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej. No jeżeli chodzi o doping na tym mundialu, no to Norwegowie chyba wiodą prym, bo naprawdę mają świetny doping. Pewnie Państwo słyszeli, widzieli nieraz podczas tego turnieju. Jeżeli chodzi o taki rodzaj dopingu, który również robi ogromne wrażenie, jeżeli chodzi o mecze piłki nożnej, no to jest doping kibiców z kraju, z którego również pochodzi zespół, który za chwilę pojawi się na antenie Eskirok. Oni co prawda nie grają na tegorocznym mundialu. Mowa o Islandii. Rzecz jasna, no ale kibice Islandcy też dają radę ze swoim dopingiem. Można to sobie zobaczyć w internecie. No i porównać, jak to się ma na przykład do tego, jak dopingują Norwegowie. No, ci kibice z północy, no widać, że mają taki flow, jeżeli chodzi o takie oryginalne sposoby na doping. A zespół Kaleo już w przyszłym roku na koncercie w naszym kraju.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphony Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphony Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
0: Reklama.

To jest Lao Chef, Esterok i Wojenka. Lider i wokalista tego zespołu, Hubert Dobaczewski, czyli Spięty, wydał niedawno swój solowy album zatytułowany Full HD. To HD oczywiście od imienia i nazwiska i tam właśnie pan Hubert Spięty opisuje świat widziany jego oczami. A wiadomo, że jest co opisywać w 2026, także polecam serdecznie, jeżeli ktoś nie miał okazji, a chciałby sobie z tej perspektywy na naszą rzeczywistość spojrzeć. Spięty i Laocze, już za nami Westerok. Teraz Blondie, Call Me.

0: pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam do jutra do 15. 3 minuty pozostają do 18. Za chwilę najnowszy raport w ST Rock, a tuż potem wystartuje wtorkowy radar. Dobrego wieczoru zatem życzę i do jutra.
1: Autopromocja. Melina ST Rock.
2: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu zniweczył, podpisując decyzję, która w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk profesor Grzegorz Motyka.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian! Natychmiast byłeś z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media

0: Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago. Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
1: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphony Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphony Concert. Październik, Poznań i Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama.
6: Groźny wypadek w Poznaniu. Poderwano izraelskie myśliwce. Koszykarska reprezentacja Polski zakończyła zgrupowanie.
7: SK Rock. Raport.
6: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Dramatyczny wypadek w Poznaniu. 12-latek został potrącony przez samochód osobowy. Na miejsce wezwano m.in. śmigłowiec LPR. Na linii nasz poznański reporter Bartłomiej Łojewski, który zbiera szczegóły.
8: Do wypadku doszło na ulicy Szczawnickiej. 12-latek jadący na rowerze został potrącony przez samochód osobowy. Na miejscu trwa akcja służb. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Z tego, co udało mi się ustalić, ranny chłopiec jest przytomny.
7: To jest raport.
6: Incydent z udziałem maszyny lotu. Pilot samolotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu omyłkowo zgłosił porwanie, informują media w Izraelu. W związku z takim sygnałem poderwano izraelskie myśliwce. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co dokładnie się wydarzyło?
9: Lot ogranicza się do krótkiego komunikatu. Czytamy w nim, że załoga zgłosiła stan zagrożenia, ale zgłoszenie zostało wycofane w dalszej korespondencji z kontrolą ruchu lotniczego, a samolot skierowano na lotnisko w Bułgarii. O incydencie rozpisują się izraelskie media. Według ich relacji, pilot przelatując nad Turcją przez pomyłkę aktywował procedurę sygnalizującą porwanie. W związku z tym poderwano izraelskie myśliwce. Te wróciły do bazy dopiero po tym, jak odzyskano komunikację z maszyną. Incydent uznawany jest za nietypowy i niebezpieczny, a jego wszystkie okoliczności ma wyjaśnić śledztwo.
6: Michale, dziękujemy.
7: To jest raport.
6: Zakończyło się zgrupowanie koszykarskiej reprezentacji Polski przed meczami kwalifikacyjnymi do Mistrzostw Świata w Katarze. Koszykarze przez 10 dni przygotowywali się w hali AGH w Krakowie.
10: Zrobiliśmy też dwa sparingi, żeby zawodnicy wrócili do rytmu meczowego, co nam pomogło, żeby zobaczyć, gdzie są jakieś mankamenty na następne spotkania. Także dosyć pozytywny obóz, dużo pracy włożone w to i teraz są ostatnie szlify przed Austrią.
6: Mówi Igor Milicic, trener reprezentacji Polski w koszykówce. Biało-czerwoni w piątek rozegrają mecz z Austrią w Wiedniu, z kolei w poniedziałek zagrają w Krakowie. Ich przeciwnikiem będzie Holandia.
11: Obaj rywale są mocni, naprawdę. Jedzie się do Austrii i trzeba naprawdę się skoncentrować i grać na 100%, żeby wygrać ten mecz. Myślę, że wszyscy jesteśmy tego tutaj świadomi. No a Holandia pokonała na wyjeździe w pierwszym meczu Łotyszy, więc oba zespoły są bardzo trudnymi przeciwnikami i my musimy stanąć na wysokości zadania.
6: Komentuje Mateusz Ponitka, kapitan. Polacy są obecnie w bardzo dobrej formie, zajmują pierwsze miejsce w tabeli i mają gwarantowany awans do drugiego etapu kwalifikacji.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
6: Jutro w całym kraju będzie jeszcze utrzymywać się bardzo wysoka temperatura, ale od czwartku sytuacja się zmieni.
13: Temperatura maksymalna w czwartek wyniesie od 22 do 26 stopni w całym kraju.
6: Mówi synoptyk IMGW. Zanim jednak będzie chłodniej, trzeba przygotować się na nawałnice. Alerty wydano niemal dla całego kraju, oprócz północy. Wiatr w porywach może

0: może osiągać nawet 100 km na godzinę.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Esko Rock
2: Radar. Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jaką muzyczną gratkę dla posiadaczy grubego portfela przygotował zespół Coldplay i jak to jest wrócić do zespołu po 10 latach nieobecności. Ale zanim to wszystko, to proponuję dodać trochę piorunów, może przyciągną chłodny deszcz. To AC/DC, Michał Prokopowicz, kłaniam się, 4 po 18 we wtorek, ostatniego dnia czerwca. Ostatniego czy nie ostatniego? Weź mi tutaj skiń głową. Którego?
0: Ostatniego!
2: No proszę bardzo, no. Szczęśliwi po prostu czasu nie liczą, dlatego my będziemy do tej, do której będziemy. I tak przynajmniej do 9.

Jakbyśmy mieli stworzyć magiczną playlistę, taki soundtrack nocnej jazdy samochodem po mieście, to myślę, że Black Velvet mógłby pasować. Na pewno by pasowały Światła Miasta, czyli jak mówią muzycy formacji Dziwnej Wiosny, właśnie taki soundtrack z tej podróży po mieście nocą. Mieście, które ogarnia rewolucja, koniec świata, może po prostu, jak piszą, szalony melanż z zerwanymi pasami bezpieczeństwa. Ja mam wrażenie, że ta kompozycja, która za chwilę się pojawi, czyli utwór ten tytułowy, to jest trochę takie zerwanie tych pasów bezpieczeństwa, bo panowie mówią wprost, to jest najgłośniejszy jak dotąd numer Dziwnej Wiosny. Mówią, że graliśmy tak głośno, że wzmacniacze trzeba było ustawić frontem do ścian. Jak mówi Dawid Karpiuk, czułem roz... No tego słowa nie mogę powiedzieć. W brzuchu jakby sala koncertowa, w której nagrywaliśmy tę kompozycję, miała się na nas zawalić. Jak mówi Dawid, na szczęście był tam z nami producent Marcin Bors, którego Bóg muzyki bardzo kocha i pewnie to z jego powodu powstrzymał sufit przed zwaleniem nam się na głowy. Teraz zwalać nam się na głowę będzie nowa kompozycja Dziwnej Wiosny, natomiast warto wspomnieć o tym, że Dawid Karpiuk, czyli lider tej formacji, tworzy także solową płytę, na którą to płytę czekamy, płytę Kosmos. To tak jeszcze na małym marginesie. Uważajcie na sufit, to Światła Miasta.

Ja już jestem piątkowo zakochany. Nie wiem, jakie wy macie plany po 21, ale ja zasiadam za telewizorem, czego nie robiłem, drodzy państwo, od lat. Ale warto będzie o godzinie 21 odpalić telewizyjną jedynkę, kulturę, Polonię, wszystko jedno. Bo to właśnie tam będzie transmitowany na żywo koncert formacji The Cure z Openera. Bardzo mocno czekam na to wszystko. Oczywiście i 2 lipca odbędzie się kilka koncertów, i 1 lipca odbędzie się kilka koncertów, i 4 lipca odbędzie się kilka koncertów. Natomiast prawda jest taka, że nas najbardziej interesuje to, co do pokazania ma pan Robert Smith. Więc mocno czekamy na to, tak jak fani formacji Coldplay czekają na tę aukcję, która już wystartowała. Wyjątkowa aukcja. Wyobraźcie sobie, że pan Chris Allison, który przez pewien czas produkował nowe dźwięki, to było jakieś 27 lat temu, nowe dźwięki formacji Coldplay, postanowił wystawić te swoje muzyczne archiwa na aukcję. Mówimy o niepublikowanych demach, mówimy o alternatywnych wersjach znanych utworów, mówimy w końcu o kasetach, które dokumentowały początek tego ważnego zespołu. I żeby trochę wejść głębiej, to wyobraźcie sobie, że mamy dostać, jeśli ktoś oczywiście to kupi, akustyczne demo autorstwa Chrisa Martina, zatytułowane The World Is Not Enough. To jest dokładnie ten sam tytuł, który później James Bond wypuścił a propos kinowego, pięknego filmu w 1999 roku. Pomysł był taki, żeby to właśnie ta kompozycja miała się pojawić jako motyw filmu o Jamesie Bondzie. Jak każdy pamięta, w końcu Garbage nagrało tę kompozycję. Natomiast przyznam państwu szczerze, że naprawdę wyjątkowe rarytasy szykują się dla wszystkich fanów formacji Coldplay. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Coś czuję, że tanio nie będzie. Ale ja w takich dużych sumach to jestem raczej zielony, chociaż w tym wypadku bardziej żółty.

0: Ale wyjdzie, że jestem dziadersem. Mało tego. Na szczęście nie samotnym, bo są też panowie z Lux Torpedy, którzy właśnie z niebytu przywrócili Lux Forum. Tak, drodzy państwo, dla młodzieży mówię, że forum takie internetowe to taka grupa na Facebooku, jak jeszcze nie było Facebooka. Ktoś dzisiaj jeszcze korzysta z Facebooka? Niesamowite, drodzy państwo. Lux Forum, polecamy bardzo serdecznie. Łezka w oku się kręci. Po tych starych polikach spływa pełnych zmarszczek.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Kubicka i Zaorski ruszyli w romantyczny rejs. Sandra przejęła stery łodzi. W żeglarstwie ster trzyma się, przypomnę, za rumpel, a zatem chwyciła go za rumpel.
3: Czekaj, muszę sobie to zapamiętać. A? Tak jak chwycić człowieka za rumpel.
2: Człowieka, ster za rumpel.
3: Poznań miał kupić 24 wagony tramwajowe, które wycofano z eksploatacji w niemieckim Bonn. I z 16, które jeżdżą po Poznaniu, dojeżdżą teraz tylko już 2.
2: No i tam mechanicy próbują cały czas naprawiać, nawet negocjują z tymi tramwajami, ale tramwaje twardo...
1: Na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i kropka.pl.
6: Tego lata.

0: samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Reklama.

A jeśli jeszcze nie rozpoznajecie tych dźwięków, to idealnie, bo do tego został stworzony radar. Po to, żeby prezentować te nowości na antenie Eski Rock, to Interpol. Pamiętamy, jak 2 lata temu pan Banks dla NME powiedział, że jest pod wrażeniem tego, nad czym do tej pory pracowali. Minęły 2 lata i dzisiaj panowie nie tylko przedstawiają te nowe dźwięki pod postacią kompozycji See Out Loud, ale przede wszystkim giganci z Nowego Jorku mówią, że należy spodziewać się optymistycznego i wysokoenergetycznego nowego albumu. To my powoli się przygotowujemy, tak jak fani formacji Three Days Grace są przygotowani na wielki powrót, no i na koncerty z panem, który nazywa się Adam Gontier. Ja wiem, że on kiedyś był w tym zespole, natomiast wrócił i opowiada o tym powrocie, mówiąc, że to naprawdę nie było takie trudne. Jak mówi Adam, byliśmy zespołem przez wiele lat, więc przede wszystkim byliśmy dobrymi przyjaciółmi, zanim założyliśmy zespół, więc tak, zrobiłem sobie około 10 lat przerwy, a potem wróciłem i poszło całkiem gładko. To Kill Me Fast i Three Days Grace w Esce Rock.

0: To publiczne błaganie o pomoc sprzed 20 lat, kiedy pani Emily postanowiła opowiedzieć o swoim burzliwym związku z wokalistą zespołu Cedar, panem Seanem Morganem. Artystka miała dość jego zmagań z uzależnieniem i purpuratowania go, dlatego zdecydowała się odejść, no i nagrała tę kompozycję. A kiedy Sean Morgan usłyszał ten kawałek w radiu, to postanowił publicznie ogłosić, że udaje się na odwyk. Myślę, że każda metoda jest dobra, żeby po prostu uratować kogoś. Panie i panowie, już za kilka będziemy sprawdzać, jak to można przegrać proces o 200 milionów funtów. Więcej już po 19 w Est Rock.
1: Reklama.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za

0: metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie shorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Reklama.
7: Eskarok Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze wyślę was na Rok na Bagnie. Pojawi się wyjątkowa koncertowa gratka dla fanów Kiss. Zahaczymy też o 200 milionów funtów. Ale zanim to wszystko, to proponuję przenieść się do Alabamy, gdzie, mówiąc szczerze, aktualnie pogoda jak w Polsce. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

Niósł pozew w imieniu 160 tysięcy autorów piosenek przeciwko PRS, organizacji odpowiedzialnej za pobieranie i dystrybucję tantiem. Zresztą ten perkusista przegrał tę batalię prawną 200 milionów funtów z tytułu tantiem za muzykę, bo jak twierdzi ta organizacja, czyli Performing Rights Society, wypłaca producentom, ale nie autorom piosenek nieokreślone tantiemy, znane jako, jak to określił, tantiemy za czarną skrzynkę. I to jest chyba ten moment, kiedy też powinienem powiedzieć o tej organizacji, która w Polsce pobiera tantiemy, bo może nie mają czarnej skrzynki, ale czarne chmury zebrały się nad ZAX-em, szczególnie po tym, jak pani Dominika Barabas, czyli autorka muzyki, którą swoją drogą znam też z czasów jeszcze swoich holsztyńskich sprzed hu-hu-hu, zarzuciła prezesowi ZAX-u mobbing, szantaż oraz naruszenie granic intymnych. A jej historia, którą opowiedziała w różnych mediach, brzmi przerażająco. Oczywiście to nie jest miejsce odferowania wyroków, natomiast miejmy nadzieję, że służby przyjrzą się tej informacji, no i dowiemy się, jaka była prawda. To Blair.

No i się nie udało. A 200 milionów funtów, czyli jakiś miliard złotych był do podziału. No i niestety sąd apelacyjny oddalił pozew, który kończy próbę perkusisty formacji Blur, który w

I to jest ten moment, kiedy wysyłam was na bagno. Tak, drodzy państwo, Podlasie czeka goniąc rok na bagnie. 3-4 lipca tam The Toy Dolls. Tam Deserter, Maleo, który będzie podsumować 40 lat, taki ma plan. Hurt, TZN Ksenna, Zenek Grabowski, Stacja B, Wylew, to mnóstwo wspaniałości muzycznych. A jeśli macie ochotę wraz z osobą towarzyszącą wybrać się na rok na bagnie, dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock. Reklam.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Wielki sport zawsze w telewizji polskiej. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto pozostanie w grze? Argentyna, Meksyk, Francja, Holandia. Oglądaj dziś mecze 1/16 finału od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Reklama. Dobrze rokuje.

Czekamy na nieco więcej niż ten mały przedsmak muzyczny od pana Jennego Mara. To jego nowy spin. Natomiast jak jesteśmy przy nowościach, ale też takich wyjątkowych, to oddajmy głos formacji, którą uwielbiacie, czyli formacji Kiss, która właśnie zapowiedziała swoją nową kolekcję bardzo wyjątkowej płyty Kiss Destroys Anaheim 76. No i przyszła pora, by upamiętnić 50. rocznicę tego bardzo ważnego koncertu. Dlaczego bardzo ważnego? Bo to był, drodzy Państwo, 20 sierpnia 76 roku, kiedy formacja Kiss wystąpiła przed ponad 42 tysiącami fanów na stadionie Anaheim w Kalifornii. I dlaczego to było takie ważne? Dlatego, że oni 3 lata wcześniej tak naprawdę koncertowali dla kilkudziesięciu osób. Przez 3 lata potrafili zgromadzić taką niesamowitą społeczność wokół siebie, że do dzisiaj mówi się o tym pamiętnym koncercie, który w końcu zostanie właśnie wydany. Czekamy oczywiście na tę płytę, natomiast przed nami to, co trwa wiecznie, to Rock and Roll All Night i Kiss w SC Rock

0: Nie wiem, czy panowie z Kasabian wiedzą, co dzieje się w Polsce w kontekście ochrony zdrowia, natomiast takie porównania są dosyć niebezpieczne. Warto wspomnieć o tym, że ich najnowszy, 9. studyjny krążek nie pojawi się na dniach, czyli 14 lipca, tylko dopiero 4 września. A jak mówią, album ponownie trafił na stół operacyjny, żebyśmy mogli wprowadzić ostatnie poprawki. Jak mówią, nie mogliśmy wypuścić go o świat, dopóki nie będzie dokładnie taki, jakiego chcieliśmy. I ja przyznam szczerze, że nie mogę się doczekać całości, bo kiedy w minionym tygodniu sięgaliśmy po nowość, czyli Superpowers, a to jest naprawdę zaskakująca kompozycja, mocno funkowo-elektroniczna, która mocno zapowiada tę płytę Act 3. Natomiast zerkałem sobie na różne recenzje fanów, na komentarze, no i generalnie wszyscy są zachwyceni. Chwytliwy bas, psychodeliczny klimat, funkowa energia, która przypomina dokonania formacji Gorillaz, tak bardzo spodobał się formacji, a właściwie fanom formacji Kasabian, że oni naprawdę mocno czekają na to wszystko, co wydarzy się tego 4 września. Tak samo jak my.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Autopromocja. SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, kogo Dave Grohl zaprosił ostatnio na scenę. Zahaczymy o koncert Metalliki, o którym zrobiło się głośno z uwagi na pewien zakaz, a na koniec coś dla fanów Deep Purple. Ale zanim to wszystko, czas dodać trochę ostrości do naszego aro. To papryczki, to Michał Prokopowicz, to ja. Kłaniam się i zapraszam do 21. Tak, Other Side.

Wystarczyło się przebrać za duże opakowanie cukierków. Takie rzeczy działy się na ostatnich dwóch koncertach w Liverpoolu formacji Foo Fighters. Podczas drugiego dnia panowie zaprosili na scenę 31-letniego Marka z Hiszpanii, który później okazało się, że gra w cover będzie Full Fuckers. No i co ciekawe, przebrał się za gigantyczne opakowanie mentosów. To oczywiście w nawiązaniu do kompozycji Big Me z repertuaru Foo Fighters. Kiedy zresztą panowie wykonywali tę kompozycję na Stadionie Narodowym, to zostali obrzuceni na szczęście nie cukierkami, czego Dave Grohl bardzo nie lubi i podkreślał, żeby po prostu tego nie robić, więc polscy fani rzucali w niego piłeczkami ping-pongowymi. Zresztą sam Dave Grohl był pod wielkim wrażeniem, krzycząc, co to do cholerki jasnej jest, chociaż wcale nie użył słowa cholerka. Natomiast warto też powiedzieć o pierwszym dniu w Liverpoolu, gdzie no, niektórzy mogliby pomyśleć, że tutaj jakiś nepotyzm się wkradł w zapraszanie gości na scenę zespołu Foo Fighters, bo w pewnym momencie zaprosili do wykonania kompozycji Rope pewnego 18-latka, który zasiadł za perkusją i zagrał. I w pewnym momencie Dave Grohl powiedział: wiem, że masz na imię Max, bo obchodzisz dzisiaj swoje 18 urodziny i jesteś chłopakiem mojej córki Harper. No i chyba tego nikt się po prostu nie spodziewał. Natomiast wielka tutaj solidarność dla każdego bębniarza. Sam kiedyś pretendowałem do bycia nim, natomiast rok temu pozbyłem się swoich bębnów na rzecz Łukasza, czyli perkusisty Sorry Boys. Mam nadzieję, że są teraz w dobrych rękach i przeżywają swoją muzyczną, bębniarską ewolucję. Natomiast ewolucję przeżywamy teraz z formacją Nothing But Thieves.

przyznam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, jak do tego doszło. Czy po prostu Metallica nie zrobiła dobrego researchu? Czy ktoś im źle podpowiedział? A może z drugiej strony w ogóle weszli z takiego założenia, że nikt nie będzie im dyktować, co mogą, a czego nie mogą? No i po bandzie, buch, skopa i po prostu rock and roll. Nie mam zielonego pojęcia. Natomiast jest taka kompozycja Toma Jonesa i ostatnio panowie z Metallica grając w Walii wykonali numer z 68 roku. Propos Roberta i Kirka, tak samo jak oni wykonywali Perfect ostatnio u nas. Natomiast ta piosenka jest o mężczyźnie, który dopuścił się morderstwa na swojej niewiernej żonie. To jest też kompozycja, żeby było jasne, która była swego rodzaju nieoficjalnym hymnem pewnej drużyny rugby w Walii. Natomiast wszystko zmieniło się ponad 20 lat temu, kiedy pani senatorka właśnie z Walii stwierdziła, że ten tekst piosenki gloryfikuje przemoc wobec kobiet. No i zaczęły się zmiany. Te zmiany trwały długo, między innymi 10 lat temu ten walijski związek rugby usunął ten utwór z playlisty przed meczami, a 3 lata temu zakazano tej kompozycji wykonywać chórom podczas utworu, czy wykonywania tego numeru na stadionach. Natomiast panowie z Metallica w Cardiff wykonali tę kompozycję i co ciekawe, churalnie ten numer zaśpiewał też cały stadion. To tak, żeby nie było, ja się odcinam całkowicie. Dlatego już teraz ci, którzy śpiewać nie mogą, bo chodzą i nie do końca żyją. To The Hooters w Est Rock.

i powstrzymuję się, drodzy Państwo, tylko dlatego, że cenię sobie zespół Nickelback z jednej prostej przyczyny. Bo chociaż nie podobają mi się te odgrzewane kotlety odgrzewanych kotletów, które za chwilę pojawią się na antenie Eski Rocki, nie chodzi o te kompozycje, tylko o sposób podania. Natomiast nigdy przez 22 lata pracy w radiu nigdy nie poznałem tak przyjacielskiego zespołu, a znamy się osobiście. Nigdy nikt tak dobrze mnie nigdy nie potraktował. Naprawdę. To, co i jak traktują muzycy Nickelback, dziennikarze, jest po prostu fenomenalne. Kiedyś może opowiem to, co działo się za kulisami ich pierwszego koncertu na Torwarze, kiedy zaprosili mnie do garderoby. Ale teraz nie o tym. Teraz czas pogonić ich za sprawą tego Bones for the Crows. Swoją drogą

0: Autopromocja. Melina S-Rock.
1: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak AK, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, po drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami. Że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy?
2: Melina. A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk profesor Grzegorz Motyka.
0: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja.

To piękna, charytatywna inicjatywa pana Ediego Wedera, który pojawił się z tą kompozycją kilka dni temu przy okazji otwarcia centrum imienia Baracka Obamy. Centrum, które powstało w Chicago. I warto tutaj się na chwilę zatrzymać, bo to właśnie wtedy na otwarciu pojawił się chociażby wspomniany Eddie Vedder, który wraz z organizacją Guitars Over Guns wykonali po raz pierwszy tę kompozycję, która dzisiaj już jest także dostępna w mediach. To Better Believe w SC Rock. A jak już mówimy o rzeczach, które dostępne są w mediach, to warto wspomnieć o tym, że lada chwila, 3 lipca na sklepowych półkach pojawi się 25. studyjny album formacji Deep Purple Splat i już możecie w zakładce Radar posłuchać wyjątkowego wywiadu z muzykami formacji Deep Purple, którego to muzycy udzielili dla Eski Rock. A wspominam o tym wprost, dlatego że tam padają naprawdę zaskakujące rzeczy, chociażby rozmawiając z Michałem Cieślikiem, który rozmawiał z panami, to on powiedział mi wprost, hola hola, to nie jest tak, że sami muzycy wspominali, że to będzie najcięższa płyta od lat. To tak naprawdę recenzenci to potwierdzają, a panowie tylko potakują. Więc warto, drodzy państwo, posłuchać tego wywiadu, bo naprawdę można złapać pewną perspektywę tego, czego fani mogą się spodziewać już lada chwila. To Pictures of You, no i Deep Purple w SC Rock.

0: I tym pięknym irlandzkim akcentem kończymy nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie w Radarze. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00, a Was zostawiam w bardzo dobrych, pięknych, muzycznych rękach Jaro Sobierajewicza, który przygotował dla Was naprawdę wyjątkowy program po 21:00. Michał Prokopowicz, do usłyszenia, do jutra, pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ale jakie to piękne.
3: Prawda.
2: Krowy wychodzą sobie same, żeby się paść. Dój, jak powiedziałaś, jest ważny dla krów.
3: Ale potem przychodzą, cudowne. Potem się relaksują.
2: Cieplarniane warunki,
3: taka
2: wiesz.
3: Taka krowa, to jest szczęśliwa krowa.
2: Taka krowa żyje sobie jak w Gołębiewskim. A ty wiesz, że to kosztuje? Ja wiem.
4: 100 zł od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy.
2: To czterech panach w jednym namiocie.
5: Potrafi we czterech spać w tym namiocie. Co prawda część ciała wystawała z jednej strony, część ciała z drugiej strony i ogień, ogień i komar. Ogień, ogień i komar.
3: Ile wakacji ludziom tak upłynęło? Ogień, ogień, komar. Ogień, ogień, komar.
2: I jaka część ciała wystawała z namiotu, to nawet nie będziemy drążyć.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok. W SROK. To był dobry rok.

Jarosław Bierajewicz, dobry wieczór, witam w audycji To był dobry rok. Dziś bez tematu przewodniego, jak to ostatnio często bywało, za to nadrobimy sobie trochę bieżących wydarzeń. Jak to czwartkowe, czyli urodziny Darona Malakiana, gitarzysty pochodzenia ormiańskiego, który jednak przychodził 51 lat temu na świat już w Los Angeles. W czwartek urodziny tego, którego znamy z grupy System of a Down oraz tej, która zaczęła nam dzisiaj audycję Scars on Broadway. A dziś za to urodziny człowieka, który śpiewa w zespole Pantera, choć ja ostatnio miałem okazję oglądać na Mystic Festival, na przykład na koncercie zespołu Down. Człowiek z Nowego Orleanu. Człowiek, który wygląda dobrze. Poprawił trochę formę fizyczną i od razu też jest lepsza ta wokalna. Phil Anselmo. Wszystkiego najlepszego na urodziny. Już 58. Pantera. I'm broken.

We Care A Lot, Faye No More, z pierwszych początkowych czasów, kiedy jeszcze w składzie nie było wokalisty Mike'a Pattona. Ale to nie z jego powodu gramy dziś ten numer, bo jutro swoje urodziny będzie miał klawiszowiec Roddy Bottum. Człowiek, on teraz będzie nie o zasługach muzycznych dla kapeli, a orientacji seksualnej, ale to jest taka dość dziwna sytuacja, bo on jest w takim środowisku, że homoseksualizm jest średnio pożądany, przynajmniej był średnio pożądany, kiedy go ujawnił w roku 93. Był jednym z pierwszych otwarcie homoseksualnych muzyków rockowych. No choć zdarzały mu się też romanse z kobietami.

był średnio pożądany, kiedy go ujawnią w roku 93. Był jednym z pierwszych otwarcie homoseksualnych muzyków rockowych. No choć zdarzało mu się też romanse z kobietami.

drogą ktoś o tym wiedział, że była przez chwilę wokalistką tej kapeli. Na koniec to, co sam uważa za swój największy wkład w historię Faith No More, bo on napisał słowo do tej piosenki, którą Państwu przed chwilą grałem, czyli We Care A Lot, i stworzył w całości, czyli w warstwie tekstowej i muzycznej kawałek, który zagramy teraz. Be Aggressive. Piosenka mówiąca o seksie oralnym.

Wait and Bleed. Slipknot z debiutanckiej płyty, która w poniedziałek miała swoje 27 urodziny. Ależ musi być szczęśliwy Ross Robinson, a więc ten gość, który pojawił się swego czasu na próbie zespołu, bo to on potem pośredniczył i przekonał wytwórnię Roadrunner Records, żeby podpisali ze Slipknotem kontrakt na wydanie 7 płyt. No i to za jego sprawą polecieli do Los Angeles i nagrywać album Slipknot, który ukazał się 29 czerwca roku 1999. A jutro będzie też rocznica wydania innej płyty, takiej płyty, którą normalny człowiek powinien po kilkunastu sekundach pierwszego odsłuchu wyłączyć, gwałtownie naciskając stop na odtwarzaczu. A ten nienormalny zrobi głośniej, doceniając to, jak Napalm Death zapisał się w historii muzyki ekstremalnej. Mówią, że płyta Scum zaczyna piękną historię tego, co nazywamy grindcorem. Zgadzacie się? To z tej płyty pochodzi to nagranie. You Suffer. Tak, dobrze Państwo słyszeli, to już koniec. Możemy jeszcze raz zagrać? You Suffer. Numer zapisany w Księdze Rekordów Guinnessa jako najkrótszy utwór i zdaje się też jako utwór, który ma najkrótszy teledysk. Napalm Death. A w niedzielę, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale minie rok od ostatniego koncertu Ozziego. Od Back to the Beginning, na którym Ozzy zdążył jeszcze zaśpiewać to Mr. Crowley.

Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań i Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na ebilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock. Reklama. To był dobry rok. Fest Rock. To był dobry rok.

sobotę piękna rocznica. 4 lipca roku 76, a więc 50 lat będzie. The Clash grali swój debiutancki koncert wspierając Sex Pistols w pubie w Sheffield. The Black Swan, tak to się nazywało. To było regularne miejsce na mapie koncertowej. No w każdym razie ci, którzy tam byli, donoszą, że w dusznym miejscu, w środku letniej fali upałów, bo takie były w Wielkiej Brytanii w roku 76, był spory tłum. No ale mogło być tych ludzi pewnie kilkuset, a dziś do bycia na tym występie przyznaje się kilka tysięcy, jak nie więcej ludzi. I tak się składa, że tego samego dnia, 4 lipca roku 76, gdy The Clash debiutowali w Sheffield, Ramonsi grali koncert w Roundhouse w Camden, w Londynie, bo oni wtedy przyjechali na kilka występów do Anglii, promując debiutancki album. I podziwiali ich wtedy na żywo w tłumie fanów Mark Bolan, na przykład T-Rex, a na późniejszych koncertach, oczywiście nie tego samego dnia, bo nie mogli, bo grali koncert przecież wspomniani The Clash, także oni. Niektórzy byli zrażeni nieco wyglądem Amerykanów, bo przecież do końca istnienia grupy wszyscy nosili długie włosy, co było średnio do przyjęcia dla krótko strzyżonych punków w Europie, no ale ci, którzy przyszli na ich koncerty, zobaczyli, jak można prosto grać i jak się zachowywać na scenie. Płomień punkowej rewolucji te 50 lat temu zapłonął. Rockaway Beach, Ramones.

0: but tonight we get even.
1: To z debiutanckiego albumu Body Count, wydanego w marcu roku 92. Jest tam ta właśnie dość kontrowersyjna piosenka, Cop Killer. No i te kontrowersje spowodowały, że dokładnie 34 lata temu prezydent urządzający wtedy w Białym Domu, George W. Bush, wypowiedział się przeciwko tym, którzy wykorzystują filmy, płyty, telewizję lub gry wideo do gloryfikowania zabijania funkcjonariuszy organów ścigania. W odpowiedzi Ice-T, który napisał tekst do tej piosenki, nazywał numer taką piosenką protestacyjną, stwierdzając, że jest śpiewana przez osobę, postać, która ma dość brutalności policji. I podawał jako inspirację piosenkę inną,

zespół Talking Heads o tytule Psycho Killer. Teraz już zrobi się dużo spokojniej i specjalnie wiele powiedzieć nie będzie trzeba. Rok 97, jutro rocznica wydania albumu OK Computer w Ameryce, albumu oczywiście zespołu Radiohead. Lucky.

Desert Rose. Piękna piosenka i piękne głosy panów Stinga i algierskiego piosenkarza Cheba Mami. No ale z tym drugim jest związana nieprawdopodobnie okropna historia. Już po wydaniu tej piosenki, co miało miejsce bodaj w 99 roku, kariera tego algierskiego piosenkarza się mocno rozkręciła. No i wrócił na chwilę do swojej Algierii latem 2005 roku. I proszę sobie wyobrazić, że z pomocą swojego menedżera przetrzymywał swoją byłą dziewczynę w domu należącym do jednego z jego przyjaciół celem, i tu się proszę mocno trzymać, zmuszenia jej wbrew woli do przerwania ciąży, do której doszło no głównie też z jego powodu. Doszło do zabiegu, lecz płód na szczęście przetrwały i urodziła się zdrowa dziewczynka. Kobieta udała się z powrotem do Francji, udało jej się uciec, no i tam oskarżyła mamiego i jego menedżera o siłową próbę aborcji. W maju 2007 roku francuski sąd wydał za nim nakaz aresztowania. On wpłacił kaucję i z tej Francji, w której był, wyjechał, ale dwa lata później został zatrzymany na lotnisku w Paryżu. A 3 lipca 2009 roku francuski sąd skazał go

na 5 lat więzienia. Przeokropna historia. A teraz będzie fragment płyty, która ukazywała się 5 kwietnia roku 88, czyli już ponad 38 lat temu. Płyta, która wyniosła 24-letnią wówczas pochodzącą z Cleveland w stanie Ohio Tracy Chapman na szczyty popularności. Bardzo lubię jej niski, przejmujący głos, a ta płyta to jest 11 piosenek takiej trochę folkowej proweniencji, które Tracy nagrywała w studiu w Hollywood. To był dobry czas dla Tracy Chapman. Potem po premierze tej płyty i po wielkiej popularności została zaproszona na koncert na 70. urodziny Nelsona Mandeli. A udział w nim dodatkowo sprawił, że płyta dokładnie 2 lipca roku 88 była najchętniej kupowanym albumem w Wielkiej Brytanii. No ale ta płyta jest piękna i pełna cudownych piosenek, takich jak Baby, I can't hold you.

0: TSC Rock.
1: Tracy Chapman w audycji to był dobry rok. Na koniec jeszcze jedna piękna kompozycja. No i tu wstrzymuję się od użycia słowa piosenka, bo rzecz jest wybitna i jest to dzieło sztuki, o czym zaraz się Państwo przekonają. The Host of Seraphim zespołu Dead Can Dance, który pojawi się z racji dzisiejszych urodzin dżentelmena z Londynu, Brendana Perego, a więc mowa o męskiej połowie duetu Dead Can Dance. Piękna rzecz na koniec dzisiejszej audycji. Dzięki, do usłyszenia.

0: był dobry rok w SC Rock. Reklama. Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphony Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphony Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
1: Reklama.
0: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy, kolejne spotkanie na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i oczywiście niezmiennie bardzo się cieszę, że kolejna, jak mam nadzieję, wspólna godzina jest przed nami. Ja zacznę od pytania, które wydaje mi się, że codziennie pada z naszych ust kilka, a może nawet kilkanaście razy. Jest dosyć naturalnym wstępem do rozmowy i zagajeniem. Pytanie pewnie brzmi, jak często

Niezmiennie bardzo się cieszę, że kolejna, jak mam nadzieję, wspólna godzina jest przed nami. Ja zacznę od pytania, które wydaje mi się, że codziennie pada z naszych ust kilka, a może nawet kilkanaście razy. Jest dosyć naturalnym wstępem do rozmowy i zagajeniem. Pytanie pewnie brzmi, jak często

0: Często rozmawiamy w drogowskazach i to jest pytanie, które często się pojawia. Do tej pory nie udało się na nie znaleźć odpowiedzi. Dlaczego w przypadku różnych schorzeń natury fizycznej łatwiej jest nam pójść do specjalisty? Mam problem z oczami, do okulisty. Coś tam mnie kłuje w klatce piersiowej, to zastanowię się nad kardiologiem. Natomiast jeżeli coś mnie uwiera w środku, tak trochę bardziej wewnętrznie, to ten psycholog chyba nie zawsze jest oczywistym wyborem. A szkoda, bo chyba wielu z nas w życiu w tych zabieganych czasach potrzebuje spokoju i jak przekonuje kampania społeczna, daj sobie spokój, czekał psychologa. Bardzo mi się ta gra słów podoba. Kampania społeczna będzie jednym z elementów naszej rozmowy, ale elementem dlatego, że będziemy rozmawiały o większej całości, czyli o projekcie badawczo-interwencyjnym Psychologia dla społeczeństwa. A ta rozmowa będzie możliwa dlatego, że zaproszenie przyjęły autorki, koordynatorki, osoby związane z tym projektem, czyli profesor Marta Marchlewska z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz dr Zuzanna Molenda, również z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Witam w drogowskazach.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pierwsze pytanie, mam nadzieję, że trochę utoruje nam drogę do dalszej rozmowy, żebyśmy mieli wszyscy taką wspólną płaszczyznę rozumienia. Co to jest dobrostan psychiczny?
1: Dobrostanem psychicznym możemy określić ogólne samopoczucie, ale tak naprawdę na kilku różnych obszarach, to w zależności od teorii możemy rozróżniać dobrostan taki wewnętrzny, psychiczny, rozumiany nie tylko jako brak objawów, ale też jako coś bardziej pozytywnego, czyli rzeczywiście, że czuję się dobrze. Ale też możemy rozróżnić na dobrostan związany z relacjami interpersonalnymi, czyli na ile mamy wartościowe relacje, jaka jest jakość tych relacji, więc to bardziej mówimy tutaj o takim ogólnym poczuciu, który jest takim jednym ze wskaźników zdrowia.
0: Jak ma się dobrostan psychiczny do jakiegoś takiego szerokiego pojęcia, jakim jest jakość życia? Innymi słowy, czy możemy mówić o dobrej, wysokiej jakości życia, kiedy ten dobrostan psychiczny, no, nie do końca nas satysfakcjonuje?
1: Myślę, że nie. I to wydaje mi się, że działa w dwie strony. To znaczy, zarówno jeżeli nasz dobrostan psychiczny, ten ogólny, czy też te poszczególne jego aspekty są obniżone, to też raczej nie będziemy mówić o wysokiej, pełnej jakości życia, ale też jeżeli inne wskaźniki jakości życia będą trochę pogorszone, to prawdopodobnie będzie to też źle wpływać na nasz dobrostan psychiczny.
0: I przejdę tutaj do badań. One są dostępne na stronie internetowej Psychologia dla Społeczeństwa. Tych badań jest całkiem sporo, badań, raportów, opracowań. Jest też taki jeden podsumowujący całą pracę badawczą, która została wykonana. Tam wyczytałam, że 64% badanych osób, które panie przebadały, deklaruje dobrą lub bardzo dobrą kondycję psychiczną. I zastanawiam się, czy to znaczy, że możemy powiedzieć, że jesteśmy zdrowym, szczęśliwym społeczeństwem. Już widzę uśmiechy i oczywiście domyślam się, że to by było za proste, ale ta podchwytliwość związana z przeważającą odpowiedzią pozytywną może zastanawiać.
2: Rzeczywiście tak jest, że my rzadko przyznajemy się do tego, że nie czujemy się dobrze psychicznie, tak, że coś złego dzieje się z nami. Dużo łatwiej jest nam mówić, że mamy jakieś problemy dotyczące naszego zdrowia fizycznego. Można by powiedzieć nawet, że jest to czasami taki fragment small talku, tak, kiedy spotykamy sąsiadów, kiedy rozmawiamy ze znajomymi, no to opowiadamy o tym, co nam się wydarzyło z naszym zdrowiem fizycznym, natomiast rzadziej narzekamy na nasze zdrowie psychiczne. No i rzeczywiście wyniki tych badań, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, pokazują, że no choć my tak fasadowo często powiemy, że czujemy się świetnie, że wszystko z nami jest w porządku od takiej strony psychicznej, no to okazuje się, że wtedy, kiedy zaczynamy pytać o przewlekłe poczucie zmęczenia, o samotność, o obniżony nastrój, po prostu o takie konkretne kwestie dotyczące zdrowia psychicznego, no to nagle się okazuje, że jednak nie jest z nami już tak dobrze.
0: Pani powiedziała już o tym przed kilkoma minutami, o tym, co składa się na to poczucie dobrostanu psychicznego. W tym podsumowaniu, o którym wspominałam, jest to też dosyć szczegółowo rozpisane. To, co mnie zaskoczyło, właściwie nie wiem, czy zaskoczyło, czy zasmuciło, czy jakoś tak poruszyło, to, że taki obszar, w którym nie czujemy się pewnie i czujemy, że coś jest zdecydowanie do poprawy, to są relacje.
2: To się zgadza, rzeczywiście te relacje społeczne okazały się takim najsłabszym elementem, tak, jeżeli chodzi właśnie o poczucie dobrostanu, czy właśnie naszą kondycję psychiczną. No może to wynikać z wielu różnych rzeczy, pewnie też z tego tempa, w jakim w tej chwili funkcjonujemy jako społeczeństwo, z różnych zagrożeń też, z którymi musimy na co dzień obcować. No mówi się tak, że to jest też troszeczkę pokłosie pandemii COVID, że my jeszcze nie wróciliśmy tak naprawdę, nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek wrócimy do tego stanu sprzed pandemii, jeżeli jeżeli chodzi o nasze relacje społeczne, o sposób, w jaki je

0: rozumiemy, w jakie je podtrzymujemy i tak naprawdę też w jakie je w ogóle doceniamy. Te relacje społeczne też się zmieniają. W czasie COVID-u przeszły jeszcze silniej tę sferę internetu. Taka nasza codzienność związana z pracą zawodową też przeniosła się do sieci bardzo często. No i siłą rzeczy niestety teraz skutki możemy zaobserwować po prostu.
1: Znów odwołam się do badań. 64% osób, z którymi panie rozmawiały, które wypełniały testy, deklarowały, że jest w nich nie tylko samotność, ale też tęsknota za bliskością. Rozumiem, że chodzi o ogół relacji, zarówno o na przykład przynależność do grupy, o to, żeby być wśród osób, ale też chodzi o taką relację głęboką, bliską, partnerską na przykład, albo też rodzinną.
2: Zarówno dobrostan interpersonalny, jak i sama samotność to nie jest kwestia tylko ilości relacji, tylko też ich głębokości, na ile te relacje są bliskie, na ile tym osobom ufamy, możemy uzyskać od nich jakieś wsparcie albo w to wsparcie dawać, więc to zdecydowanie jest też kwestia tych bliskich, głębszych relacji, w których czujemy się bezpiecznie.
0: Tak, ja myślę, że tutaj warto dodać, że my chyba przesuwamy się gdzieś w tym kierunku od jakiegoś czasu, właśnie od czasu rozwoju mediów społecznościowych, że ta ilość czasami wydaje nam się ważniejsza niż jakość tych relacji i wydaje się, że to zaczyna być coraz bardziej widoczne wtedy, kiedy zaczynamy mierzyć dobrostan psychologiczny, że niestety no, ta ilość jednak nie jest tak ważna jak jakość.
1: To jest wspomnienie sprzed dobrych kilkunastu lat, kiedy media społecznościowe dopiero zyskiwały popularność. To był właśnie ten moment, kiedy my wszyscy, myślę o sobie, swoich rówieśnikach, osobach z klasy, bo to był wiek szkolny, porównywaliśmy ile kto ma znajomych na różnych portalach. I wtedy było dużo, dużo mniej, miałam mniej funkcjonalności. Miałam wrażenie, że to trochę minęło, ale może to jest też kwestia wieku. Nie wiem, jak to wygląda chociażby u przedstawicieli tego sławetnego pokolenia Z. To jest pytanie trochę poza konkursem. Nie planowałam go zadawać, ale w reakcji na to, co panie mówią, to się po prostu ciśnie na usta. To znaczy, czy na problem tej, powiedziałabym, globalnej samotności, czy samotności, która nas społecznie dotyka, istnieje jakieś remedium, bo tak jak później będziemy mówiły, są różne problemy, które nas dotykają, gdzie możemy szukać pomocy u specjalistów. Są różne sposoby, żeby pomóc sobie, te problemy są nazwane, sklasyfikowane, no ale jaki jest lek, jaki jest sposób na samotność?
0: Ja myślę, że tutaj czasami można usłyszeć o różnych takich ruchach, które mają na celu zatrzymać ten mechanizm. W tej chwili osoby z młodszych pokoleń bardzo często rezygnują z posiadania właśnie mediów społecznościowych.

0: rzeczywiście zdać sobie sprawę z tego, że człowiek jest jednak istotą społeczną i potrzebuje tych ludzi, potrzebuje tych głębokich relacji, żeby po prostu dobrze funkcjonować.
1: Tak, sztuczna inteligencja, AI to jest temat, który oczywiście w naszej rozmowie się jeszcze dzisiaj pojawi, natomiast nie ukrywam, nie spodziewałam się, że tak szybko się to wydarzy. A myślę, że to jest taka moja jakaś ogólna obserwacja dotycząca świata, w jak wielu momentach również niespodziewanych temat sztucznej inteligencji już funkcjonuje. Odchodząc na moment od relacji, co to jest astenia?
0: Astenia jest przewlekłym zmęczeniem, jest takim stanem, w którym odczuwamy ogromne problemy dotyczące na przykład snu, koncentracji. Przede wszystkim to polega też na tym, że różne takie działania dotyczące odpoczynku, czy próby związane właśnie z odzyskaniem energii, powiedzmy dojściem do takiej normy w naszej w tym zakresie, nic nie dają. Czyli my rzeczywiście pomimo tego, że na przykład idziemy na urlop, staramy się odpocząć, czy śpimy dłużej, budzimy się i znów czujemy się bardzo zmęczone, bardzo zmęczeni. Więc jakby to jest taki stan przewlekłego zmęczenia, który, no tak jak mówię, pomimo odpoczynku nie chce minąć.
1: Przepraszam, że to powiem, ale wydaje mi się, że opisała pani stan, który dla wielu z nas jest czymś normalnym. Robię trochę cudzysłów mówiąc normalne, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że można mieć dziecko, które ząbkuje, można mieć bardzo wymagający moment w pracy, który wymaga od nas akurat teraz bardzo dużego zaangażowania, można się bardzo pokłócić z partnerem albo partnerką, można stać w ogromnym korku, w dodatku mieć pustą lodówkę, bo przez ten korek nie zdążyło się do sklepu. Wypisz, wymaluj.
0: Aha, tak, na pewno jest tak, że są takie momenty, kiedy nam stan zmęczenia towarzyszy i jest to uzasadnione, to znaczy właśnie na przykład mamy bardzo dużo problematycznych sytuacji w pracy i dochodzimy do takiego momentu, że rzeczywiście pomimo tego, że staramy się odpocząć, staramy się odciąć, staramy się złapać ten oddech, to nam się nie udaje i nie czujemy się dobrze wtedy nadal. Natomiast no powiedzmy jest to sytuacja, która powinna jednak jakoś minąć. No i jeżeli my już nie mamy jakby tych bodźców, które rzeczywiście mogą nas wpędzać w te problemy, na przykład związane ze czy właśnie z taką niemożnością odpoczynku de facto, one mijają, a my nadal czujemy ten problem, on nadal jest dla nas relewantny, no to już oznacza, że powinniśmy jednak coś z tym zrobić.
1: Wydaje mi się, że to pytanie i ten wątek może być dobrym wstępem do drugiej części naszej rozmowy, w której, jak mam nadzieję, zajmiemy się rozważaniem na temat tego, jak chętnie i czy w ogóle sięgamy po pomoc w obszarze dobrostanu psychologicznego. Kiedy mówimy o astenii, to pierwszym krokiem do tego, żeby sobie pomóc, jest zidentyfikowanie problemu, zauważenie, że coś jest nie tak. Natomiast mam takie wrażenie, kiedy pani słuchałam, że te wszystkie objawy nie są do końca specyficzne. Łatwo jest czymś pomylić, w dodatku łatwo je uznać za normalną konsekwencję trybu życia, jaki się prowadzi.
2: Jest to trudność, żeby rozpoznać objawy, które nam towarzyszą jako problematyczne i wymagające jakiejś interwencji, szczególnie, że najczęściej to nie pojawia się od tak, tylko powoli wkrada się do naszego życia i powoli narasta do momentu, kiedy uznajemy, że no, czułam się tak od zawsze, więc to jest moja norma, a potem okazuje się, że jednak wcale nie musi tak być. Często też dlatego pacjenci czekają do naprawdę bardziej widocznych objawów i bardziej utrudniających codzienne funkcjonowanie, bo te objawy wcześniejsze, które rzeczywiście utrudniają życie, są trochę bagatelizowane i uznawane jako część normalności.
1: Myślę, że to jest bolączka specjalistów z różnych dziedzin. To, że pacjenci, klienci czekają, aż coś się stanie, aż organizm da już jednoznaczny sygnał, że problem jest poważny. No niestety są takie części naszego ciała, w przypadku których oznacza to, że po prostu jest już trochę za późno. Tak się mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć, a może warto dodać, że warto zacząć leczyć na wczesnym etapie. Zrobiło się poważnie, ale też wydaje mi się, że wątki, które poruszamy, są bardzo istotne i jak mam nadzieję, rozmowa o nich może trochę pomóc nam zmienić optykę i postrzeganie. A ta rozmowa jest możliwa, dlatego że zaproszenie przyjęły ekspertki z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, czyli profesor Marta Marchlewska i doktor Zuzanna Molenda. Będziemy rozmawiać i w drugiej, i w trzeciej części naszej rozmowy, zatem zachęcam Was do tego, żeby zostać z nami i zostać z drogowskazami. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. Witam się z Wami już po raz drugi. Właściwie to mam taką przyjemność. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a w naszym radiowym studiu siedzą ekspertki z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, profesor Marta Marchlewska oraz dr Zuzanna Molenda, które opowiadają o projekcie badawczo-interwencyjnym Psychologia dla Społeczeństwa, którego elementem jest kampania społeczna Daj sobie spokój. Czekał psychologa. Oczywiście badania są pewnym fundamentem do tego, żeby wyciągnąć z niego wnioski. I o tym dzisiaj rozmawiamy. Przed momentem koncentrowałyśmy się na tym, jak wygląda, jak kształtuje się ten nasz dobrostan psychologiczny, mówię nas jako społeczeństwie, ale czasami przychodzi moment, kiedy warto sięgnąć po pomoc, jak w przypadku wielu innych schorzeń, problemów, trudności. Mówiłam o tym na początku spotkania. Tymczasem z badań wynika, że 84% Polek i Polaków nawet nie brało uwagę skonsultowania się z psychologiem. Mówię psycholog, mając też na myśli terapeutę, psychoterapeutę. Sądzę, że dla wielu osób są to dosyć wymienne specjalności. Nie zawsze jest to uzasadnione, jednak myślimy o osobie, która może nam udzielić wsparcia, pomocy w zakresie naszego stanu psychologicznego. Tak mi się wydaje, że to jest warunek brzegowy. To znaczy, jeżeli my nie bierzemy pod uwagę możliwości skorzystania z jakiegoś rozwiązania, no to trudno analizować to, czy w jaki sposób, dlaczego, w jakich okolicznościach my o tym w ogóle myślimy.
2: To się zgadza i ja myślę też, że w przestrzeni publicznej i my też troszeczkę nawet byliśmy atakowani, czasami jesteśmy atakowani, kiedy mówimy o wynikach tych badań, pojawia się coś takiego, że no przecież ta dostępność jest taka po prostu ograniczona, że państwo nie umożliwia łatwego skorzystania z tego typu pomocy ludziom. My tutaj nie chcemy walczyć z tym, to znaczy nie chcemy mówić, że jest inaczej. Chciałbyśmy może z tym powalczyć, ale nie mamy pewnie narzędzi. To jest raczej kwestia decydentów, żeby rzeczywiście to wsparcie bardziej ludziom zapewnić. To, z czym my możemy rzeczywiście już walczyć i tutaj próbujemy, to jest ta percepcja psychologii jako nauki, to jest percepcja pomocy psychologicznej. No i okazuje się, że tak naprawdę bardzo dużo osób nawet nie wie o tym, jaka jest ta dostępność, czy jest rzeczywiście dobra, czy jest zła, no bo nawet nie chce tego sprawdzić ze względu na to, że ma poczucie, że wtedy, kiedy towarzyszą im trudności, no to pomoc psychologiczna nie jest najlepszym rozwiązaniem właśnie dla nich.
1: Nie chciałabym, żeby wcielała się pani w adwokata diabła i tłumaczyła mi swoje przekonania, natomiast no, to jest, wydaje mi się, zupełnie naturalne pytanie. Dlaczego? Jedną kwestią jest to, że można w ogóle nie brać pod uwagę takiej możliwości, jaką jest wizyta u psychologa. To znaczy, w jakimś moim spektrum postrzegania specjalistów psychologa nie ma, ale sytuacja, w której ja wiem, że taka pomoc jest dostępna, ale w ogóle uważam, że ona jest nie dla mnie, dlaczego tak się dzieje?
2: Tutaj jest bardzo dużo przyczyn. To znaczy, z jednej strony my lubimy mówić o sobie, że jesteśmy silni, czy myśleć też tak o sobie, że jesteśmy silne, że jesteśmy w stanie poradzić sobie absolutnie ze wszystkim i tutaj te problemy psychiczne wtedy, kiedy pojawia się psycholog, to on się pojawia dopiero wtedy, kiedy absolutnie trzeba jako ostatnia deska ratunku, ale też my mamy taką percepcję, że my sobie sami z tym nie poradziliśmy. My nie patrzymy na psychologa w kontekście jakiegoś specjalisty, który da nam na narzędzia, żebyśmy były silne, żebyśmy rzeczywiście sobie czy silnie z czymś poradzili lepiej sami, tylko mamy poczucie, że ta osoba nam odbiera autonomię. Podczas gdy wcale tak nie jest, bo to jest właśnie tak, że ta osoba ma nam pomóc pokierować naszym życiem tak we właściwy sposób. Zatem to jest jedna z barier, ale były tam różne bariery, też takie, które nam się wydały dosyć osobliwe, na przykład bariery dotyczące w ogóle samej percepcji psychologów czy ekspertów od zdrowia psychicznego, włącznie na przykład z przypisywaniem tym osobom złowrogich intencji, czy w ogóle jakieś takie ogromne zniekształcenia dotyczące na przykład tego, czego się ludzie uczą na studiach psychologicznych, tak, że na przykład uczą się czytania w myślach drugiej osobie, więc no to jest po prostu ogromny brak edukacji, czy też brak wiedzy wśród ludzi na temat tego, czym jest psychologia, czym zajmują się psychologowie, no i z drugiej strony mamy bardzo wielu różnych influencerów, którzy próbują nam opowiadać rzeczy, które nie są w żaden sposób eksperckie i też bardzo często na te psychologie się powołują, bo jednak ta psychologia jest czymś takim, co się dosyć dobrze sprzedaje tak naprawdę współcześnie.
1: Nie chcę otwierać puszki Pandory, ale wydaje mi się, że to jest całkiem dobry moment, że to jest a propos, żeby zapytać. Opisała pani przed momentem różne sposoby postrzegania psychologów i psychologii, że to są trochę ci, którzy czytają w myślach i tak dalej, a na drugim biegunie wydaje mi się, że lokuje się, przynajmniej ja lokuję tak zwaną pop-psychologię i tutaj proszę mnie trochę hamować, bo to jest taki temat, który bardzo mnie poruszył. porusza i który budzi we mnie bardzo niedobre emocje, bo wydaje mi się, że dużo krzywdy w ten sposób można ludziom zrobić. Chciałam nawet powiedzieć, ale sobie pomyślałam, że to jest bardzo jaskrawy przykład pop psychologii tego, jak język gabinetowy wylał nam się do języka powszechnego. Chciałam powiedzieć, że pop psychologia mnie triggeruje, ale się powstrzymałam.
3: Myślę, że jest bardzo obecna, szczególnie w social mediach. Trudno się przed tym uchronić tak naprawdę, szczególnie kiedy trafimy do pewnej bańki, a jednak bardzo często czekają tam na nas niby proste rozwiązania, 5 kroków do szczęścia, bardzo uogólnione, które mają trafić do każdego. Oczywiście warto też wspomnieć o tym, że istnieje też jednocześnie mnóstwo profili czy osób, które promują faktyczną wiedzę psychologiczną, czy bardziej psychoedukują. Rzeczywiście, ale tak, zdecydowanie tej psychologii jest sporo. Również pseudospecjalistów, którzy oferują różne rozwiązania, które właśnie są ubrane w ten język psychologiczny, właśnie gabinetowy, jak pani powiedziała, a tak naprawdę nie mają zbyt wiele wspólnego z metodami pomocy opartymi na nauce, tak jak to na przykład dzieje się w psychoterapii.
2: Tak, i myślę też, że ta psychologia jest niestety dość często teraz używana nawet w kontekście jakichś sporów interpersonalnych, właśnie na przykład posługiwanie się jakimiś zaporzeniami

0: rzeczonymi z psychologii pojęciami, typu na przykład narcyzm, gdzie...
1: Borderline.
0: Tak.
1: Toksyk.
0: No właśnie. My się zastanawiamy i robimy bardzo dużo badań i w tej chwili nawet samych form narcyzmu można wyróżnić kilka i naprawdę to jest dosyć skomplikowany temat. Myślę, że można by osobną audycję jemu tak naprawdę poświęcić. Coraz częściej możemy spotkać się właśnie z jakimiś poradnikami, tak jak sobie poradzić z narcyzmem, albo słyszymy gdzieś, prawda, wśród naszych znajomych, niekoniecznie psychologów, że jakaś tam osoba jest narcyzem i właśnie tutaj lepiej się z nim nie zadawać.
1: Zanim wrócimy do rozmowy na temat wizyt czy decyzji o rozpoczęciu pracy z psychologiem czy psychoterapeutą, mogę zapytać o to, jak w takim razie weryfikować źródła, to znaczy zanim przejdziemy do jednego tematu, skorzystam z okazji, żeby trochę rozjaśnić drugi. Tak jak pani powiedziała, mnóstwo kont, profili osób, które mają mnóstwo dobrych rad, które oferują dosyć proste rozwiązania, no bo jeżeli rzeczywiście od szczęścia dzieliłoby mnie 5 prostych kroków, no to ten świat wyglądałby trochę inaczej. W jaki sposób te osoby weryfikować?
0: Ja myślę, że to jest bardzo trudne pytanie. Ja bym trochę chyba spojrzała na to tak, że co na przykład osoby, które są ekspertami czy ekspertkami mogą zrobić, żeby nie trzeba było sięgać po te źródła alternatywne, tylko co my możemy zrobić na przykład jako naukowcy czy naukowczynie, żeby lepiej trafiać z naszymi badaniami, z naszym przekazem do społeczeństwa, tak żeby rzeczywiście troszeczkę z tymi influencerami pokonkurować. Myślę, że to jest coś takiego, o czym my dużo ostatnio rozmawiamy u nas na przykład w zespole, tak? I widzimy, że rzeczywiście samo posiadanie racji, samo posiadanie wiedzy już współcześnie nie wystarcza.
1: To jest trochę odwrotny kierunek, bo zazwyczaj kusi nas, żeby przerzucić odpowiedzialność na kogoś. Tymczasem tutaj pani tę odpowiedzialność wzięła na siebie reprezentującą grupę zawodową. Ja przyznam, że nigdy w ten sposób o tym nie myślałam, a to jest bardzo ciekawy wątek. Wróćmy do badań, tych, które powstały w ramach projektu Psychologia dla Społeczeństwa. Powiedziałam na początku, że 84% Polek i Polaków nawet nie bierze pod uwagę, czy nawet nie brało pod uwagę możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej. Nie zdziwię też nikogo, mówiąc, że w takim razie 16% takie myśli miało, ale tylko w przypadku 9% te myśli stały się czynem, to znaczy 9% badanych osób potwierdziło, że rzeczywiście z takiej pomocy korzysta. Czy mają panie jakieś wnioski, jakieś podejrzenia? Co dzieje się, że tak wiele osób nie myśli o pomocy? Jest grupa, która myśli, ale jeszcze mniej w ogóle na taką pomoc się decyduje.
2: Kolejną taką grupą trudności stojących przed tym, czy w ogóle zdecydujemy się na pomoc psychologiczną, to są normy społeczne. To jest to, jak ta pomoc jest postrzegana i jak my możemy być jako osoby korzystające z takiej pomocy postrzegani. I to właściwie była jedna z kluczowych barier, również taka, którą gdzieś tam adresowaliśmy w naszych badaniach też eksperymentalnych, czyli to, jak społeczeństwo postrzega korzystanie z pomocy. Czy właśnie na przykład jako słabość, czy jak mieliśmy właśnie w jednej z pozycji testowych, że to jest obawa przed tym, że zostanę nazwany wariatem, co dalej funkcjonuje, to jest chyba, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że to około 1/3 osób badanych, to dla nich była istotna bariera przed skorzystaniem. Więc właśnie to, jak my jako społeczeństwo postrzegamy korzystanie z pomocy, również to się wiąże z tą normą samodzielności i jakiejś porażki wtedy, kiedy jednak muszę się udać po pomoc, to ma też znaczenie, więc to tak naprawdę się też napędza.
1: Zrobiłam duże oczy, również dlatego, że ja już w trakcie tej rozmowy powoływałam się na zjawisko baniek informacyjnych, ale też myślę takich doświadczeniowych i poglądowych. No i ja byłam przekonana, że takiego myślenia, wiązania korzystania z pomocy psychologicznej, z byciem wariatem, znów robię cudzysłów, że to już minęło.
0: To nie minęło, to jest rzeczywiście kwestia baniek, tak jak tutaj pani słusznie zauważyła. Tutaj też temu były poświęcone nasze badania, bo my gdzieś tam jako taki wyznacznik podejścia do psychologii analizowaliśmy klasę społeczną. No i okazało się właśnie, że to osoby, które są powiedzmy lepiej sytuowane, mają wyższe wykształcenie, tutaj ich charakteryzuje, czy też mają większą styczność na przykład z kulturą, bo ta klasowość była tak definiowana w taki sposób dosyć różnorodny przez nas. To są takie osoby, które no chodzą do psychologa, mają mniej barier z tym związanych i też traktują na przykład psychologa w kontekście rozwoju, tak? Czyli to nie musi tak być, że my idziemy do psychologa tylko wtedy, kiedy są problemy, ale na przykład idziemy tam po to, żeby jeszcze popracować nad sobą, żeby być jeszcze lepsi, żeby na przykład mieć jeszcze to poczucie dobrostanu jeszcze lepsze niż mamy, ale też tak jakby nie diagnozując jakichś bardzo konkretnych problemów związanych z naszym psychicznym funkcjonowaniem. Natomiast osoby z klas tych niższych one postrzegają psychologię i jakby korzystanie z psychologii jako coś, co albo nie jest dla nich, bo jest zarezerwowane raczej dla celebrytów, czy no właśnie takich osób, które mają takie prawdziwe problemy, że z nimi można iść do psychologa, a takie zwykłe problemy, które dotyczą ich grup, no raczej wydaje mi się, że to nie jest powód, żeby iść do specjalisty, żeby skorzystać z tego typu pomocy. No i też tak jak tutaj doktor Molenda słusznie zauważyła, dosyć ważnym elementem w tym wszystkim jest kwestia samych uprzedzeń wobec osób, które korzystają z pomocy psychologicznej, czy też które chorują psychicznie. No, o tych uprzedzeniach już psychologia społeczna dosyć dużo wie i jakby te badania są też międzynarodowo prowadzone. Natomiast no rzeczywiście one, to uprzedzenia są i nie należy się dziwić, że my gdzieś tam boimy się w pewnym sensie, że trafimy do grupy, która jest stygmatyzowana i przez to też czasami możemy mieć niską gotowość do tego, żeby po prostu sobie pomóc.
1: Bolesne, tak mi się wydaje, wnioski, które nadal sporo mówią o nas jako o społeczeństwie i tym, jak głęboko zakorzenione są przekonania, które przecież idą z nami pokolenie za pokoleniem, pokolenie za pokoleniem. Mam nadzieję, że to się zmieni, a może nie jest to kwestia nadziei, a konkretnych działań, które mogą i są podejmowane. Sądzę, że jednym z takich działań było rozpoczęcie, stworzenie i przeprowadzenie projektu badawczo-interwencyjnego Psychologia dla Społeczeństwa. Rozmawiam dzisiaj z profesor Martą Marchlewską oraz dr Zuzanną Molendą z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, które za ten projekt odpowiadały. W trzeciej części naszej rozmowy w dalszym ciągu będziemy zajmowały się wnioskami, które płyną z tegoż dokumentu. Natomiast wydaje mi się, że trochę zmienimy medium, nie wiem, czy jest to odpowiednie słowo, dlatego, że do naszej rozmowy wkroczy ta usławiona sztuczna inteligencja, bo znów pojawiła się dyscyplina, czy też sposób wykorzystania sztucznej inteligencji, o którym ja nie myślałam, którego nie brałam pod uwagę, a jak pokazują badania, jest on dosyć często stosowany. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
3: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Ja się nazywam Aleksandra Galant i niezmiennie mam przyjemność gościć w studiu ekspertki z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, czyli profesor Martę Marchlewską oraz doktor Zuzannę Molendę. Kanwą tego spotkania jest projekt badawczo-interwencyjny Psychologia dla Społeczeństwa. W ramach tego projektu powstało kilka raportów, badań. One są opisane też w sposób przystępny, graficznie opracowane i dostępne na stronie projektu, tamże ja miałam możliwość się z nimi zapoznać w ten sposób. Rozmawiałyśmy już o tym, jak my, podkreślam celowo my, jako ludzie, podchodzimy do swojego zdrowia psychicznego, co nas w związku z nim niepokoi, jakie działania jesteśmy gotowi podjąć, a z jakimi mamy trochę większy problem. No ale teraz na scenę wkracza sztuczna inteligencja, dlatego że ona również w kontekście zdrowia psychicznego jest wykorzystywana, czy w sposób dobry, czy nie, no to już jest kwestia interpretacji i na pewno nie mojej oceny w tym programie. Zacznijmy w ten sposób, zanim powołam się na dane, zanim powołam się na raport, jestem ciekawa, czy w sztucznej inteligencji właśnie w tym kontekście dobrostanu psychologicznego widzą pani bardziej szanse czy zagrożenia?
2: Ja myślę, że raczej to drugie chyba jednak, to znaczy oczywiście pewnie można by w jakiś sposób znaleźć jakieś atuty tego rozwiązania, gdyby ono mogło prowadzić na przykład do znalezienia jednak pomocy w człowieku docelowo. Wtedy myślę, że tak. Natomiast na ten moment sposób, w jaki to funkcjonuje, czyli że my rzeczywiście no możemy zacząć w pewnym momencie traktować tego chatbota w kontekście no właśnie jakiegoś naszego pseudoterapeuty, czy przyjaciela, czy kogoś takiego, gdzie wiemy, że jednak te chatboty mają tendencję konfirmacyjną, czyli tak potwierdzają nasze wypowiedzi. Tak naprawdę nie są w stanie empatyzować z człowiekiem. No, to są po prostu bardzo zaawansowane modele językowe, ale to nie jest drugi człowiek i to nie jest psychoterapeuta. Myślę, że tutaj się zgodzimy pewnie z dr Molendą, że nie chciałbyśmy, żeby ludzie traktowali chatboty AI w ten sposób.
1: Nie wiem, czy w ten sposób nie robimy trochę pętli do początku naszej rozmowy, kiedy zastanawiałyśmy się nad tematem relacji, tego jak one w naszym życiu wyglądają, czy jesteśmy z nimi zadowoleni, czy nie. Bo jeden wątek to jest traktowanie chatbota jako eksperta, który może nam doradzić, który być może podjąć za nas decyzję, ale drugi, co mnie jakoś tak wewnętrznie bardzo porusza, to jest to, że my traktujemy sztuczną inteligencję jako osobę, której możemy się poradzić, której możemy się zwierzyć. Dla mnie świadczy to o jakimś takim upadku tych naszych relacji. Rozumiem, że może pojawić się wstyd, że bardzo nie chcemy podzielić się z bliskimi tym, co się dzieje, tym, co nam się przydarzyło. Z drugiej strony, z jakiegoś powodu te osoby są nazywane bliskimi i one chyba mogą być przez nas traktowane jako to ramię do wypłakania, jako osoba, której możemy się zwierzyć. Tymczasem ta chłodna, bezosobowa sztuczna inteligencja budzi w nas większe zaufanie.
3: Trudno powiedzieć, czy budzi w nas większe zaufanie, czy być może niektóre osoby nie widzą innego wyjścia, więc ten problem pojawił się wcześniej i to być może jest jakieś rozwiązanie typu łatka, ale nierealne rozwiązanie. I trudno powiedzieć na tym etapie, wydaje się, że bardziej takie podłużne badania, które jakoś długofalowo będą w stanie sprawdzić skutki korzystania z chatbotów AI właśnie w taki sposób, będą mogły nam dostarczyć takich informacji, ale spodziewałabym się, że oprócz jakichś niektórych przypadków, kiedy faktycznie można zasięgnąć pewnej rady, jak można się zachować, jakie są różne opcje, ale to spodziewam się, że wymagałoby bardzo dużo samoświadomości i takiej konieczności korekcji chatbota, żeby powiedział jakąś inną perspektywę, to raczej spodziewałabym się pogorszenia tych relacji dalszego przy takim korzystaniu. Bo jednak chatbot, właśnie tak jak powiedziała profesor Marchlewska, ma tę tendencję, żeby nam potwierdzać to, co mówimy, więc nie konfrontujemy się. To jest dalekie od rzeczywistych doświadczeń z innymi, kiedy te konfrontacje z innymi, te inne poglądy są ważne. Są też ważne dla nas, żeby poszerzyć nasze perspektywy, zastanowić się nad różnymi kwestiami. No i też chatboty są zawsze. Kiedy chcemy uzyskać jakąś informację, wsparcie, cokolwiek, czy o północy, czy o 8 rano, kiedykolwiek, zawsze będą dostępne na wyciągnięcie ręki. Relacje tak nie działają i nie powinny tak działać.
1: To może być chyba pułapka i ja tutaj nie będę udawała, że to jest problem jakiś odrębny ode mnie, bo sama o pierwszej w nocy googlowałam, jakie są objawy kolki albo w jaki sposób pomóc dziecko na ząbkowanie. I to nawet powiedziałam googlowałam, dlatego że mój język jeszcze się nie dostroił do tej zmiany. Wpisywałam w czata GPT, co zrobić, bo ta dostępność jest niezwykle kusząca, pewnie też zwodnicza, bo również łapałam się na tym, że zamiast kogoś zapytać jakąś prostą odpowiedź dotyczącą, no nazwijmy to, sytuacji na świecie albo sprawdzić coś w książce, miejsce albo zastanowić się, to po prostu sobie to wpisywałam, bo ta odpowiedź w ciągu kilku sekund poparta kilkoma źródłami wyskakiwała. Natomiast no chyba podzielam pani słowa, że w kontekście relacji to budzi we mnie jakąś obawę.
2: Proszę zwrócić uwagę na to, że my w ogóle byliśmy, raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wtedy, kiedy mamy jakiś problem, to często idziemy do naszych znajomych i pytamy się właśnie na przykład o tę kolkę, czy pytamy naszą mamę na przykład, tak, co możemy zrobić, jeżeli nasze dziecko ma kolkę, albo na przykład pytamy się naszych znajomych w pracy, w jaki sposób przeprowadzić jakąś analizę statystyczną. No teraz już nie musimy tego robić, bo mamy chatbota i bardzo często to jest rzeczywiście takie rozwiązanie szybkie, łatwo dostępne, też takie, które, haha, no o ironię losu stwarza takie wrażenie miejsca, gdzie jest ta poufność, ta intymność jest nam zapewniona. I to może niestety skutkować tym, że te nasze relacje społeczne znów będą w coraz gorszym stanie, no bo tak jak mówię, jednak to proszenie o porady, to proszenie o wsparcie jest nieodłączną częścią tych relacji. No okazuje się, że teraz być może mamy jakąś maszynę, jakieś narzędzie, które no, jest dla nas bardziej dostępne. I tak jak mówię, no to wszystko raczej nie prowadzi do niczego dobrego.
1: Bardzo się cieszę, że kilka minut temu pani mnie trochę wyhamowała, kiedy zadałam pytanie, że my bardziej ufamy sztucznej inteligencji, bo oczywiście nie mam podstaw, żeby tak twierdzić. Natomiast z badań wynika, że uważamy sztuczną inteligencję za bardziej przyjazną niż ludzie, bo to chyba 47%. Tak, 47% badanych tak odpowiedziało, że jest bardziej przyjazna, miła, ciepła, budzi zaufanie. I no,
3: to jest bardzo ciekawy wynik.
1: Różne rzeczy myślałam o sztucznej inteligencji, również w bardzo pozytywny sposób, natomiast nie, że jest miła i ciepła.
3: Mm-hmm. Tak, być może to z jednej strony wynika właśnie z tego, że te modele najczęściej się z nami zgadzają i mogą tak bardzo taki płaski, płytki sposób nas wspierać w takim sensie, że powiedzą: super, pani Aleksandro. Świetnie, świetnie sobie pani poradziła. Gdzie w taki płytki sposób może to chwilowo sprawiać właśnie wrażenie pewnego ciepła czy wsparcia, ale jednak takie na pozór mniej wspierające reakcje, niezgody czy krytyki w dalszej perspektywie mogą być bardziej wspierające, bo czegoś się nauczymy. Trudno powiedzieć, jak to wygląda w przypadku takiej relacji z czatem i rzeczywiście no, odbiega to od realnych relacji z ludźmi, kiedy ludzie mają swoje sprawy, mają dany nastrój w dany dzień, nie zawsze będą mili i my też nie zawsze jesteśmy mili dla nich, więc trochę tutaj odbiegamy od rzeczywistych relacji, uwzględniania tego, że każdy ma swoją perspektywę i dany nastrój na dany dzień i też nie zawsze może musi się z nami zgadzać i powinniśmy bardziej przyjąć to jako coś bardziej budującego, prawdopodobnie, oczywiście nie zawsze, ale bardzo często, niż nabierać się na komplementy od modeli językowych.
2: Ale też myślę, że nawiązując właśnie do tego, co teraz powiedziałaś, pytanie, jak się zmienią nasze relacje przez to, że my zaczynamy być trenowani w taki sposób przez te modele językowe, że możemy zacząć oczekiwać podobnego zachowania od naszych przyjaciół, znajomych, bliskich. No właśnie, no i to też myślę, że może mieć bardzo duży, istotny wpływ na nasze po prostu relacje interpersonalne, na to, jak budujemy więzi, jak często być może je czasami zrywamy, tak, jeżeli ktoś nie będzie wystarczająco konfirmujący nasze różne pomysły. My będziemy przede wszystkim w przyszłym roku, ale teraz już też troszeczkę startujemy z takim projektem Psyche AI, gdzie będziemy właśnie robić podłużny pomiar na osobach, które intensywnie korzystają z chatbotów AI, którym towarzyszy taka immersja, czyli wręcz podczas rozmowy z tym chatbotem one się odłączają praktycznie od świata zewnętrznego. No i będziemy też informować na pewno państwa o wynikach tych badań.
1: Będę na nie czekała, bo nie da się już doprowadzić do sytuacji, w której sztucznej inteligencji w naszym życiu nie będzie, więc chyba rzeczywiście to, co nam pozostało, to bardzo dobrze ją zbadać, zastanowić się nad tym, w jaki sposób z niej korzystamy i zacząć korzystać w sposób mądry, cokolwiek to mądry znaczy. Pewnie z perspektywy różnych dyscyplin to jest co innego. Nie chciałabym też nakręcać takiej spirali czarnowidzenia, natomiast kiedy pani profesor mówiła, czy zastanawiała się, do czego to może wykorzystanie chatbotów AI może doprowadzić nasze relacje, to sobie pomyślałam, a co jeżeli się okaże, że za chwilę młodzi ludzie, dzieci, którzy dorastają, dla nich takie konsultowanie się, czy dosyć osobiste osobiste rozmowy właśnie z chatbotem AI będą czymś naturalne. Może będą pierwszym wyborem, oby nie, tak jak powiedziałam, nie chcę katastrofizować, ale przyszło mi do głowy, czy to za chwilę nie będzie tak, że tak jak powiedzmy dla mnie, mojego pokolenia, zupełnie normalnym jest googlowanie różnych informacji, chociaż ja chyba nigdy z Googlem nie próbowałam żadnych osobistych rozmów prowadzić. Może wyrosną ludzie, dla których to będzie jasne jak słońce, że tak się działa.
2: Tak, my bardzo często w zespole właśnie o tym rozmawiamy, że troszeczkę inny będzie prawdopodobnie wpływ tej sztucznej inteligencji na osoby, które powiedzmy zapoznały się z nią na etapie już swojej dorosłości, czy po prostu mając już pewne wyposażenie, pewne umiejętności takie psychologiczne, ale nie tylko, gdzieś tam w trakcie życia pozyskane. A inna sytuacja będzie

0: dotyczyło osób, które tak naprawdę nie będą znały świata bez sztucznej inteligencji. I tutaj jak myślimy nawet o samej edukacji, o uczeniu się, ja myślę, że tutaj naprawdę no, czekają nas ogromne zmiany właściwie na każdym etapie funkcjonowania człowieka. Dlatego właśnie my mamy taki plan, też nawiązując zresztą do tego, co pani powiedziała. My się tutaj nie oszukujemy, że my nakłonimy ludzi do tego, żeby nie korzystali z chatbotów AI. To jest niewykonalne. I właśnie dlatego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło sfinansować nasz projekt dotyczący właśnie tych skutków sztucznej inteligencji, bo on ma na celu nie tylko jakby zbadać, jaki jest skutek korzystania z tych chatbotów i jak to gdzieś tam wpływa na naszą psychikę, ale my też będziemy próbowali namierzyć sposób komunikowania ludziom, jak z tych chatbotów należy korzystać, a czego nie powinniśmy na pewno robić, dlatego że to po prostu może bardzo negatywnie wpłynąć na naszą psychikę, na funkcjonowanie naszych dzieci, na przykład naszych bliskich.
1: Bardzo ciekawy wątek i cieszę się, że to właśnie on puentuje naszą rozmowę i niejako ją podsumowuje, dlatego że tak jak wspomniałam, eksperci różnych dziedzin, którzy gościli w drogowskazach, mówili o sztucznej inteligencji, natomiast korzystanie z niej częściej dotyczyło higieny cyfrowej, dotyczyło bezpieczeństwa informacji, dotyczyło takiej sfery bardziej poznawczej, natomiast tutaj w tym ujęciu psychologicznym pojawia się to pierwszy raz i nie chciałabym, żeby te słowa były przestrogą, bo to nie o to chodzi, żeby kogoś straszyć, ale wydaje mi się, że warto je wziąć pod uwagę i trochę zastanowić się, do czego może doprowadzić właśnie to, że ta sztuczna inteligencja może się wydawać miła, ciepła i budzić tak wielkie zaufanie. Bardzo paniom dziękuję za to spotkanie, że przyjęły panie zaproszenie i o swojej pracy, z której, jak mam nadzieję, wielu i wiele może skorzystać, zgodziły się opowiedzieć.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy.
1: W naszym radiowym studiu gościły dzisiaj ekspertki Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, czyli profesor Marta Marchlewska oraz dr Zuzanna Molenda, które opowiadały o projekcie badawczo-interwencyjnym Psychologia dla Społeczeństwa, której elementem była kampania Daj sobie spokój, czekał psychologa. Wspaniała gra słów. Tej kampanii możecie poszukać w internecie, również ze spotem, który wydaje mi się, że nikogo nie zostawi obojętnym. Nasza rozmowa dobiegła już końca. Wydaje mi się, że sporo ważnych informacji się w niej pojawiło. Warto też spojrzeć do badań, na które się powoływałyśmy, które zostały przeprowadzone w ramach projektu. One na stronie Psychologia dla Społeczeństwa, a z kolei ten zapis drogowskazów jest już na Spotify, jest już na YouTubie. Tak dodaję trochę kontem, skoro jesteśmy już przy internecie. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, kto wkrótce pojawi się w naszym radiowym studiu i z kim i o czym będziemy rozmawiać, no to zachęcam was do tego, żeby zajrzeć na Facebooka Drogowskazów. No muszą się te media społecznościowe pojawić, chyba mnie rozumiecie. No i wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za tę wspólną godzinę. No i oczywiście niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
3: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę